spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: zamykamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Kraków.
11: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam na program To jest tydzień w Melo Radio Kraków. Dzisiejsza odsłona audycji będzie bardzo kulturalna i bardzo nowochódzka. A to dlatego, że w całości poświęcimy ją sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pod tym hasłem kryje się kilka bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych wystaw zdjęć. To, co może przyciągać i oczywiście przyciąga już od wielu, wielu lat, to wystawa World Press Photo. Ale ja zachęcam was do zagłębienia się w pozostałe przestrzenie NCK, bo tam znajdziecie inne, równie interesujące ekspozycje. O tym i nie tylko opowie kuratorka cyklu Siła Fotografii Monika Stachnik-Czapla, a także fotografowie i fotografki, których pracę możemy już oglądać w NCK.
12: Co słychać w Krakowie?
13: Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie.
11: Po raz kolejny Siła Fotografii zagościła w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wraz z nią kilka wystaw, bo to nie tylko World Press Photo, ale także inni znani fotografowie. No ale zaczniemy od tego, co przyciąga najbardziej, czyli World Press Photo. Jaka w tym roku będzie ta, jaka jest ta wystawa, co na niej zobaczymy?
13: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna, ściskająca za serce i za gardło, ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym, czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie, znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko WordPress Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów.
11: Ostatecznie?
13: Liczby, bo rzeczywiście są to niewiarygodne liczby zdjęć. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest z ponad 100 zdjęć 42 autorów. Mamy wystawę Tomasza Tomaszewskiego, Rzut beretem. To jest wystawa, którą ja widziałam kilkanaście lat temu w Polsce, w Krakowie w ogóle. I ona potem już, jak się okazało przy rozmowie z autorem, trafiła na strych. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nigdy tej wystawy nie widziało. To jest historia polskich PGR-ów, czyli coś, czego już nie ma, co już nie istnieje, natomiast pokazana w sposób naprawdę niewiarygodny. Ja pamiętam moje emocje, gdzie ja po raz pierwszy usłyszałam o Tomaszu Tomaszewskim i w ogóle o takie fotografie, których ja wcześniej nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że można tak fotografować ludzi z bliska, ludzi biednych, którzy w którymś momencie nie reagują na fotografa, ale już żyją po swojemu, a żyją bardzo w trudnych warunkach, bo rzeczywiście te PGR-y, które w którymś momencie były zamknięte i ci ludzie jeszcze tam żyli, jeszcze mieszkali, chociaż nie mieli tak naprawdę z czego żyć, nie mieli środków do życia, głód zaglądał im w oczy, jednak próbowali jakoś funkcjonować. Więc ta wystawa jest właśnie o tym, naprawdę znakomita. Zresztą Tomasz Tomaszewski, jeden z czołowych fotografów w Polsce, znany na całym świecie, współpracujący z National Geographic. Naprawdę wystawa warta zobaczenia. Polecam, bardzo polecam. Kolejna wystawa, Krakowski Klub Fotograficzny, jako że jest to tutaj klub, który w NCK działa od lat wielu, a 70 lat już ponad działa w Krakowie. I przygotował w tym roku wystawę Wajda Inspiracja, jako że mamy rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy i w ogóle świętujemy jego twórczość. I fotografowie z Krakowskiego Klubu Fotograficznego mieli do wyboru przeróżne filmy. Jest tego bardzo dużo. Inspiracje były niesamowite. Przeróżne filmy, nawet ktoś dotarł do filmu dokumentalnego o ceramice, o czym ja też nie wiedziałam, ale się okazuje, że Andrzej Wajda popełnił też taki film. Bardzo ciekawa wystawa. Ponad 50 fotografii, 30 autorów i to jest w fotogalerii Nowołódzkiego Centrum Kultury. W Galerii Szarej mamy projekt Łódź Kaliska, Macbeth. Jest to wystawa łącząca techniki fotografii, malarstwa, grafiki, komiksu. Bardzo ciekawa interpretacja dzieła Szekspira. Jest to projekt wielu autorów, grupowa wystawa przygotowana przez artystów, nie tylko fotografów, ale też plastyków. Bardzo ciekawe obrazy, kolorowa wystawa połączona właśnie, łącząca różne techniki. Bardzo ciekawe do tego są informacje, napisy również na pracach fotograficznych. Warto to zobaczyć i po swojemu odebrać ten przekaz Łodzi Kaliskiej na temat Macbetha.
11: No i mamy też 2 wystawy o tematyce wojennej.
13: Tak, bardzo trudne wystawy, ale też bardzo dobrze zrealizowane. Mamy gościa z Kurdystanu, Ebrahima Alipura, który po pierwsze już był laureatem WordPress Photo, więc tym bardziej jest to dla nas bardzo ważny gość, ponieważ 3 lata temu bodajże dostał nagrodę za projekt długoterminowy. Tym razem pokazuje również jeden ze swoich projektów fotograficznych, Kule nie mają granic. Jest to historia o kalibarach. Kalibarowie to są tragarze, którzy przemycają towary właśnie w ich terenie. To są bardzo trudne tereny, Iran, Irak, wysokie góry, więc Ludzie, którzy pracują w ogromnie ciężkich warunkach, czasem w mrozie, czasem w chłodzie i niestety są narażeni na ostrzały też tych, którzy pilnują, żeby przemytu nie było w tych terenach, więc oni czasami są ranni, czasem odmrażają ręce, stopy, czasem niestety spadają z gór w trasie, w tych trudnych, na tej trudnej trasie, w związku z tym jest to bardzo, bardzo trudny proceder, ale niestety konieczny, żeby przeżyć. To są ludzie, którzy czasem nawet przemieszczają się z towarami w maskach, żeby nie byli rozpoznawani, bo to wszystko jest nielegalne. Natomiast właśnie Brahim Alipor przebywał z nimi, zresztą to jest jego teren, on się urodził w Kurdystanie i zresztą, jak pewnie niektórzy wiedzą, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Kurdowie to jest największy na świecie naród, który nie ma swojej państwowości. Oni o to walczą, oni o to cały czas walczą, ale no, tak długo jak będą walczyć, to będą istnieć. Natomiast rzeczywiście jedyny naród, który tak duży, tak ogromny, bo to są miliony osób, które nie mają swojej państwowości. Jest to wystawa bardzo ciekawa, czarno-biała, są do tego ciekawe opisy. Warto zobaczyć, przeżyć i zastanowić.
14: I tak, żeby złapać oddech od tych trudnych emocji, które niesie za sobą World Press Photo, które niosą za sobą te wystawy wojenne. Wystawa i Izy Łysoń, chwile ulotne, tam będzie dużo piesków.
13: Tam będą tylko pieski we wspaniałych pejzażach. Wystawa jest na zewnątrz, czyli na tak zwanym rynku Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest to wielkoformatowa, plenerowa wystawa, kolorowa, przepiękna, naprawdę. Iza Łysoń jest mistrzynią, jeżeli chodzi o fotografię psie. Jest to nasza tutaj krakowianka, nasza dziewczyna, jak ja to mówię. I ma swoje pieski, ale też zaprasza na sesje fotograficzne z psami, więc patrząc na tę wystawę mam wrażenie, że te psy są najbardziej posłuszne na świecie, ponieważ po pierwsze bardzo grzecznie pozują, po drugie są w tak ciekawych scenariach i zajeździ po świecie z psami, fotografuje te pieski w różnych warunkach, w różnych scenariach, góry, nad wodą, na piasku, na plaży. No, naprawdę przepiękna wystawa, która rzeczywiście daje wspaniały oddech, jeżeli chodzi o te nasze trudne i mroczne, i przygnębiające wystawy. Mamy jeszcze jedną wystawę, bardzo ciekawą. Tak naprawdę Ewa Bilan-Stoch stworzyła pokój ukraiński w bardzo maleńkiej galerii, to jest właściwie takie foyer przy Galerii Białej w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tam są fotografie, ale też są przedmioty, też są rzeczy codziennego użytku. Wystawa nazywa się Warstwy kamuflażu. I jest to historia żołnierzy, którzy walczą na wojnie, teraz walczą na wojnie na Ukrainie. Ewa jeździ na front. Jest to zaskakujące. Dziewczyna odważna bardzo, ale jeździ co jakiś czas tam. Fotografowała żołnierzy, rozmawiała z nimi i na tej wystawie znajdziemy głównie portrety żołnierzy ukraińskich. Niestety nie wszyscy żyją, bo Ewa to śledzi na bieżąco i okazuje się, że niestety nie wszystkim udaje się przetrwać tę wojnę.
14: Część fotografii ma czarne opaski, to też tu już zdradzę, bo widziałam tę wystawę.
13: Właśnie, te czarne opaski świadczą o tym, że ci żołnierze już niestety nie żyją. Natomiast jeszcze dwa aspekty tej wystawy bardzo ciekawe. Po pierwsze, niektóre portrety przedstawione są w szlachetnych technikach, czyli w gumie chromianowej, o której Ewa opowiada, pokazała nawet fragment warsztatu swojego. To jest bardzo trudna, szlachetna technika fotografii, zajmująca naprawdę godziny, żeby wytworzyć jeden taki obraz. Oraz warto też wspomnieć, że portrety oprawione są w skrzynki, we fragmenty skrzynek po amunicji. W związku z tym wystawa naprawdę chwyta za gardło.
14: I fragment piosenki Laocze też nam się tam znalazł, to też nie będziemy zdradzać, ale jak przyjdą tu osoby, które będą zainteresowane wystawą, to myślę, że na pewno trafią szybciutko i będą wiedziały, o który fragment nam chodzi.
13: Tak, jest to taka wystawa multidyscyplinarna, można tak powiedzieć. Zapraszamy na wszystkie wystawy. Teraz mamy sezon wernisaży, natomiast wystawy będą czynne do końca października. WordPress Photo do 25 października, a cała reszta wystaw do końca października.
15: Ewa Bilan-Stoch, jestem fotografem.
14: Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na pani wystawie. Przed nami wystawa pani fotografii, wyjątkowa, przejmująca. Co to za wystawa, co zobaczymy i co panią zainspirowało akurat do takich zdjęć?
15: Zatytułowałam tą wystawę Warstwy kamuflażu i poświęciłam jej przygotowaniu 3 lata, odkrywając te warstwy, warstwy wojny, warstwy człowieczeństwa, ale też warstwy gumy chromianowej, ponieważ prace są wykonane w technice gumy chromianowej. To jest...
14: Brzmi bardzo skomplikowanie i tajemniczo dla niewtajemniczonych.
15: Dokładnie. To jest dosyć skomplikowana technika, bardzo kapryśna i też starałam się poświęcić część tej wystawy, aby przybliżyć widzom, czym jest tak naprawdę guma chromianowa.
14: Na fotografiach widzimy portrety żołnierzy.
15: Tak, widzimy portrety żołnierzy, portrety emocji, portrety siły, strachu, słabości. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
14: A jak pani się czuła, wykonując te fotografie? Część z nich, możemy zobaczyć, ma czarne opaski. To może sugerować, że już tych bohaterów z nami nie ma.
15: Tak, to prawda. Części bohaterów już z nami nie ma. No trudno opisać, jak się czułam, bo tak jak mówię, cały proces zajął kilka lat. Część emocji towarzyszyła mi na Donbasie, gdzie powstawały te zdjęcia, ale później też praca w swoim zaciszu swojej łazienki przy gumach chromianowych również wyzwalała takie emocje i pewnego rodzaju to było takie medytowanie nad losem każdego z bohaterów.
14: Portrety to jedno, ale ta wystawa nie jest tylko, oczywiście ja tu biorę to słowo tylko w cudzysłów, to nie jest tylko seria portretów, mamy też zdjęcia grupowe, ale mamy też sporo innych przedmiotów, właśnie takich trochę kamuflujących.
15: Tak, chciałam tutaj pokazać tą cząstkę swojego świata, który wciągnął mnie na ten okres czasu twórczy i myślę, że to się udało.
14: Dlaczego akurat ten temat? Dlaczego żołnierze? Dlaczego Ukraina?
15: Ja nie potrafię nigdy planować, jakby co zrobię, tylko to się dzieje i po prostu kiedy już mnie to wciągnie, to później chcę o tym opowiedzieć. Tak było z każdą moją dotychczasową wystawą i tak jest tym razem.
14: Czy wcześniej, poza NCK-iem, ta wystawa była gdzieś dostępna? Czy jeszcze gdzieś powędruje?
15: To jest debiut tej wystawy. Pojedyncze zdjęcia były, bo też przebiły się na konkursach, ale mam nadzieję, że wystawa pojawi się również w innych miastach.
14: Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie wracamy do siły fotografii.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Krótka przerwa za nami, a przed nami kolejna część audycji To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Tym, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnę, że rozmawiamy dziś o sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Siła fotografii to hasło, które miłośnikom NCK powinno być znane, tak jak i miłośnikom fotografii, ponieważ już od kilku lat ten cykl gości w przestrzeniach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Na siłę fotografii składa się kilka wystaw, taka główna, flagowa to oczywiście World Press Photo, ale jak już wspominałam wcześniej, warto też zagłębić się w pozostałe przestrzenie NCK i znaleźć wystawy, o których słyszeliśmy przed chwilą, a także o których usłyszymy właśnie w tej części naszej audycji. Także zapraszam do słuchania.
0: Do zobaczenia w galerii.
16: Izabela Łysan, dzień dobry.
14: Dlaczego akurat psiaki pani wzięła tutaj na tapet?
16: Właściwie cała historia mojej fotografii zaczyna się od psów, a tak naprawdę od jednego psa, mojej pierwszej golden retrieverki Luny, której życie i dorastanie chciałam dokumentować i po prostu zaczęłam robić jej zdjęcia. A potem zobaczyłam, tak czasami się śmieję, że inni robią lepsze zdjęcia, więc trzeba było swój warsztat też poprawić, ale no gdzieś tam tak naprawdę zawsze chodziło o to, żeby po prostu stworzyć jak najpiękniejsze wspomnienia, no a potem to już gdzieś tam poszło, zaczęli do mnie się zgłaszać znajomi ze swoimi pieskami, żebym je też może sfotografowała i też wiele zdjęć zrobiłam na łąkach nowochódzkich, tutaj właśnie zaraz za wystawą moich gdzieś tam pierwszych fotografii. Spotykaliśmy się tutaj ze znajomymi i po prostu robiliśmy zdjęcia, uczyliśmy siebie nawzajem. Także też to, że wystawa jest właśnie tutaj, jest dla mnie naprawdę specjalne.
14: A czy pani jest jakąś zaklinaczką psów, że te zdjęcia wychodzą tak, jakie wychodzą? Ja tutaj tak nie chcę zdradzać wszystkiego, żeby zachęcić jednak do zobaczenia, ale jak sobie myślę o swoim psie, bokserze 45-kilogramowym, jemu się nie da zrobić normalnego, ładnego zdjęcia.
16: Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony gdzieś tam staram się tymi pieskami zawiadować, mówić im, czy tam właścicielom psów, w którym miejscu dokładnie powinni być, ale bardzo zależy mi na tym, żeby zostawić dużo swobody psu podczas pozowania, żeby on gdzieś tam mógł być sobą i żeby uwiecznić go troszkę może w ruchu, albo jak zaczyna robić właśnie te swoje rzeczy, które są często dużo lepsze, dużo ciekawsze niż takie po prostu sztywne pozowanie. No ale z drugiej strony mam swoją psią modelkę, która dla zdjęć zrobi absolutnie wszystko i potrafi no, zapozować w każdych warunkach. Jest tutaj na wystawie takie zdjęcie, gdzie stoi w zamarzniętym wodospadzie, który wiadomo jest dosyć śliski, ale mimo to ona z wielką chęcią pobiegła w miejsce. To jest po prostu tak, że prawie, że wskazuje palcem, mówię jej, tam cię widzę, ona mówi, dobra, zaraz zrobimy, biegnie tam, no i potem stawia łapki w idealnym miejscu i po prostu pozuje i czeka na kolejne komendy.
14: Trudno było pani wybrać zdjęcia na tę wystawę, czy to są takie najbardziej ulubione albo najbardziej spektakularne?
16: Zdecydowanie trudno, bo jednak przez 17 lat zrobiłam ich bardzo, bardzo dużo w no, najróżniejszych miejscach na świecie, czy to na Islandii, czy w Stanach, czy nawet jedno zdjęcie jest gdzieś tam z Lanzarote, albo inne z jaskiń lodowych w Szwajcarii, ale no, starałam się wybrać te, które mają za sobą może też na najlepsze historie i które gdzieś tam dla mnie są bardzo ważne. I też myślę, że najważniejszymi zdjęciami z tej wystawy tak naprawdę są te zdjęcia na samym początku, za tablicą początkową, gdzie są zdjęcia wykonane po prostu 150 metrów od mojego domu na łąkach w wsi Inwoud, która może i jest nieco mniej spektakularna niż właśnie Islandia czy inne Stany, no ale w moim sercu wygląda tak samo pięknie i jest zawsze zjawiskowa i nigdy nie jest tam tak samo, także tam też można stworzyć piękne zdjęcia i chciałabym, żeby to też było przesłaniem, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, a żeby zobaczyć coś pięknego, bo czasami piękno mamy po prostu pod własnym domem.
17: Tomasz Tomaszewski, jestem fotografem.
14: Możemy już w Nowochódzkim Centrum Kultury oglądać pana wystawę Rzut beretem. Co to za wystawa dla niewtajemniczonych? Co na niej zobaczymy?
17: Ja bardzo dużo podróżowałem przez większość mojego życia zawodowego, pracując dla takiego małego, prowincjonalnego magazynu z żółtą ramką, który się nazywa National Geographic, ale w pewnym momencie ze względu na no, obowiązki rodzinne musiałem na chwilę przerwać te podróże i zatrzymałem się w domu swoim.

0: ciekawe, to tylko wtedy, kiedy jest pogłębione, żeby coś było takim, musi odpowiednio długo trwać. Więc przyjechałem do domu, rozejrzałem się dookoła i ze zdumieniem odkryłem, że co prawda jest bardzo dużo pojedynczych, przejmujących fotografii, pokazujących przemiany w Polsce, ale nie znalazłem takich materiałów, które w tym naszym żargonie fotograficznym nazywają się długoterminowym materiałem. Nie znalazłem takich, więc pomyślałem, że skoro jestem już w Polsce i tutaj na pewno muszę pobyć kilka miesięcy, to zajmę się czymś. A ponieważ cenię ludzi, którzy mnie żywią i karmią, czyli chłopów, to zająłem się częścią tego problemu, a mianowicie tymi, których dekret Lecha Wałęsy pozbawił po prostu środków do życia, czyli byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, PGR-ów. To dla młodzieży może być tajemnym akronimem, ale to są właśnie te Państwowe Gospodarstwa Rolne, w których pracowało 470 tysięcy osób, które raptem po prostu jednego dnia dowiedziały się, że ich miejsce pracy przestało, wyparowało. To dość tragiczna historia, którą, tak jak ja zawsze to robiłem, zająłem się poważnie. Poświęciłem na to ponad półtorej roku, przejeżdżając chyba powyżej 60 tysięcy kilometrów po Polsce, odwiedzając większość województw, gdzie te gospodarstwa zajmowały. One w sumie zajmowały jakieś 14% w ogóle areału takiego rolnego w Polsce. I w ten sposób powstał ten materiał. Wydałem wtedy książkę i otworzyłem wystawę pierwszą w Warszawie, ale tutaj pani Monika, reprezentująca ten nadzwyczajne to miejsce, jakim jest Nowochódzkie Centrum Kultury, zadzwoniła, my się znamy, i zapytała, czy mam tę wystawę jeszcze, bo ona chciałaby jeszcze raz na to rzucić okiem.
1: Monika wspomniała, że ta wystawa to gdzieś tam na strychu wylądowała w ogóle, więc to można powiedzieć, że drugie życie ma teraz w Nowochódzkim Centrum Kultury.
0: To prawda, ja nawet zapomniałem, że w ogóle ją posiadam, więc powiedziałem jej, że muszę pójść na górę i sprawdzić, czy w ogóle te powiększenia istnieją. Po czym okazało się, że one przetrwały, bo były pokazywane w 2008 roku. I ku mojemu wielkiemu zdumieniu w dobrej kondycji, na tyle dobrej, że ośmieliłem się je tutaj pokazać. Na kilku są jakieś tam rysy, ale wydaje mi się, że to czyni je jeszcze bardziej wzruszającymi. To taka nostalgiczna podróż, ośmielam się powiedzieć, że może być interesująca dla młodego pokolenia, chociażby po to, żeby uzmysłowiło sobie tę niewyobrażalną drogę, jaką Polska wykonała od początku tego XXI wieku po dzisiejsze dni, czyli do 26 roku. I to jest imponujące. No, ja byłem w ponad 70 krajach i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony pomysłem takim, że stwórca pozwolił mi się urodzić tutaj, w Polsce. Że ona na tle krajów, które oglądałem bardziej lub mniej wnikliwie, dłużej, czasami krócej, jest miejscem nadzwyczajnym, przede wszystkim bezpiecznym póki co. Cieszę się, że w tych wnętrzach super miejsca, które ja znam, bo tutaj wcześniej też miałem swoje inne wystawy, ale zostało odświeżone, pachnie nowością i czystością i dużo jest światła i świetny jest ten dyrektor, który wygląda na człowieka zdeterminowanego i zaangażowanego i widać, że doprowadza rzeczy do sukcesu, czyli zdobywa środki na tego typu rzeczy, więc cieszę się, bo zależy mi bardzo na tym, żeby ta fotografia wykonywała dobrą pracę, czyli edukowała ludzi też. Ona jest medium super ułomnym, generalnie ona nie jest w stanie niczego wyjaśnić, ale przez to, że pokazuje, to wie pani, ma mocniejszy wpływ niż dane

0: artystyczne. Teraz jest tutaj otwarcie wystawy WordPress Photo i tu są zdjęcia, które działają, wie pani, po prostu jak wybuch granatów gdzieś w jakiejś kloace na człowieka niemalże.
1: To za każdym razem mam tak, jak tu przychodzę.
0: Tysięcy razy są mocniejsze niż jakiekolwiek liczby, które by mówiły o tym, że woda znika z naszej planety i Ziemia wysycha. Jak ja patrzę na zdjęcie, na którym nie ma jeziora i stoi ekskluzywna łódź motorowa pośrodku tego piachu, gdzie dawniej była woda głęboko, wystarczająco głęboka po to, żeby ta łódź mogła się kołysać, to zastępuje dziesiątki dokumentów wykazujących w liczbach czy w statystyce, jak ta woda znika. To jedno jedyne zdjęcie, a tutaj takich, które przemawiają tak niewyobrażalnie do wyobraźni, są dziesiątki, więc też bardzo polecam tę wystawę.
1: No i oczywiście też opisy do tychże zdjęć, bo to też ważne, obraz to jedno, ale ta treść je uzupełnia w sposób genialny, no dzięki czemu możemy zrozumieć wszystko.
0: Zbyt ułomnym medium, żeby sama z siebie wszystko wytłumaczyła. W dziennikarstwie zdjęcie niewyposażone w podpis odpowiadający na tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań. No, powiedzmy 4, bo to 5, które brzmi dlaczego, jest pytaniem, na które z reguły nie potrafimy udzielić odpowiedzi. Ale przynajmniej na te 4 podstawowe, to taka fotografia bez takiego podpisu po prostu jest bezużyteczna. Dlatego jak ja uczę młodych fotografów właśnie tego dziennikarstwa fotograficznego, to też zwracam im uwagę na to, żeby zdobywali informacje i żeby nauczyli się podpisywać zdjęcia, żeby to nie było traumatyczne doświadczenie, w którym ja odkrywam, że fotograf nie potrafi mówić w swoim ojczystym języku i też nie zna się na interpunkcji. Więc to jest super ważne, żeby to, czego fotografia nie jest w stanie dostarczyć, powinno załatwiać słowo. Ja uwielbiam słowo, wydaje mi się być czymś najcenniejszym, ale też czuję, że słowo reprezentuje pewien abstrakt i nie potrafi za siebie zaświadczyć. Natomiast razem z obrazem tworzą coś niemalże doskonałego.
1: I tym akcentem skończymy naszą rozmowę, ale oczywiście nie kończymy zapraszania i ciągłego zachęcania tego, aby odwiedzić Nowochódzkie Centrum Kultury i zobaczyć właśnie między innymi wystawę pana Tomasza Tomaszewskiego, ale też wiele innych, które tutaj zobaczymy. Dziękuję ślicznie.
0: No to ja dziękuję.
1: Siła fotografii zostanie w Nowochódzkim Centrum Kultury prawie do końca października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Za dużo, za szybko, bez przerwy. Takie właśnie hasło towarzyszy tegorocznej 8 już edycji krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. I właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszej audycji. To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam.
3: Tym żyje Kraków.
1: Tym razem wydarzenie skupi się na problemie przebodźcowania, który dotyka wszystkich, bez względu na wiek i płeć.
4: Ktoś ładnie powiedział, że świat się nie zatrzyma, pytanie, czy my jesteśmy w stanie troszkę zwolnić. I myślę, że to jest takie hasło przewodnie tegorocznej edycji Human Weeku. Human Weeku, który już się wpisał w kalendarz wydarzeń w Krakowie. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest bez wątpienia coś, z czym chyba każdy z nas ma problem. My nie do końca jesteśmy świadomi, że mamy ten problem, ale każdy z nas się budzi i mało higienicznie pierwsze, co robi, patrzy do telefonu, pierwsze, co robi, zastanawia się, co ma dzisiaj do zrobienia. Nie mamy czasu na trochę więcej odpoczynku i takiego spokoju, bo to niekoniecznie oznacza, że my mamy leżeć i nic nie robić, ale fajnie by było, żeby w którymś momencie jednak te nasze dni nie były poddane takiej rutynie i takiemu pędowi. Fajnie to wygląda, fajnie to brzmi, wszyscy wiemy, że tak należy zrobić, mało kto z nas zrobi i tegoroczna edycja jest właśnie poświęcona temu, czyli chcemy pokazać po pierwsze, że jest problem, po drugie pewnym osobom uświadomić, że mają problem, ale też żeby zdradzić wprowadzić kilka sposobów, jak można sobie z tym radzić.
5: No to powiedzmy w takim razie, w jaki sposób będą to Państwo robić, w jaki sposób będą Państwo edukować uważności, odpoczynku i wyzwalać gdzieś tam chyba z takich niewolniczych pęd kalendarza, który nas wszystkich terroryzuje.
4: Jak zwykle zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z ekspertami ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy zdradzą, po pierwsze, pokażą nam, jak sobie uświadomić, że mamy problem, po drugie, jak sobie z nim radzić. Tradycyjnie spotkanie także w kinie pod Baranami i dużo wydarzeń, do których udziału zachęcamy. Bilety darmowe do pobrania ze stron Pałacu Potockich, także myślimy, że warto skorzystać z oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.
5: A jak to jest? Na jakiej zasadzie wybieracie te tematy i motywy przewodnie Human Weeka? Czy to są po prostu wyzwania, przed którymi jako cywilizacja stajemy, czy być może jeszcze coś innego za tym stoi?
4: Tak, tutaj zdradzę trochę kuchnię, że praktycznie kończąc tegoroczny Human Week, już zastanawiamy się, co będzie kolejnym. Niestety chciałbym powiedzieć, że byłbym przeszczęśliwy, gdyby się okazało, że będziemy mieli w którymś momencie problem z wybraniem tematu do kolejnej edycji. Niestety życie, które i świat, który nas otacza, dostarcza nas tych tematów każdego roku coraz więcej. W tym roku postawiliśmy właśnie na odpoczynek, na ten czas dla siebie. Co będzie w przyszłym roku, to jest niespodzianka, ale już mamy pewne pomysły w głowie.
6: Przebodźcowanie właściwie powinno nas skłonić do tego, żeby mówić jak najmniej. Maciej Pilecki pełni obowiązki kierownika oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci, młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dlatego, że jakby nasze życie jest wypełnione informacjami, bodźcami, aktywnościami.
5: Sam się łapię na tym, że człowiek ledwo co wstanie z łóżka, otworzy oko i gdzieś tam sięga po telefon. Wiadomo, to może być też zboczenie zawodowe, ale chyba więcej osób niż ja ma podobnie.
6: Tak, myślę, że to uzależnienie od sięgania po telefon, od sprawdzania wiadomości, SMS-ów, maili, informacji w Librusie, jak mówimy o rodzicach. I taki rodzaj wielozadaniowości, w którym bardzo rzadko się dzieje tak, że w jakimś mieście, w jakimś miejscu, w jakiejś aktywności jesteśmy w pełni, separując się od innych bodźców. I to ma charakter takiego kumulującego się stresu, który nie pozwala nam zachować takiej pełnej stabilności emocjonalnej i psychicznej, a nie daje nam możliwości regeneracji. Były takie badania dotyczące lekarzy działających w skrajnym stresie, którzy dostali jedno zadanie. Mieli w trakcie mycia rąk przed i po zabiegu, to dotyczyło chirurgów dokonujących naprawdę skomplikowanych zabiegów, mieli ćwiczyć uważność, czyli że mieli przez moment skoncentrować się na swoim ciele, na tej czynności, do której dokonują, wyczyścić swój umysł, swoje myśli ze wszystkich innych rzeczy, zadań, które skończyli albo zaczną zaraz i być przez te kilkadziesiąt sekund tu i teraz i okazało się, że miało to istotny i niepomijalny w badaniach naukowych wpływ na ich emocje i stabilność psychiczną. Więc nawet drobne ćwiczenie, wydawałoby się, może wpłynąć na nasz dobrostan psychiczny.
5: Ale te wszystkie bodźce, które do nas docierają, albo których sami sobie dostarczamy, bo to nie tylko telefon, ale to też telewizja, to też radio, które gdzieś tam nam w tle gra, coś jednak nam daje. Przecież chyba mamy wyrzut pewnych hormonów w głowie, właśnie korzystając czy scrollując portale społecznościowe, włączając telewizor, który jest z nami też od rana do wieczora. Ja na szczęście nie mam i jestem chyba szczęśliwszy. Radio za to u mnie gra od rana do nocy na okrągło. Właśnie, co nam to daje? Jakiś efekt chyba taki psychochemiczny w mózgu jest.
6: Tak, daje to efekt psychochemiczny, ale jest to ten rodzaj efektu, który porównywalny jest z efektami, które dają substancje psychoaktywne. No właściwie jakby to ma charakter uzależniający. Zresztą media społecznościowe, one skonstruowane są tak, żebyśmy poprzez rodzaj takiego bodźcowania i gratyfikacji, która związana jest z każdą kolejną informacją, z każdą kolejną rolką, żeby ten rodzaj uzależnienia nasilać. Nasze mózgi nie zostały skonstruowane do takiego funkcjonowania. One wymagają czasu na uspokojenie, reset, takiej i w jasny sposób oddzielonego od siebie momentu, w którym funkcjonujemy, gromadzimy dane i je przetwarzamy, i momentu, kiedy odpoczywamy. A właściwie ten rodzaj takiego nieaktywnego odpoczynku, no to jest coś, co, no co zdarza nam się coraz rzadziej. Zresztą to dotyczy małych dzieci, dlatego że jak pomyśli pan przez moment o nudzie, czyli o jakby takim stanie, w którym my nie mamy co robić, ale z tego nudzenia się mogą pojawiać się nowe pomysły zabaw, nowe pomysły interakcyjne. Jakby nasze oczekiwanie w stosunku do dzieci teraz jest takie, że one właściwie przez cały czas powinny być aktywne.
5: Nie ma czasu na nudę, absolutnie. Jedne zajęcia, drugie zajęcia, trzecie zajęcia, właśnie telefon, tablet plus komputer jeszcze.
6: Powinny się rozwijać, więc my w Human Week konsekwentnie w kolejnych edycjach nie zajmujemy się już tylko problemami zdrowia psychicznego, ale zajmujemy się tym, jak im zapobiegać. A dbanie o takie pielęgnowanie swojej uważności, pielęgnowanie tego, żeby być tu i teraz, żeby nie konfrontować się zbyt dużą ilością bodźców, żeby w wyraźny sposób oddzielać od siebie momenty, w których jesteśmy aktywni, od tych, kiedy odpoczywamy, stanowi jeden z ważnych elementów higieny psychicznej, no, ograniczającej ryzyko zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń psychosomatycznych, czyli dotyczących naszego ciała.
7: Monika Kosztyła, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.
5: Dyrektorko, kolejna, ósma już odsłona krakowskiego tygodnia zdrowia psychicznego Human Week. Program znamy. Dlaczego miasto chce uczestniczyć w takiego rodzaju wydarzeniu? Co ono miastu wnosi? Albo co miasto też wnosi do tego wydarzenia?
7: Miasto bardzo aktywnie wspiera obszary polityki zdrowotnej, a wśród nich właśnie Human Week idealnie się wpisuje. Myślę, że to, jaką problematykę porusza, a mianowicie zdrowie psychiczne, jest czymś, co w dzisiejszych czasach powinno być na tapecie w każdym mieście. Jesteśmy w trakcie pisania polityki zdrowia psychicznego, która ma właśnie nakierować na ten problem, ale też i wprowadzić nowe rozwiązania w naszym mieście. Czujemy się zobligowani do tego, żeby w tym aktywnie uczestniczyć.
5: Ale to jest rolą miasta, by dbać, troszczyć się o kondycję psychiczną mieszkanek i mieszkańców. Taka jest miejska rola.
7: Zdecydowanie. Miasto powinno opiekować się swoimi mieszkańcami, nie tylko poprzez wdrażane programy, ale przede wszystkim poprzez ich realizację. Mamy strategiczny dokument, który nazywa się Zdrowy Kraków, który pokazuje nam, w którym kierunku chcemy zmierzać jako gmina, a dobrostan mieszkańców to jest nasz cel nadrzędny.
5: To jeżeli chodzi o dobrostan psychiczny, to w jakim kierunku gmina miejska Kraków zmierzać chce? Na jakim etapie być może tej podróży, bo to myślę, że spokojnie można nazwać podróżą, safari, wyprawą, jesteśmy?
7: Aktualnie realizujemy również inne programy jakby nakierowane na dobrostan psychiczny mieszkańców, skierowanych tak naprawdę do różnych grup społecznych. I w tym momencie przykładowo młodzież szkolna uczestniczy w takim projekcie, który nazywa się Ogarniam Życie i który, że tak powiem, poprawia ich dobrostan. Ale tak naprawdę w sferze polityki społecznej to do każdej z grup mamy skierowane wsparcie w tymże obszarze. Do tej pory jeszcze nie było takiego programu, który obejmowałby wszystkie grupy, stąd też jesteśmy przed jego przyjęciem. Ale to nie oznacza, że działania w tych sferach nie są realizowane. Oczywiście są.
5: A powinniśmy mówić raczej o jednym, tak jak dyrektorka wspomniała, spójnym programie, czy o być może jakiejś takiej sytuacji policentrycznej, czyli mamy kilka jednak drobniejszych, ale skupionych na konkretnych grupach programów. Czy jednak musi być jakaś taka ogólna wizja, strategia? O, może tak.
7: Myślę, że problem jest na tyle poważny, że myślenie i ubieranie tego w jeden duży program to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Problem jest wieloaspektowy. Pojawia się w wielu warstwach społecznych. Dotyczy zarówno małych dzieci, jak również młodzieży, ale też i dorosłych, i osoby w wieku senioralnym, wobec czego zdecydowanie powinniśmy na to popatrzeć całościowo, ale to nie zmienia faktu, że realizacja tego programu będzie odbywała się w różnych sferach i będzie kierowana do różnych grup.
5: No, mamy też wyzwanie w postaci osób z doświadczeniem migranckim, zwłaszcza po 22 roku.
7: Zdecydowanie te osoby, myślę, że mogą poczuć się w naszym mieście jak w domu. Już od 10 lat dbamy o to, żeby osoby przybywające do nas z innych krajów czuły się jak we własnym kraju. I tutaj program Otwarty Kraków, który ostatnio obchodził swoje 10-lecie, jasno pokazuje, że de facto była to sytuacja szczególna, jeśli chodzi o liczbę osób, które pojawiły się w Krakowie, ale myślę, że dzięki tym doświadczeniom z lat poprzednich byliśmy w stanie sprawniej sobie z tym wyzwaniem poradzić.
8: Chcemy pokazać zagrożenia, które wynikają z takiego trybu życia. Dominika Dudek, jestem kierownikiem Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcemy pokazać, jak to wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale również na nasze zdrowie fizyczne. Chcemy pokazać, że jednak można troszkę inaczej. Chcemy pokazać, gdzie są czerwone flagi, co powinno zwrócić naszą uwagę, że no, zaczyna się robić troszkę niebezpiecznie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie zmienimy naszej cywilizacji, nie zmienimy tego, jak musimy pracować, ale żeby w pewnym momencie umieć zachować jednak pewną równowagę. I czasem te rady czy zalecenia są naprawdę bardzo proste. Dbanie o relacje, dbanie o sen, dbanie o ruch, sport, znalezienie pewnego czasu dla siebie. Ale oczywiście Human Week to nie jest tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi na pewien problem. W tym roku skupiamy się na przebodźcowaniu, ale też przede wszystkim jest to takie cykliczne wydarzenie, które ma za zadanie trochę integrować społeczność Krakowa z pacjentami. Trochę pokazać, że osoby z zaburzeniami psychicznymi to są takie osoby, takie same osoby jak każdy z nas. Że na przykład w tym pędzie i przebodźcowaniu bardzo łatwo każdy z nas może znaleźć się po tej drugiej stronie i wymagać jakiejś pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.
5: A co w programie 8 Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego?
8: Och, bardzo dużo. Wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty, spotkania, wystawy, filmy. Bardzo dużo. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
1: W tym miejscu postawimy kropkę, ale nie odchodźcie daleko, bo wrócimy do tematu Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week już za chwileczkę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Wracamy do tematu Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. W tym roku wydarzenie, przypomnę, koncentruje się na problemie przebodźcowania.
3: Jeszcze tylko kilka dni.
1: Mówią w kolejności pojawiania się na antenie profesor Maciej Pilecki, psychiatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak i Monika Kosztyła z magistratu.
5: To staranie się do bycia uważnym, odpoczywanie też wzbudza w nas, przynajmniej we mnie, stres. Jeżeli dużo pracuję, nagle przychodzi mi kilkutygodniowy urlop, tak jak było w tym roku, ja się czułem przez pierwszych kilka dni zestresowany. I to jest pytanie, czy potrafimy jeszcze właśnie gdzieś zaciągnąć hamulec, albo zwolnić obroty, czy nie?
6: No, mówi pan o doświadczeniu, które ma wiele osób. Znaczy, że pierwszy dni urlopu to jest taki czas pewnego takiego wewnętrznego niepokoju i trudności przestawienia się z pełnej aktywności do mniejszej aktywności. Niektórzy radzą sobie z tym tak, że wakacje to też jest stan takiego silnego, stresującego bodźcowania. No właśnie dlatego takie bycie tu i teraz, uważność i nieprzebodźcowywanie się powinniśmy ćwiczyć codziennie. Ja dokonałem takiego eksperymentu w swoim życiu i zrezygnowałem z Facebooka. Wiem, omijają mnie teraz informacje, które jakby dotyczą moich znajomych, bliższych czy dalszych, w których nie uczestniczę w ich życiu tak, jak uczestniczyłem dotąd. Niektóre informacje, jak się spotykamy, mnie zaskakują, ale z drugiej strony poczułem ten rodzaj wyzwolenia od rzeczy, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia, a które właściwie były w moim życiu obecne bez przerwy.
5: Zapytam jeszcze o efekty, jakie wywołuje to ciągłe przebodźcowanie i zaburzenia, z którymi możemy się zmagać, no i też o jakąś taką receptę prostą na to, jak sobie z tym radzić. Odkładamy telefon, joga, być może medytacja, ale to przejdźmy jeszcze do tych zaburzeń i problemów, które niesie ze sobą przebodźcowanie.
6: Przebodźcowanie stanowi taki rodzaj kumulującego się stresu dla naszego organizmu, który dodaje się do innych stresorów i może być źródłem albo ryzyka zaburzeń psychicznych, albo zaburzeń psychosomatycznych. Też niezwykle istotne jest to, żeby przebodźcowanie nie towarzyszyło nam od takich wczesnych momentów rozwojowych, dlatego że nasze mózgi potrzebują czasu na przetworzenie informacji, czasu na taką wewnętrzną refleksję. Ona w jakim stopniu odbywa się w czasie snu, ale ona również odbywa się w momentach nudy. No warto pamiętać o tym, że wielu wybitnych naukowców, odkrywców mówiło o tym, że pewne ważne myśli, odkrycia czy przełomy przychodziły im do głowy wtedy, kiedy się nudzili, czy robili rzeczy, które właściwie jakby nie były związane z taką ich codzienną naukową aktywnością. Wie pan, jak usłyszałem, że pan mówi o tym, że musimy się zapisać na jogę, ćwiczyć uważność, nie wiem, zrezygnować z mediów społecznościowych, to jest za trudne zadanie, myślę, dla większości z nas. Zacznijmy od tego, żeby wtedy, kiedy myjemy ręce albo zęby, żebyśmy, albo jak bierzemy prysznic, czy się kąpiemy, żebyśmy przez moment próbowali być tam, czy tu i teraz, czyli żebyśmy mieli takie doświadczenie, że jesteśmy w tej chwili, nie wybiegamy myślami do przodu, nie cofamy się wstecz, tylko jesteśmy, doświadczamy i próbujemy mieć taki rodzaj jedności doświadczenia, próby może z koncentracji na doznaniach z ciała, na oddechu, na tym, co mówi, co sygnalizuje nam nasz organizm. Zacznijmy od minuty dziennie, a jak nam się spodoba, to wtedy można pójść na jogę.
3: Eksperci radzą.
9: Uniwersytet rozpoczyna 1 października tego roku kolejny rok akademicki i witamy w uniwersytecie około 15 tysięcy nowych studentów. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to bardzo liczna grupa, no i w tej grupie, ale również w grupie osób, które już studiują, zapewne są osoby o dużej wrażliwości, które potrzebują wsparcia. Podzieliłbym umownie to wsparcie na 3 kategorie działań. Pierwsza dotyczy działań adaptacyjnych uniwersytetu w momencie, kiedy studenci są jeszcze w przeddzień rozpoczęcia pierwszego w ich życiu roku akademickiego. Staramy się między innymi z udziałem samorządu studentów, za co samorządowi chcę ogromnie podziękować, wprowadzić tych młodych ludzi w realia studiowania w uniwersytecie, tak żeby ta zmiana pomiędzy szkołą średnią a uniwersytetem była jak najmniej odczuwalna. Jak już zaczną studiować, rozpoczynamy działania, które mają zwiększać ich aktywność społeczną, niezwiązaną bezpośrednio ze studiowaniem. Wydaje nam się, że aktywność w kołach naukowych, udział w wydarzeniach ściśle studenckich potrafi pełnić taką rolę prewencyjną, ponieważ studenci mogą realizować nie tylko obowiązki akademickie, ale również swoje pasje, które przynieśli do uniwersytetu lub które w uniwersytecie się wykształciły.
5: No i też rektor powiedział, że państwo podchodzą naukowo także do kwestii mieszkalnictwa. To interesujące.
9: Nawet to, nowo projektowane akademiki na Ruczaju, czyli te, które będziemy budować od podstaw, przewidują znaczną część przestrzeni wspólnych dla studentów, tak żeby w czasie, kiedy czasami mają skłonność do izolacji, do mieszkania w pojedynkę, jednak znaleźli czas na interakcję ze swoimi swoimi koleżankami i kolegami, a jak już te instrumenty prewencyjne zawiodą, to wszyscy studenci mogą znaleźć wsparcie w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji, gdzie profesjonalni psychologowie udzielają porad, terapii, no i takich porad jest około 4000 rocznie.
10: No właśnie, o to chciałem zapytać trochę, pan rektor wybiegł, jak statystyki, liczby zawsze dobrze się sprzedają na antenie, no to pomówmy, ile osób korzysta ze wsparcia SOWY, tak, dobrze ten skrótowiec rozszyfrujmy może na początek.
9: To, co będzie pewnie takie chwytliwe, to w pierwszym pełnym roku funkcjonowania tego ośrodka było 3 razy mniej takich sytuacji wsparcia niż jest teraz. Po roku 2025 możemy powiedzieć, że średnio jest 4000 takich terapii, czy interwencji, natomiast corocznie niestety około 1000 nowych osób korzysta ze wsparcia w tym ośrodku, co oznacza, że w grupie około 15 tysięcy studentów, no prawie 10%, niecałe 10% potrzebuje wsparcia.
10: Ale to nie tylko studenci, to też pracownicy naukowi i pewnie administracyjni. Wszyscy mogą z tego wsparcia skorzystać.
9: Wszyscy mogą skorzystać z tego wsparcia i okazuje się, że problemy zdrowia psychicznego nie omijają żadnej grupy w społeczności akademickiej, chociaż w gronie studentów są najczęstsze. Najprawdopodobniej wynika to z stresu, z kłopotów adaptacyjnych, z wymagań na poszczególnych kierunkach studiów, ale też indywidualnej wrażliwości tych osób, które być może trudniej niż kiedyś znoszą porażki, wyzwania, a my jesteśmy po to, żeby im pomóc przejść przez okres obecności w uniwersytecie tak dobrze, jak tylko potrafimy.
10: Czy jest jakieś jedno miejskie miejsce, numer telefonu, adres mailowy, do którego mogą zgłaszać się osoby, które wymagają potrzeby specjalisty, czy to psychologa, czy to psychiatry?
7: Oczywiście, że tak jest. Jeśli chodzi o miasto, to miasto realizuje program, zadanie, może bardziej tak bym to ubrała w słowa, domy pomocy psychologicznej. Takie placówki są realizowane przez Fundację Unicorn. Mamy je 4 rozlokowane na mieście. W ramach tego mamy również dyżur telefoniczny, gdzie osoby mogą zgłosić się, jeśli odczuwają potrzebę kontaktu ze specjalistą. To, co jest ciekawe, to oprócz tego, że te miejsca świadczenia tychże usług są nakierowane bardzo ogólnie, to mamy też specjalistyczne. I w ramach tego mamy też taki dom pomocy psychologicznej dla osób z problemami onkologicznymi, również prowadzony przez Fundację Unicorn, gdzie opieką zostają otoczone całe rodziny. Ale mamy też takie domy, jak na przykład Donalda na Prokocimiu, który z kolei skierowany jest do pomocy rodzinom dzieci przebywających w szpitalu w Prokocimiu i tam mają zapewnioną opiekę w tym obszarze. Więc miasto już od dawna realizuje fajne projekty skierowane na tak naprawdę dobrą kondycję mieszkańców.
10: Jak to jest? Czy dopiero teraz zaczynamy dostrzegać to, że studenci zmagają się z takimi problemami, czy z problemami takiej natury? Czy tych problemów wcześniej nie było? Czy nie potrafiliśmy ich nazwać? Czy być może gdzieś chowaliśmy te problemy do szafy, zamiataliśmy pod dywan albo chowaliśmy w tapczanie?
9: Tak długo jak uniwersytety nie oferowały profesjonalnego takiego systemowego wsparcia, te problemy mogły być indywidualnie dostrzegane na zajęciach przez poszczególnych wykładowców, promotorów prac, którzy mogli zobaczyć, że mają do czynienia niekiedy z bardzo wrażliwymi młodymi osobami, natomiast nie mieliśmy tego ujęte w żadne statystyki. Od kiedy prowadzimy to wsparcie i my, i inne uniwersytety w sposób zorganizowany, widzimy, jak dużo osób potrzebuje pomocy. I tutaj nie demonizowałbym tego problemu. Część osób jest rzeczywiście w dużym kryzysie, ale większość wymaga bieżącego wsparcia, spotkania i na szczęście w większości przypadków to się nie kończy niczym złym. To się kończy godzinami spędzonymi w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty, ale to zdecydowanie pomaga ukończyć studia, no i wejść w życie zawodowe.
1: Dodam, że Human Week potrwa do piątku, a za materiał dziękuję Kubie Kusemu. Teraz zmienimy temat.
3: Czekamy na to od lat.
1: Jeden z najwybitniejszych akustyków na świecie zaprojektuje brzmienie nowej Filharmonii Krakowskiej. To japoński specjalista Keiji Oguchi. Główna sala koncertowa pomieści prawie 1900 osób. W planach są też sale kameralne, studio nagrań oraz sale prób. Nowa Filharmonia Krakowska ma powstać przy Rondzie Grzegórzeckim.
11: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o akustykę, to jest jeden z części projektu, który realizuje, mam nadzieję, bo jeszcze umowa nie jest podpisana, podkreślam, umowa nie jest realizowana. Polska firma z Małopolski, pracownia pana profesora Ingardena i biorąc pod uwagę również tą pracownię i współpracę z Japończykami, to jest właśnie zaangażowanie najlepszych akustyków na świecie, pana Oguchi.
12: Współpracownicy, z którym przyjdzie nam ten proces przeprowadzić, to jest absolutna Mateusz Prądota, Filharmonia Krakowska. Światowa czołówka, zarówno jeżeli chodzi o architekturę, jak i o akustykę i to pozwala sądzić, że ten proces zostanie we właściwy sposób przeprowadzony.
11: Ten projekt jest wyjątkowo trudnym projektem, jeżeli chodzi o samorząd województwa małopolskiego, bo to jest największa taka kubaturowa inwestycja planowana przez województwo do realizacji. Stąd biorąc pod uwagę zespół, który powołaliśmy dwa lata temu, zespół ekspercki, który nakreślił, w jaki sposób powinniśmy do tego dochodzić, zostało zarekomendowany wybór w ramach konkursu, międzynarodowego konkursu, wybór pracowni, która dokona projektu i również zajmie się akustyką, ale też podkreślam, zajmie się miejscem, gdzie w sytuacji trudnej, sytuacji kryzysowej mieszkańcy będą mogli znaleźć schronienie. I to jest miejsce dla potencjalnie około kilku tysięcy osób w centrum Krakowa. W centrum Krakowa, gdzie mieszkańcy, turyści, tam gdzie będzie potrzeba szybko reagować, to ten budynek również będzie przystosowany, przygotowany do tego działania. Natomiast to jest jedno z zadań, ale kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią i tego też wymagają melomani.
12: Na całym etapie projektowania tego architektonicznego akustyk towarzyszy głównemu architektowi. Są prowadzone badania na temat rozchodzenia się dźwięku. Muszą zostać w odpowiedni sposób zwymiarowane przestrzenie i co bardzo ważne, a niejednokrotnie nawet najważniejsze, właściwie dobrane materiały do tego, czym zostanie ta sala potem wyłożona, z jakich materiałów zostaną wytworzone fotele.
11: Przede wszystkim kamień milowy jest taki, aby w 2029 roku, w pierwszym kwartale, otrzymać dokumentację, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na prace budowlane. To jest jakby dla nas kamień milowy, natomiast ufam, że na przestrzeni 2032-2033 roku pierwsze koncerty powinny w tym budynku odbyć się. Oczywiście jest to plan bardzo ambitny, ale przed nami, przed mieszkańcami Małopolski są same ambitne projekty i chcemy sobie takie projekty kamienie milowe nakreślać. Podkreślając jednocześnie, że to jest trudne zadanie, ale chcemy go realizować, tym bardziej, że Małopolska, Kraków jest utożsamiana jako stolica europejska, stolica kultury, czy też światowa stolica kultury, gdzie mieszkańcy, turyści bardzo chętnie korzystają z naszych jednostek kultury.
1: Na koncerty jednak przyjdzie nam trochę poczekać, bo pierwsze wydarzenia zaplanowano tam w 2033 roku.
2: To jest tydzień.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza Kuba Kusy, a naszą dzisiejszą audycję zaczynamy od kampanii Dzieciństwo bez przemocy, do której dołączył Kraków. Przedstawiciele władz miasta, województwa, policji, a także wielu innych instytucji podpisali manifest akcji i tym samym zobowiązali się do ochrony najmłodszych. Mówią o tym m.in. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
5: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
4: Panie prezydencie, manifest podpisany przez pana prezydenta. No i co za tym manifestem pójdzie? Jakie działania?
6: Działania będą o tyle skuteczne, na ile trafią do mieszkanek i mieszkańców Krakowa i o ile trafią do krakowskich szkół i to, tak powiem, wszystkich szczebli, bo tylko wtedy jest w ogóle szansa, po pierwsze, na taką społeczną uważność, na przejawy przemocy wywieranej w sposób taki, po których nie ma sińców, nie ma jakichś zadrapań czy innych uszkodzeń, tylko jest albo smutek, albo strach w oczach dziecka. Jakiś znak albo samotności, albo stresu spowodowanego chociażby, nie wiem, złymi relacjami rówieśniczymi, internetowym hejtem i tak dalej. To są nieprawdopodobnie ważne rzeczy. Ja zresztą trochę żałuję, że zapomniałem powiedzieć o inicjatywie Dobry Hashtag, bo ona w tej chwili jest przygotowywana również w Tauron Arenie. Duże, duże wydarzenie. Takie przeciwdziałania hejtowi w internecie i temu hejtowi rówieśniczemu głównie. Więc wydaje się, że takie naprawdę, powiedziałbym, zespolone działania dadzą efekt wtedy, kiedy z każdej strony, każdej, tak powiem, grupy wiekowej będzie tego typu wrażliwość, bo tak ją bym nazwał, bo myślę sobie, że ilość zgłoszeń do psychologów, do psychiatrów, kolejki, te próby samobójcze niezwykłe, przecież to się nie bierze znikąd te próby nie są podejmowane w sytuacjach przemocy fizycznej. To zdecydowanie jest efekt przemocy psychicznej. I to można powiedzieć, że właściwie trzeba by na alarm bić to, co się dzieje, więc taka inicjatywa, jeżeli uwrażliwi kogokolwiek, jeżeli którekolwiek dziecko będzie, tak powiem, uwolnione od tego typu przemocy, to warto ją robić i trzeba ją robić. Powiem inaczej, nie wolno nic nie robić w tej sprawie.
4: Panie prezydencie, w tym przeciwdziałaniu albo w tym stawianiu zapory, tamy, przemocy, czy to rówieśniczej, czy przemocy dorosłych wobec dzieci, pomoże właśnie ta szeroka współpraca, o której pan prezydent wspominał, czyli wszystkie szczeble samorządu, bo mamy tutaj i miasto, i województwo, plus jeszcze szczebel centralny, czyli urząd wojewody, więc mamy naprawdę bardzo takie komplementarne podejście.
6: Jest to komplementarne podejście, z tym, że chciałbym może inaczej ująć to, co pan przed chwilą powiedział. Mianowicie ja bym chciał, żebyśmy nie mówili o stawianiu tamy, tylko żebyśmy mówili o wypełnieniu wrażliwością, czułością, miłością tej przestrzeni.
4: Żeby nie być reaktywnym, tylko wtedy, jeszcze tak, przeciwdziałać.
6: Tak, wtedy nie będą potrzebne żadne tamy po prostu.
7: Monika Sajkowska, jestem liderką kampanii Dzieciństwo bez przemocy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
8: Kampania dotarła do Krakowa. Dzieciństwo bez przemocy. Mamy już podpisany manifest kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tutaj zacne grono się zebrało specjalistów, samorządowców, policjantów, osób odpowiedzialnych za edukację. Manifest udało nam się przeczytać. To ważne słowa, ale tak myślę sobie, że zaskakuje mnie, że cały czas je trzeba powtarzać, że to dzieciństwo powinno być bez przemocy. To trochę smutna refleksja.
7: To smutna refleksja, ale jednocześnie wyzwanie do działania, bo właśnie dlatego organizujemy kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Diagnozujemy postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i takie badania barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci, które przeprowadziliśmy w tym roku już po raz drugi, pokazują, że ciągle 1/3 dorosłych Polaków przyzwala na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, na krzyk przyzwala 80%. Także potrzebne są takie działania, które te postawy zmieniają, a to jest długofalowy proces, co się nie dzieje z dnia na dzień. Także kampania, która w tym roku organizujemy 5 października, startuje jej 3. edycja, myślę, że będzie potrzebna po horyzont. Nie planujemy jej kończyć i ma być coroczną akcją, bo ten przekaz, czym jest przemoc, jak wychowywać bez przemocy, jak reagować na przemoc, jest ciągle aktualny i ciągle, jeszcze taka kultura ochrony dzieci, to nie jest coś, co charakteryzuje nasze społeczeństwo. O tym ciągle musimy mówić. Wiele takich dyskursów społecznych pokazuje nam nawet w ostatnim czasie toczących się, że ciągle w jakiś sposób unieważniamy przemoc wobec dzieci, minimalizujemy jej konsekwencje. Nie chcemy tego zobaczyć też i w kontekście jakiegoś obowiązku i odpowiedzialności za reagowanie na przemoc. Także jest dużo do zrobienia, ale ja też myślę o tym jakoś pozytywnie, nie patrząc na to, jak dużo jest do zrobienia, bo jesteśmy takim trudnym społeczeństwem, tylko po prostu jesteśmy w takim okresie zmian społecznych, też zmiany takiego dostrzegania podmiotowości dziecka i uczymy się jako społeczeństwo. Oczywiście każdy z nas przechodzi swoją drogę, ale ta społeczna droga jest procesem, w którym, mam nadzieję, kampania Dzieciństwo bez przemocy będzie takim katalizatorem.
8: Co się zadzieje w ramach kampanii? Podpisanie manifestu to jedno, ale chodzi mi o takie konkretne działania, które mogą się i zadzieją się na przykład na terenie Krakowa i Małopolski.
7: Oczywiście są takie momenty symboliczne. Dzisiaj podpisywaliśmy manifest. 19 listopada podświetlimy różne budynki, obiekty architektoniczne w Krakowie i w całej Małopolsce. Symbole są ważne, pokazują nam, że jesteśmy razem, te same wartości nami kierują, ale oczywiście w ramach kampanii będzie bardzo dużo konkretnych działań adresowanych do jej adresatów, dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, społeczności lokalnych, i to jest z jednej strony kampania medialna, która w tym roku będzie poświęcona problemowi przemocy psychicznej wobec dzieci. Będziemy mówić o tym, jak krytyka, jak krzyk, jak ignorowanie odbiera dziecku moc, i pokazywać, co zamiast takich form karania czy też zaniechań wobec dzieci, ale też mobilizujemy, zapraszamy wszystkie instytucje, placówki, organizacje do podejmowania inicjatyw edukacyjnych. W zależności oczywiście od profilu tych instytucji, one mają różną formę i różnych adresatów. Na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl można znaleźć takie rekomendacje, inspiracje, co można zrobić, konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane przez szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia, ale też oczywiście bardzo liczymy na własną inicjatywę. Wiemy też, że takie działania profilaktyczne prowadzone są przecież w wielu instytucjach i to, żeby je wzmocnić, rozbudować, jest ważnym celem kampanii, ale jak zawsze podkreślam, to jest 6 tygodni wzmocnienia tych działań, 6 tygodni mobilizacji, ale one nie kończą tego, co tutaj właśnie się narodzi, czy też zainicjuje, czy też tego, co trwa. Chodzi o trwałą zmianę.
0: Gabriela Olszowska, małopolski kurator oświaty.
8: Podpisują Państwo ważną deklarację. Mówimy o dzieciństwie bez przemocy i myślę sobie tutaj właśnie o tym pionie edukacyjnym, o nauczycielach, dyrektorach, pedagogach, osobach, które chyba są jednymi z tych pierwszych, które mogą wyłapywać pewne niepokojące objawy. Jak tutaj Państwo mogą działać, jak będą działać w ramach tej kampanii, czy w ogóle bez kampanii, no bo to jest praca całoroczna?
9: Powiem tak, oświata, jak ktoś kiedyś zobaczył dowcipnie, to jest oś świata. W związku z tym kręci się wokół edukacji życie wielu rodzin, bo dziecko do szkoły trzeba do przedszkola zaprowadzić, odebrać w którymś tam momencie dnia. Nauczyciele wiele widzą, mogą jeszcze więcej zobaczyć, ale również ze względu na stres, swoją pozycję, sami mogą być źródłem pewnych zachowań, które moglibyśmy nazwać przemocowe. Jednakże to, co chcę podkreślić, przy całym ogromnym szacunku do potrzeb ochrony dziecka przed przemocą, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych. Ja chcę zaakcentować stronę drugą, bo oczywiście dzieci dzieciom robią krzywdę. Było to świetnie powiedziane w wypowiedzi pana wojewody. Niemniej jednak źródłem owej przemocy bywają dorośli. Nam dorosłych, dlatego mówię przez w liczbie mnogiej, nam, my, potrzeba nauki, jak mówić do dziecka w sposób stanowczy, ale nie przekraczać granicy. W jaki sposób wymagać, bo to nie znaczy dzisiaj, że już nic nie wymagajmy i mamy dzieci bezstresowo wychowane.
8: Bezstresowe wychowanie to jest taka kalka powtarzana, bardzo szkodliwa uważam, bo to nie o bezstresowe wychowanie chodzi, tylko o mądre stawianie granic. Tak.
9: Ale mówiąc bezstresowe, mamy na myśli, wszystko mi wolno, mogę chodzić wszystkim po głowie. Nie, dzieci wymagają jasnych relacji, czują się wtedy bezpieczne. Dzieci lubią wykonywać bardzo wiele czynności, chcą być zaangażowane, ale wcale nie musi to być robione w sposób jak odgrywanie się na dziecku, że mi w życiu nie wyszło. Natomiast, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych też. Żeby tak było, trzeba wspierać nauczycieli, żeby się, jak to mówi się popularnie, nie wyżywali, bo coś im nie wyszło, tak? Pokłócili się w domu, komunikacji nie wyszło z autem, no to wychodzę i swoją złość uaktywniam. Jak sobie radzić z własną złością, z własnym gniewem, jak ją kanalizować?
8: Ja nie potrafimy nazywać często my dorośli nie potrafimy tego nazywać i źródeł też jakoś tak nie idzie nam tutaj z tym źródłem.
9: Jeżeli zapędziłem się, to jest słowo przepraszam i wyjaśnienie, słuchaj, nie powinienem tak mówić. Niedobrze to zabrzmiało. Daj rękę na zgodę. Oczywiście nie chodzi o wymuszanie zgody i robienie sytuacji tam, gdzie nie jest wyjaśniona. To trzeba wszystko ładnie przepracowywać. I takie mechanizmy mamy uruchamiać. Natomiast mamy jeszcze drugą stronę, albo trzecią stronę. Mówię teraz jak ten skrzypek na dachu z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony. W związku z tym mamy jeszcze sytuację taką, że powinni, na przykład rodzice, wiedząc, że doszło do jakiegoś przekroczenia granic w szkole, przyjąć, że dorośli w szkole podjęli próbę załatwienia, czyli przeproszenia, wyjaśnienia, ustawienia, jak naprawdę powinno być w danym jakimś konflikcie między dorosłym w szkole. Bywa, że rodzice nie przyjmują, więc nawet dla dobra dziecka, cokolwiek by to miało znaczyć dzisiaj, warto rozmawiać we trójkę w szkole i te sprawy trudne, które mogą zaistnieć, po prostu rozwiązywać. Rozmawiałam dzisiaj z terapeutą, który stał koło mnie, bardzo znanym krakowskim, i mówię, my nauczyciele nie mamy określonego wsparcia. My nauczyciele powinniśmy także być uczeni, jak sobie radzić z gniewem, ze złością, kiedy jakieś odzywki są niestosowne, natomiast nie oznacza tego, że mamy nie wymagać. Od dziecka trzeba wymagać. Nieprawdą jest, że bezstresowe wychowanie jest jedyną alternatywą. Dzieci mają obowiązki, chcą uczestniczyć, chcą się wypowiadać, ale tak jak mówię, trzeba zachowywać pewne zasady. No i ta zasada jest taka, traktuj drugiego jak sam chciałbyś być traktowany. Świetna, podstawowa, elementarna zasada funkcjonowania.
4: Do tego tematu wracamy po krótkiej przerwie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Tak jak już zapowiadałem, wracamy do tematu kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
5: Wracamy do sprawy.
10: Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy. Mam też przyjemność koordynować sztab wojewódzki kampanii Dzieciństwo bez przemocy w tym roku.
11: Pani rzeczniczko, kolejna odsłona kampanii przed nami. Czy dysponujemy statystykami dotyczącymi problemu przemocy, głównie wobec dzieci na terenie naszego miasta? Jak duży jest to problem? Bo to, że jest, to oczywiście wszyscy wiemy. Jest też pewnie gdzieś tam taka gdzieś szara linia i część tych zachowań przemocowych pewnie nigdy nie wychodzi gdzieś na światło dzienne.
10: Jeżeli chodzi o statystyki ogólnopolskie, co roku takie badanie robi właśnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wyręczając trochę oficjalne struktury. Natomiast jeśli chodzi o Kraków i w ogóle o miasta, niestety nie ma takich danych, które by zbierały wszystkie. Są dane osobno policji, natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to są dane, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty. Na podstawie tych danych wiemy, że z wszystkich przypadków zakładanych niebieskich kart 30% dotyczy dzieci. To są niebieskie karty zakładane wobec dzieci, wobec przemocy wobec dzieci.
11: To jest zatrważające, bo to jest 1/3, a to są dane z niebieskiej karty, czyli tu gdzieś współpracuje nam policja z MOPS-em.
10: Tak, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty i cieszę się, że pan o to pyta, bo chciałabym przy okazji odczarować tę procedurę, że to nie jest procedura, której się należy wstydzić, nie jest to procedura karna, jest to procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy i wsparcie rodziny, w której ta przemoc występuje. Procedurami niebieskie karty zajmuje się zespół interdyscyplinarny, który jest w każdej gminie. W tym zespole jest policja, jest ośrodek pomocy społecznej, są kuratorzy, są przedstawiciele oświaty, NGO-sów. Jest to zespół, w którym interdyscyplinarnie zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i procedurami niebieskich kart. Kiedy przychodzi zgłoszenie, jeśli chodzi o przemoc, powoływana jest grupa diagnostyczno-pomocowa, która konkretnym przypadkiem się zajmuje.
11: Gdy w mediach na jaw wychodzą jakieś bardzo radykalne, drastyczne przykłady przemocy, mówimy o tym, że system pomocy społecznej jest niewydolny, że szkoła jest niewydolna, że urzędnicy nie dostrzegają problemu, nauczycielki, nauczyciele nie dostrzegają problemu. Jak to jest?
10: Tu się z panem trochę nie zgodzę. Myślę, że wszystkie te instytucje, o których pan mówi, przeważnie dostrzegają problem. Myślę, że główny problem, jak tak pomyślimy sobie de facto o tych wszystkich głośnych przypadkach, one dotyczą głównie dzieci malutkich, 0-3, które w żadnym systemie jeszcze nie są. I tutaj skłaniałabym się uprzejmie w stronę służby zdrowia, która z takimi dziećmi ma najczęściej kontakt, i w stronę sąsiadów, osób bliskich dzieci, żeby były czujne na oznaki przemocy. Jeśli chodzi o te instytucje, MOPS, policja, szkoły, ja na co dzień mam kontakt z tymi instytucjami i zapewniam pana, że tam przeciwdziałanie przemocy jest po prostu na porządku dziennym. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo robimy i też takie kampanie jak ta i rozmawianie o standardach ochrony małoletnich. Ja zajmuję się również na terenie gminy Kraków standardami ochrony małoletnich. Bardzo dużo rozmawiam z nauczycielami, z dyrektorami szkół, przedszkoli i proszę mi wierzyć, że tam są te standardy i w przypadku szkół jest duża chęć, duża gotowość zgłaszania przypadków przemocy. Tutaj jest zawsze odrobina takiej rezerwy lęku przed reakcją rodziców.
12: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
8: W jaki sposób województwo małopolskie włącza się w najnowszą odsłonę kampanii Dzieciństwo bez przemocy? Jak będziemy działać w regionie, jak będziemy działać w mieście? No i jak właśnie władze województwa mogą wpływać, działać, no i właśnie sprawić, żeby może ta świadomość była większa i żeby to dzieciństwo faktycznie było bez przemocy.
12: Ja reprezentując administrację rządową tu na poziomie Małopolski, jest pani wicemarszałek Marta Malec-Lech, która reprezentuje samorząd województwa małopolskiego. Mówimy tu jednym głosem, to jest bardzo ważny taki wymierny sygnał. Zadaniem osób pełniących te funkcje kierownicze w administracji, czy to rządowej, czy samorządowej, jest przede wszystkim wszystkim wspierać, kształtować, informować o tym, co w tym momencie jest istotne, co jest ważne, zwracać uwagę na problemy, które pojawiają się, które może niekoniecznie są oczywiste. Dziś świat zmienia się bardzo dynamicznie. My dostrzegamy, ja jako zwierzchnik administracji rządowej zespolonej tu w Małopolsce, współpracując z Kuratorium Oświaty, współpracując z policją, mam pełną świadomość tego, że ta przemoc przybiera nieco inne formy. Ona bardzo szybko ewoluuje. To już nie jest to, o czym uczono nas, czy co widzieli nasi rodzice, czyli ta przemoc typowa fizyczna. To coraz częściej przemoc, która przenosi się do sieci, która jest pozornie bezobjawowa, która jest bardzo trudna do zauważenia. Naszym zadaniem jest zwracać uwagę na specyficzne zachowania, przypominać, że to w dalszym ciągu są zachowania przemocowe, że młodzi ludzie dziś często potrzebują wsparcia i jeżeli oni go nie dostaną od swoich najbliższych, jeżeli tego zrozumienia nie będzie w rodzinach, nie będzie go w szkole, nie będzie go w środowisku rówieśniczym, młodzi ludzie zaczną go szukać w sieci, a to jest dżungla, tam jest niebezpiecznie. Więc naszym zadaniem jest wspierać, brać udział we wszelkich kampaniach promocyjnych i informacyjnych, docierać do szkół, docierać do instytucji i to właśnie robimy i tym w ramach kampanii my jako administracja będziemy się zajmowali.
13: Tomasz Kobylański, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
11: Jakie działania podejmuje Kraków? Raz, by przeciwdziałać tej przemocy. Dwa, jeżeli ta przemoc już się wydarzy, no to żeby zminimalizować jednak te skutki. I czy być może posiadamy jakieś dane dotyczące naszego

0: które z jednej strony pokazuje, jak ważny jest to problem, ale też pozwala szkołom, przedszkolom, naszym jednostkom edukacyjnym bardzo szeroko włączyć się w te działania, ale też wymieniać się informacjami na temat tego, co już się dzieje, co się sprawdza. Tak więc bardzo cieszymy się z dużego udziału szkół w tym przedsięwzięciu.
1: Powiedzmy, jakie działania podejmujemy, jeżeli już do tej przemocy dojdzie?
0: Więc tak, jeżeli faktycznie mamy przypadek przemocy, no to pierwszy krok, który odbywa się w szkole, no to jest oczywiście rozmowa z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem szkoły, który ma bardzo wiele narzędzi takich praktycznych, które może zastosować w samej szkole, no bo przecież i w szkołach pracują psychologowie, pedagodzy, ale też nauczyciele, którzy coraz bardziej są wyspecjalizowani, żeby działać w tym temacie. No i oczywiście krakowskie samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. To są takie miejsca, które mogą zrealizować różnego rodzaju działania, interwencje w szkołach, spotkania, tak aby te działania przemocowe wykluczać w jak najszerszym zakresie.
1: Linie wsparcia telefoniczne mamy, czy być może jakiś taki czat, z którego mogłyby korzystać osoby doświadczające przemocy?
0: Są tego typu linie wsparcia, one są zarówno realizowane przez organizacje pozarządowe, i te krakowskie, i te ogólnopolskie, gdzie można bardzo łatwo, szybko z nimi się połączyć. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, także to są te miejsca, gdzie warto szukać wsparcia.
1: A mamy jakiegoś takiego miejskiego rzecznika albo rzeczniczkę praw dzieci?
0: Jeżeli chodzi o same prawa dzieci, to nie, ale oczywiście w mieście działa Krakowski Rzecznik Uczniów i Dialogu Szkolnego, który też jest do dyspozycji uczniów, realizuje spotkania, konsultuje różnego rodzaju tematy z nauczycielami, dyrektorami szkół, ale również krakowski rzecznik, pani Patrycja Durska. Także zachęcam do kontaktu. Widzimy z rozmów z dyrektorami, że bardzo chętnie korzystają z tego kontaktu. Pani rzecznik pośredniczy w rozmowach i udziela pomocy w możliwym zakresie.
1: Z pana perspektywy jako urzędnika samorządowego, taka kampania, takie działania, współpraca samorządu na chyba każdym szczeblu, bo mamy i gminę miejską Kraków, i samorząd wojewódzki, plus jeszcze władze centralne, bo wojewoda też włączył się w tę kampanię. Jakie ma znaczenie?
0: Ma bardzo duże znaczenie, ponieważ z jednej strony pokazuje, że współpracujemy, jest to temat dla nas bardzo ważny i chcemy działać, aby jak najlepiej wykorzystywać nasze możliwości, które mamy. No, dla nas bardzo ważne jest zaangażowanie z jednej strony województwa małopolskiego, ale również kuratora oświaty, który prowadzi nadzór pedagogiczny nad wszystkimi jednostkami w całym województwie. No i oczywiście też Ministerstwa Edukacji, które posiada konkretne możliwości, konkretne rozwiązania, prowadzi też własne kampanie, które dzieją się teraz równolegle, tak więc my staramy się dotrzeć z tymi informacjami jak najszerzej do szkół, do rodziców, do nauczycieli i się wzajemnie wspierać.
1: A jakie w ramach tej kampanii miasto podejmie działania? Czy będzie to coś szczególnego? Bo ogólnopolsko znaczące budynki zabłysną na czerwono. Miasto oprócz tego planuje też jakieś takie szczególne, wyjątkowe, specjalne działania?
0: My wiemy już teraz, że szkoły bardzo chętnie po raz kolejny włączają się w tę kampanię. Planowane są różnego rodzaju akcje w szkołach, które mogą dotyczyć samych społeczności szkolnych, tak więc już teraz wiemy, że to zaangażowanie jest bardzo duże. W kolejnych dniach będziemy też rozmawiać ze szkołami na temat tego, jakie konkretne rozwiązania tutaj planują.
2: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie.
3: Sporo mówimy dzisiaj o dzieciństwie bez przemocy, ale ta przemoc jest i tę przemoc pewnie widać w policyjnych statystykach. Jak to wygląda na terenie naszego województwa, na terenie naszego miasta? Czy tych zgłoszeń jest więcej, czy jest mniej? Co państwo obserwują?
2: Dzieci to nasz skarb narodowy. Dzieci to nasza przyszłość. I my, policjanci, przede wszystkim zajmujemy się całościowo przemocą, ale również widzimy w tej przemocy dzieci. Jeśli chodzi o nasze zajmowanie się przemocą, to skupiamy się przede wszystkim na przemocy domowej. Mamy tutaj ustawę i podejmujemy działania, które są bardzo mocno skoordynowane. Natomiast jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą, czy ewentualnie w innych miejscach, na przykład publicznych, to nasze działanie przede wszystkim skupia się na szkołach. Ale biorąc pod uwagę tą przemoc domową, to prowadzimy na dzień dzisiejszy około 7 tysięcy niebieskich kart. I w tych statystykach, tam gdzie mamy akurat te informacje, to wyłania nam się około 4 tysiące

0: osób do 18 roku życia, które zostały tą przemocą pokrzywdzone.
1: Duża skala. Mówimy tu o skali województwa małopolskiego, ale pamiętam, rozmawiałam kiedyś z jedną ze specjalistek, bodajże z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i ona zwróciła uwagę na to, że tych niebieskich kart jest więcej, ale to dlatego, że nie tyle przemocy jest więcej, bo ona jest, ale się to teraz częściej zgłasza, częściej się widzi. No i też ta procedura jest wdrażana już samoistnie. To nie jest tak, że ofiary muszą się zgodzić.
0: Tak, tak to jest. Ja bym tylko przypomniał, ile na terenie naszego województwa mieszka tutaj ludzi, jest zameldowanych, czyli około 3,5 miliona. Natomiast około 20% to są ludzie do 18, to są osoby do 18 roku życia, czyli około 700 tysięcy. Natomiast procedura niebieskiej karty jest procedurą bardzo szczególną, która służy nam, aby przede wszystkim być w rodzinach, żeby te cztery ściany nie zamykały problemów i żeby tam ta przemoc nie była wyrażana do dzieci, ale również i do dorosłych.
1: Podpisywali Państwo ważną deklarację, biorą udział w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Co policja będzie robić w ramach kampanii, a co i bez kampanii, bo te działania, o których też już wspomnieliśmy, dzieją się przecież cały czas przez cały rok.
0: Naszą podstawą jest procedura niebieskiej karty. Natomiast wszelkie inne działania, które są podejmowane w szkołach, bo przede wszystkim stawiamy na szkoły. My, policjanci, staramy się uczyć bezpiecznych postaw, czyli takiego działania dziecka, które będzie się sprzeciwiało przemocy dorosłych, jak również sprzeciwiało przemocy rówieśniczej. Silny człowiek to człowiek, który da sobie radę w tym naszym świecie, który dzisiaj nie jest łatwy, biorąc pod uwagę przemoc rówieśniczą i biorąc pod uwagę oczywiście otaczającą nas tą przestrzeń wirtualną, w której ta przemoc faktycznie jest realizowana.
2: Kampania potrwa do 19 listopada, a tym tematem zajmowaliśmy się wspólnie z Karoliną Putlak.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który dzisiaj niemal w całości poświęcimy najnowszemu spektaklowi w Narodowym Starym Teatrze. Chodzi o non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Przedstawienie traktuje o rodzicielstwie, które ze względu na uwikłanie bohaterów nie mieści się w tradycyjnych społecznych wyobrażeniach. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam Was serdecznie i zapraszam.
4: Krakowska premiera.
5: Może mama miałaby ochotę na kawę?
6: Żeby tak trochę wyluzować. Rzucacie się na nią przy każdym możliwym potknięciu i co? Tylko dlatego, że nie potrafi sprostać waszym intelektualnym ambicjom. Naprawdę o to wam chodzi?
5: Z mlekiem?
7: Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
8: Dyrektor zapowiedział teatr radykalny, radykalizację Narodowego Starego Teatru, Teatru Krakowskiego. Co oznacza ta radykalizacja?
7: Że odchodzimy od takiego bardzo, myślę tutaj, spójnie ugruntowanej fantazji na tego, czym jest teatr. Tutaj bym trochę zadziornie powiedział, że tak mi się wydaje, że ten teatr w takim rozumieniu tutejszym to jest mój ulubiony aktor i aktorka w linearnej opowieści, najlepiej psychologicznej, taką, którą znałem i widziałem już w innych adaptacjach. I ja myślę, że nadchodzi też taki czas, szczególnie w momencie, kiedy nam się bardzo też ta przestrzeń innych form wizualnych, choćby filmu i serialu, ona się staje bardzo linearna i konserwatywna, że mam taką potrzebę, żeby w mieście choćby Tadeusza Kantora, żeby w mieście Swinarskiego, którzy jednak wysadzali teatr, zapraszać tych artystów i artystki, które inaczej widzą świat, które w inny sposób chcą opowiadać historię.
8: Skrzywanek chce być podpalaczem świata? Teatralnym rewolucjonistą?
7: Zawsze, oczywiście, że tak. Ja bardzo lubię dekonstruować rzeczywistość, wtedy ona mi się wydaje realnie najciekawsza. To znaczy, myślę sobie, że czasem dobrze jest dać widzom i widzkom coś dobrego, ich wesprzeć, a czasem dobrze ich wrzucić do maszynki na mięso.
8: A nie boi się dyrektor zarzutów o to, że to będzie po prostu tani chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć widzki i widzów, bo najlepiej, tak jak Randall Hearst mówił, sprzedaje się krew na pierwszej stronie.
7: Absolutnie nie. To ja znam tych artystów i artystki i wiem już, co oni przygotowali, więc ja myślę, że też rozmawiamy o radykalności w sensie zupełnie innym niż takiej brutalnej, bezpośredniej konfrontacji. Myślę, że tutaj powstaje spektakl najbardziej poetycki od wielu, wielu sezonów. I to jest też zasada. To znaczy, myśmy przestali czytać poezję i oczywiście mamy cały czas wspaniały zresztą skądinąd salon poezji Anny Dymnej, ale z drugiej strony mam poczucie, że lubimy oglądać bryki. Nawet już nie powiem powieści, bryki. A tu zapraszamy nas do czegoś, co będzie o wiele bardziej wymagające dla widzów i widzek. Ale wiemy, że o absolutnie światowej jakości Aneta Grzykowska otrzymała właśnie Nagrodę Ministry Kultury. Według Wilhelma i Anny Sasnali to jest obecnie najlepsza żyjąca artystka wizualna. Gosia Wdowik, o czym pewnie zaraz bardziej może opowiedzieć Dorota, to jest absolutny dzisiaj też top w różnych instytucjach europejskich. Więc tak, to jest inne od naszych przyzwyczajeń odbiorczych. I to może budzić trudność, ale to jest na pewno na bardzo wysokim europejskim poziomie.
9: Dorota Semenowicz, kuratorka programu międzynarodowego w Narodowym Starym Teatrze.
8: Jakub Skrzywanek powiedział o maszynce do mielenia mięsa, że widzki i widzowie do takiejż mogą być wrzuceni. Ja jako rodzic raz prawie 17-latka, dwa nieco ponad rocznej córki odnoszę takie wrażenie, że tak, zostanę do takiej maszynki wrzucony, przemielony i wypluty.
9: No, zależy o którym spektaklu mówimy, bo takich też mamy kilka w programie NST, natomiast w tym wypadku wydaje mi się, że jakby to przemielenie będzie trochę na czym innym polegać, to znaczy tutaj padło hasło krew, no to ono nigdy się, krew się nie pojawia na spektaklach Gosi Wdowik, one są bardzo teatralne, to znaczy ta inność i ta radykalność bardziej polega na jakby radykalizacji języka wizualnego, tak? I szukaniu innych środków wyrazu niż tylko słowo, tekst, opowieść, tak jak powiedział Kuba, opowieść w znaczeniu takiej linearnej historii. Tutaj po prostu Gosia szuka troszeczkę innego języka i właśnie innych form ekspresji, więc na tym ta radykalność bardziej polega. Oczywiście ona dla jednych jest ciekawa, dla innych nie, ale teatr też jest tym miejscem, w które przychodzimy, żeby wejść w trochę inny świat, prawda, niż ten, w którym funkcjonujemy na co dzień. Na pewno ten świat proponowany przez Gosię jest innym światem, który proponuje inne tempo, inny rytm, inną w ogóle poczucie czasu, inny obraz. I to jest według mnie właśnie ciekawe.
8: To poopowiadajmy trochę o tych środkach wyrazu. Scenografia bardzo oszczędna, do czego Narodowy Stary Teatr zdążył nas już przyzwyczaić w czasie swoich ostatnich spektakli, że nie ma tutaj fajerwerków. Mamy, chyba chcąc zdradzić, wykopany grób, kłódki, oczywiście ekran, na którym wyświetlane są rzeczy, no i lalki. Lalki tutaj będą chyba dominowały.
9: Tak, jest to świat stworzony, jeżeli chodzi o scenografię, wspólnie przez Gosię Wdowik i Aleksandra Porowanińskiego, który w tym wypadku jest i scenografem, i reżyserem światła. I rzeczywiście scenografia jest prosta, dosyć minimalistyczna, ale jednocześnie skomplikowana, bo to, co na przykład mnie się w niej niesamowicie podoba, to jest, że te kolory, kształty są oszczędne, ale z drugiej strony to zderzenie między tą prostotą i takim dystansem, który się wytwarza, a z drugiej strony organicznością, prawda, ziemi na scenie, tej konstrukcji po prostu z korzeni ziemi, która wisi nad tym światem, więc mamy jakieś takie zderzenie właśnie tego, co właśnie metaliczne, proste, a z drugiej strony tej ziemi, takiej organiczności, fizyczności tego świata.
8: I te upiorne lalki, manekiny, które niczym filmowe zombie wychodzą gdzieś tam z grobów i nas straszą.
9: No, lalki tak, lalki są troszkę upiorne, no ale też ta historia, prawda, no, dziecka uzależnionego, do którego matka nie ma, po prostu traci dostęp, w zasadzie przechodzi żałobę, mimo że dziecko wciąż żyje, no jakby to jest upiorne i rzeczywiście te lalki na scenie, te manekiny tworzone przez, jakby z projektu, bo one się wywodzą z określonego projektu Anety Grzeszykowskiej, jakby trochę tę upiorność w sobie. sobie mieszczą.
6: Przecież ja tylko delikatnie zasugerowałam, żebyście nakłonili moją wnuczkę do jedzenia śniadania na miłość boską, chociażby dwa jajka. Mamo, proszę cię!
10: Nie ma ani jednej minuty w ciągu dnia, kiedy się tym nie zajmujemy!
1: Gosia Wdowik, jestem reżyserką tego spektaklu, ale także jestem odpowiedzialna za scenografię.
8: Non-fiction, najnowsza propozycja teatru starego. Bierzesz na warsztat temat, o którym rodzice niechętnie mówią, czyli o tym rodzicielstwie trudnym, niechcianym, wymagającym, o sytuacjach granicznych. O czym jest ten spektakl? Tak w mojej opinii tak było.
1: No ja nie wiem, czy tak niechętnie mówią o tym rodzice. Może niechętnie my mówimy w przestrzeni publicznej o trudnym rodzicielstwie, ale myślę, że każdy rodzic chętnie opowiada sobie też o swoich zmaganiach i jednak jest na to w jakimś sensie otwarty. Tylko właśnie brakuje takich momentów, żeby też opowiedzieć o tym w teatrze, w przestrzeni publicznej, żeby też dać przestrzeń do przeżycia tego. O czym jest spektakl? Ja lubię cytować fragment z tego spektaklu, że spektakl jest o miłości, a dokładniej co się dzieje, kiedy ta miłość się nie udaje. I dla mnie to jest o takich właśnie zmaganiach z tym, co się dzieje z tą miłością rodzicielską, kiedy zostaje nam utrudnione bądź uniemożliwione tak naprawdę realizowanie jej, bo ta miłość nie znika, ta tęsknota nie znika. W tej tęsknocie cały czas tkwimy w zawieszeniu i co się dzieje z tymi rodzicami, co się dzieje z tą agonią, którą po prostu przeżywają jednocześnie, cały czas jak mając nadzieję, że to dziecko powróci.
8: To jest wyniszczające.
1: To jest wyniszczające, tak. Miłość może być wyniszczająca.
8: Tak, jako rodzic zastanawiam się nad tym, bo chyba jest to pierwszy z takich przypadków, w których mówimy wprost tak. Bywa, że żałuję bycia rodzicem, matką albo ojcem. Tak, chciałabym się albo chciałbym pozbyć się własnego dziecka, albo żeby gdzieś za sprawą magicznej różdżki, pstryknięcia to dziecko gdzieś zniknęło. O tym nie mówi się często wprost, zwłaszcza w teatrze. Nie przypominam przynajmniej sobie takiej sytuacji, a z drugiej strony osoba, która zwerbalizowałaby takie swoje myśli, no pewnie spadłby na nią lincz. To jest bardzo radykalne podejście, no, które zapowiadał zresztą Kuba Skrzywanek.
1: Tak, to też był powód, dlaczego zdecydowałam się zaadaptować książkę Julii Meyerson Non-Fiction, bo tam jest coś takiego niezwykłego, że ten rodzaj tego momentu, w którym mówimy o tej trudności rodzicielskiej, zawsze wiąże się z jakąś ogromną miłością. I pytanie jest, co powoduje, że tak trudno jest to wypowiedzieć? Czy to jest coś, co my czujemy wewnętrznie, czy też jest to coś, co społecznie jest na nas narzucane?
8: I kaganiec.
1: Kaganiec? To nie wiem, czy kaganiec.
8: Knebel.
1: Wydaje mi się, że bardziej takie poczucie winy, tego, że jest jakiś obraz macierzyństwa, jest jakiś obraz rodzicielstwa, który powinien być realizowany i kiedy pojawi się zmaganie, to jest coś, czym nie chcemy tego w przestrzeni publicznej.
8: Maria, Matka Miłosierdzia.
1: O Jezu, to ja na
8: taki archetyp.
1: Reagować. Tak.
8: No taki archetyp gdzieś tam obowiązuje jednak, prawda?
1: Wydaje mi się, że jest to nawet, nie wiem czy takie archetypiczne, ale też związane z taką rolą, często jeśli się skoncentrujemy na głównej bohaterce, czyli jeśli chodzi o narratorkę, pisarkę i matkę, to co właśnie wydarza się w non-fiction i to co się wydarzyło wokół książki Julii Meyerson, nie non-fiction, ale tej wcześniejszej, gdzie ona bardzo wprost opowiedziała o swoich zmaganiach związanych z uzależnieniem swojego syna, to co się wydarzyło po tym upublicznieniu tej jej opowieści, wydarzyła się w Wielkiej Brytanii jakaś wielka dyskusja i burza i to było jakoś bardzo kontrowersyjnie odebrane, czyli że w momencie nawet, kiedy nam się to wydarza, opowiadamy to ze swojej perspektywy, nie ma przestrzeni na taką historię, bo nie jesteśmy oceniani z perspektywy twórczyni, tylko jesteśmy oceniani z perspektywy matki, co mówi nasza bohaterka sama w spektaklu. Bo
8: artystka.
1: Artystka, bohaterka, artystka, to jest to, kim ona jest, pyta się jakby
11: publiczności, kim ona jest, jak nie cały czas wieczną matką. Jakby od tej roli nie da się odkleić społecznie, jeśli się opowiada o sobie samym.
12: Martyna Wawrzyniak, dramaturżka i adaptatorka spektaklu.
8: Non-fiction, rzeczy nietłumaczona na polski język i przełożona powieść na język teatru. Rodzicielstwo bez lukru i mówienie o rzeczach, o których mówi się zakulisowo gdzieś z rodzicami, ale tak półgębkiem może, nie do końca, że czasami chcielibyśmy gdzieś tam pozbyć się naszych dzieci, albo najlepiej, żeby znikły gdzieś tam tak trochę.
12: No tekst Julie Myerson jest przejmujący. Ja czytałam książkę w oryginale, bo faktycznie my też pracowałyśmy taką metodą, że ja zrobiłam wstępną adaptację książki w wersji oryginalnej, czyli angielskiej, i Marta Odczykowska przetłumaczyła moją wstępną adaptację, a potem pracowałyśmy już pogłębiając tę adaptację. Także ta książka nigdy w tym oryginale nie została przetłumaczona i mamy w ogóle nadzieję, że może dzięki też między innymi tej premierze ona jakoś trafi na polski rynek wydawniczy, bo książka jest przejmująca. Jest to perspektywa matki, pisarki właśnie i artystki, ale też matki, która jest matką uzależnionego dziecka. I to, o czym ona opowiada, te wszystkie trudne emocje, takie niekomfortowe tematy, które jakoś u nas w Polsce tak właśnie, myślę, że mają szansę szczególnie zarezonować w świecie, w którym po prostu i w kraju, w którym ta matka jest ciągle tą matką Polką, matką świętą, która w żaden sposób nie może o dziecku wypowiedzieć się źle, albo nie daj Boże powiedzieć, że tego macierzyństwa żałuje, to myślę, że to jest jakby bardzo mocny temat i ta autorka go podejmuje, a my wraz z nią.
1: Gosia funkcjonuje w obiegu międzynarodowym. Oczywiście tych obiegów też jest wiele, to nie jest tak, że jest jeden i są różne nurty, więc Gosia też funkcjonuje w takim bardzo specyficznym nurcie, ale jakby funkcjonuje. A to już jest coś, co pozwala jakby co buduje nam potencjał wyjazdowy, bo Gosia tak prezentuje swoje spektakle, albo czasami tworzy, albo w Niemczech, albo we Francji, albo w Belgii, też w Holandii. Zresztą była rezydentką takiej platformy Campo Belgii, bardzo znanej. Ona rzeczywiście wypuszcza artystów, którzy później wchodzą w ten obieg taki mainstreamowy. Mamy szansę, zobaczymy, jak nam pójdzie i czy się uda.
2: Do tego tematu wrócimy po przerwie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: No i wracamy do Narodowego Starego Teatru, który zaprasza na najnowszy spektakl pod tytułem Non-Fiction. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie Martyna Wawrzyniak, dramaturżka i reżyserka Gosia Wdowik.
8: A jaki efekt wywołała, czy wywoływała ta książka za granicą, wiesz może, czy nie?
12: No książka wywołała dosyć duży w zasadzie... Może nie, bo chciałam powiedzieć, że duży skandal, ale nie ta książka Julie Myerson wywołała duży skandal, wywołała to ją książka, którą napisała wcześniej o swoim uzależnionym synu, który był faktycznie jej uzależnionym synem, nie tylko bohaterem tej autofikcji. Natomiast jakby Non-Fiction to już jest książka, w której Julie Myerson wraca po kilku latach do tego tematu. W przybranej formie właśnie wytwarza tę córkę jako bohaterkę, ale ciągle pracując na tym temacie tej matki, która opowiada o tych nie do końca właśnie akceptowanych publicznie i społecznie emocjach. Więc jakby to jest w ogóle taki ciekawy projekt artystyczny, ponieważ no w zasadzie ona dostała po prostu no straszne bęcki. To znaczy, to jakby mówiąc o tym skandalu, mam na myśli to, że w zasadzie ona była po prostu niesamowicie, ta autorka, skrytykowana za tę swoją pierwszą powieść o tym synu i jakby dopiero pozbierała się, znaczy to jest moja interpretacja, że ona się pozbierała, bo nigdy z nią nie rozmawiałam na ten temat, no ale podjęła się tego tematu raz jeszcze w formie bardziej właśnie sfikcjonalizowanej. No i my też w naszym spektaklu podejmujemy ten temat, właściwie no ten temat tego linczu. On jest dla nas bardzo ciekawy, linczu na autorce i matce.
8: Ale na scenie pojawiają nam się też postaci ojca i babki albo teściowej. to są też wątki poboczne, czy nie, czy ważne, bo cały czas powtarza nam się to macierzyństwo, macierzyństwo, macierzyństwo, matka, matka, matka, ale jest jeszcze ojciec i babka.
12: No tak, no macierzyństwo nie istnieje, jest jakimś konstruktem społecznym i ono nie istnieje bez ojca dziecka, bez matki, bohaterki, która też jej jakiś rodzaj no jednak tego prototypu, tego pierwowzoru macierzyństwa no wpaja i swoim macierzyństwem i swoim doświadczeniem dzieciństwa. Więc jakby jest to cała tkanka społeczna, która tworzy nam po prostu tę matkę, no ale jednocześnie nasza pisarka no w zasadzie pisze nie tylko o dziecku, ale o też historii matki i męża i to też staje się jakimś punktem zapalnym dla, no nie tylko dla tej córki, która jest w zasadzie nieobecna, ale też dla reszty rodziny.
8: A dziecko, o którym mowa, jest obecne w tym spektaklu, czy jest obecne w takiej metaforycznej formie, bo te lalki mamy gdzieś i manekiny porozrzucane po scenie, ale ono pojawia się czy nie?
12: To jest ciekawe pytanie, bo w zasadzie to tak, przez większość czasu to dziecko jest w jakimś sensie zaklęte w tej lalce, jest nieobecne, ale jest taki moment w spektaklu, w którym można powiedzieć, że dziewczynka, nasza dziewczynka się pojawia. Ale nie będę zdradzała więcej, tylko zachęcę do przyjścia i obejrzenia spektaklu.
13: Dorota Pomykała, rola matka.
8: Trudna rola. Z jednej strony rola matki, z drugiej strony rola także babci. Sytuacja rodzinna wyjątkowo skomplikowana, do tego no jeszcze dochodzą pewnie też niełatwe relacje z zięciem.
13: No tak, tylko że my tu nie będziemy mieć takich realiów przyziemności pewnej, bo spektakl będzie się unosił pewnie konwencji, w pewnej stylistyce. Ja będę takim gorzko-słodkim dodatkiem mieszającym nieco w rodzinie, bardziej przytomnym, bardziej z takich ludzi, matek, którym przeszkadza wszystko i bałagan, i popraw się, i wyprostuj plecy, i tak dalej, bo tak została wychowana. Mnie osobiście to zadanie bardzo zaciekawiło, bo ono nie jest za duże, ale ma takie intensywne wejścia, w takim sensie, że no, po roli, której ostatnio zagrałam, pozwolę sobie przy tej okazji, w pustyni, w puszczy Zamknij oczy Nel, gdzie gram bardzo coś takiego zupełnie innego, bardziej skrytego, introwertycznego, nagle ta energia wybuchowa tutaj bardzo mi się podoba, a jednocześnie jest to no, bardzo, bardzo wszystko skomplikowane, bo ta matka nie miała dzieciństwa, jej nikt nie nauczył, jak to jest mieć dzieci, jak to jest je wychowywać, jak to jest nie czepiać się. Czyli jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co dzisiaj się, czego się już dzisiaj nie robi. Ja jestem z tego pokolenia jeszcze poprawiania i upominania i tak dalej, więc ja znam tamte czasy.
8: Też chciałbym dopytać, no pewnie siłą rzeczy, o rolę ojca. Też pytałem dramaturżki o to, bo ten ojciec też się pojawia. No widzieliśmy tylko fragment tego spektaklu, w którym ojciec był obecny. Czy ta rola jest jako rola ojca epizodyczna, czy nie? Czy on też stanowi jakąś oś tego spektaklu? Bo jeszcze nam się babcia też pojawia, więc o tę babcię też pro forma dopytam.
11: Ojciec jest kluczowy tak naprawdę w tej opowieści, tylko co ciekawe jest towarzyszem naszej głównej bohaterki w tych wszystkich zmaganiach, natomiast nigdy nie dostajemy takiego wglądu do jego zmagań, tak jak dostajemy do naszej głównej bohaterki. On tak naprawdę jest taką postacią, którą trochę obserwujemy z dystansu. On jest bardziej takim portretem tego ojca. Nie możemy wejść do jego głowy, ale ten rodzaj tych zmagań, które towarzyszą mu nie tylko związanych z opieką nad dzieckiem, ale też związanych z opieką nad swoją własną żoną, są jakoś bardzo ważne, bo oni wzajemnie się próbują sobą opiekować. No ale dzięki temu formie spektaklu dostajemy wgląd do tego, co przeżywa nasza bohaterka główna, czyli matka, natomiast ojciec pozostaje jakimś rodzajem tajemnicy, który się w pełni nie odwiązuje. Ale mam nadzieję, że ojcowie będą się w stanie też zidentyfikować z tym spektaklem.
13: To taka piękna postać, bo córka w którymś momencie naszej rozmowy powie: ja pamiętam, jak moi rodzice się rozwodzili, jak mój ojciec rzucał matką o ścianę, że zostawały jej tylko rano siniaki. Ja jej mówię dla przypomnienia, że tylko na tylnych częściach ud. No więc tam nieźle się działo. I moim zdaniem ten spektakl będzie bardzo piękną taką historią pełną zadumy, refleksji, takiego naskórkowego dotknięcia też tematu narkomanii, nie? Bo rzadko się spotykamy, na ogół słyszymy, że w telewizji ktoś tam znowu coś i czy tak dalej, i tak dalej. Widziałam kiedyś dokument amerykański, mi się do dzisiaj rano przypomniało, jak matka idzie, nie wiem, czy w Kalifornii, czy gdzieś, gdzie te wszystkie zombiaki na ulicach leżą, nie pamiętam miasta, i szuka swojego dziecka i przepytuje. To wygląda jak film, a to są realia, tak? A tu jak widz zasiądzie, to będzie miał szansę przybliżyć się do tego tematu, zobaczyć, jak tam matka cierpi, ile to kosztuje. Myślę, że wyjdzie bogaty o takie wrażenia.
8: A z drugiej strony chyba też zetkniemy się z tym. Rodzice często się też stykają z bardzo wstydliwą myślą, że czasami no, chciałoby się w jakiś sposób gdzieś pozbyć tych naszych pociech. No taka jest prawda, czasami tak jest.
13: Pewnie tak jest. No, wie pan, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie prowadzę badań na ten temat, ale my się wielu rzeczy wstydzimy, jak jest tak zwana inność dziecka. Czy jest bardzo wyzwolone, czy jest zamknięte, czy chodzi ubrany na czarno, czy ma kolczyki w uszach, czy jeszcze w nosie i w brwiach. My się wszystkiego czepiamy, bo jesteśmy takim społeczeństwem, kiedy się tym rzeczywiście zajmowałam, że najlepiej, najłatwiej się żyje, jak społeczeństwo, kolegów, rodzina można uszufladkować. Wkładamy do szuflady i już dawno w kamienicy, w domach, już dawno sąsiad nasz, który pił, już od dawna jest trzeźwy, a my ciągle o nim mówimy, ten pijak z pierwszego piętra. Lubimy szuflady, lubimy etykiety, czujemy się w nich bardzo bezpiecznie. Jak mamy usegregowane, a ta to jest nieprzyjemna, ten jest przyjemny, ten się podlizuje. To był przypadek, sorry. Rozumiecie, że po prostu poczułujemy takie, a to wszystko jest generalnie nieprawda. I tutaj dużo, dużo będzie można przeżyć takiej uczty, nieco mrocznej. No ale później, jak mówiłam, no żeby trochę zelżyć, pójść gdzieś na wino z przyjaciółmi i porozmawiać o tym tak naprawdę. Może przy tej okazji coś się wyjawi, może się ktoś z czegoś zwierzy, może powie, a wiesz, u mnie też tak jest, ale do tej pory kryłem, a może to nie trzeba, a może trzeba jeszcze zawalczyć.
8: A jaki efekt chcesz uzyskać tym spektaklem?
11: Efekt. Musisz doprecyzować, co to znaczy efekt.
8: No, spektakl ma jakieś swoje zamierzenie. Nie wiem, czy chcesz wstrząsnąć widzem, to byłoby bardzo trywialne i kolokwialne. Czy chcesz rozpocząć dyskusję na temat współczesnego rodzicielstwa, czy wyzwań związanych ze współczesnym rodzicielstwem, czy być może coś innego?
11: Dla mnie byłaby ciekawa dyskusja dotycząca moralności literatury oraz samej sztuki w kontekście tworzenia spektakli w oparciu o historię osób wokół nas, bliskich. Jest to moje własne pytanie, też związane z moją własną prywatną twórczością, gdzie korzystam, zresztą stworzyłam spektakl o mojej własnej mamie i babci. I ten temat jest dla mnie ważny i istotny w twórczości. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, ten efekt, jak tak mówisz, no to dla mnie jest chyba, dla mnie by było ważne, żeby rozpocząć jakąś dyskusję, ale nie publiczną, tylko tą dyskusję, która może się wydarzyć, nie wiem, w domu, może się wydarzyć jako konfrontacja po tym spektaklu bardziej. To są te słowa, które właśnie fajnie by było, żeby widz mógł się zidentyfikować i też jakby w jakiś sposób na nie zareagować i rozpocząć dyskusję nawet w tych swoich małych grupkach rodzicielskich.
2: Więcej na stronie Narodowego Starego Teatru, a teraz ważna wiadomość dla kierowców, bo już jutro na węźle Grembałów zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmian, i to można powiedzieć rewolucyjnych, będzie jednak więcej, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: To zmieni nasze miasto.
14: Te zmiany będą dotyczyły i ronda, która jest na tym węźle, i drogi ekspresowej S7. Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy. Wyjątek to zjazd na ulicę Łubińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7. To jeszcze nie będzie droga otworzona na zasadzie drogi ekspresowej S7. To będzie droga, która poprowadzi ruch lokalny, który biegnie dzisiaj ulicą Łowińskiego, też częściowo przełożoną na trasę S7. Natomiast teraz kierowcy, którzy chcą jechać Łowińskiego, muszą wjechać na rondo Grembałów. Od piątku będą mogli przyjechać pod rondem i pojechać w kierunku ulicy Łowińskiego, Okulickiego i Szandara Petefiego. To są pierwsze zmiany, które przygotowujemy tej jesieni, natomiast to jest początek cyklu zmian, który nas czeka na trasie S7 w tym roku. Końcem października, jeśli pogoda pozwoli, a w tym momencie mamy ją przecież piękną i prognozy, miejmy nadzieję, też będą dobre w najbliższych tygodniach, to końcem października chcemy udostępnić kierowcom przejazd estakadami trasy S7. Dzięki temu węzeł Grębałów, trasa S7 i estakady S7 połączą się z trasą S7, która biegnie już w kierunku Warszawy i została otworzona prawie 2 lata temu. Te estakady w długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła. Chcemy je otworzyć końcem października, jeszcze w tym miesiącu, tak żeby przed wszystkimi świętymi kierowcy mogli pojechać z Nowej Huty, z Bieżanowa, z autostrady A4 od strony Rzeszowa już bezpośrednio w kierunku Kielc i Warszawy. Jest taką tradycją pewnego rodzaju tej inwestycji, że przed wszystkimi świętymi, przed świętem 1 listopada otwieramy czy to ulicę Kocmyrzowską, czy to linię tramwajową, tak też kilka razy się zdarzało. W tym roku chcielibyśmy udostępnić przejazd tymi estakadami i to będzie oznaczało, że do skończenia zostanie nam jeszcze węzeł Mistrzejowice, zjazdy z węzła Mistrzejowice w kierunku północnej obwodnicy Krakowa, a tym samym domknięcie krakowskiego ringu. To chcielibyśmy zrobić na przełomie listopada i grudnia. Wtedy też te połączenia pomiędzy trasą S7 a północną obwodnicą Krakowa zostałyby dla kierowców otwarte. Dzisiaj kierowcy korzystają ze zjazdu od strony Warszawy i z wjazdu na Warszawę z północnej obwodnicy Krakowa. Końcem października, kiedy otworzymy estakady, to tutaj między S7 a północną obwodnicą Krakowa nie będzie żadnego dodatkowego połączenia. Nie będzie też możliwości wjazdu poprzez węzeł Mistrzowice i ulicę Okulickiego albo Szandara Petefiego na trasę S7. Te wjazdy będą jeszcze zamknięte, ale właśnie na przełomie listopada i grudnia chcemy połączyć trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa, a później w grudniu sukcesywnie otwierać kolejne te lokalne łącznice, które będą łączyły ulicę Szandara Petefiego i Okulickiego, czyli krakowskie dzielnice Wzgórza Krzesławickie i Mistrzejowice z trasą S7 i z północną obwodnicą Krakowa.
2: I tym samym pod koniec roku Kraków będzie drugim miastem w Polsce, które będzie miało pełny ring.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Obywatelka Cepelia zagościła w Muzeum Narodowym. Wraz z nią meble, tkaniny, ceramika, a także przedmioty dobrze znane z domów. W gmachu głównym MNK możecie już oglądać ekspozycję poświęconą jednej z najbardziej wpływowych instytucji wytwarzającej i dystrybuującej przedmioty artystyczne i dzieła sztuki. Muzealnicy chcą przybliżyć historię Cepeli i pokazać jej wpływ na gusta Polaków. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam i zapraszam.
15: Do zobaczenia w galerii.
16: Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
17: Cepelia zagościła w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Cóż to będzie za wystawa? Co to za Cepelia? Bo można różnie to hasło i to słowo interpretować.
16: Cepelia odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa, które funkcjonowało w czasach PRL-u, spółdzielni, która produkowała na masową skalę, można powiedzieć, design do przestrzeni przede wszystkim mieszkalnych. Więc to jest, definicja jest bardzo konkretna, historyczna tego, co to znaczy Cepelia, ale na tym wystawie pokazujemy coś, co jest całkowicie nieoczekiwanym portretem tejże Cepeli, bo ona obrosła swego rodzaju mit czegoś wtórnego, prowincjonalnego, nieciekawego, banalnego. Wystawa pokazuje, że było dokładnie odwrotnie, że był to fenomenalny ośrodek polskiego wzornictwa, gdzie produkowano bardzo wysokiej klasy, zarówno inspirowane ludowością, tkaniny, meble czy stroje, ale także modernistyczne meble, modernistyczne wyposażenie, elementy wyposażenia wnętrz, znakomitą ceramikę i również takie aspekty jak meble do specjalnych celów, na przykład do pokojów dziecięcych, projekt zabawki edukacyjne, elementy dekoracji, stroju, modę, czy myślę, że najbardziej zaskakujące mogą być też te rozdziały w historii Cepeli, gdzie produkowała ona obiekty historyzujące, nawiązujące do tradycji staropolskiej w latach 70. Dał wtedy taki zwrot w myśleniu o dziedzictwie polskim, że próbowano odnaleźć kontynuację między nowożytnością I Rzeczpospolitą, a czasami PRL-u. No i mamy tutaj takie przykłady, na przykład pasów kostuszowych wykonanych przez Cepelię. Fenomenalny konglomerat obiektów i wszystkich idei, które za nimi stały i świetny rozdział w historii polskiej nowoczesności, polskiego designu.
17: A że Muzeum Narodowe w Krakowie bardzo lubi design i tu raz na czas nam się takie wystawy przewijają, to chyba to dobre miejsce na taką ekspozycję.
16: Mam nadzieję, że tak jest. Prowadzimy takie działania wokół polskiego designu już od wielu lat. Cykl 4 razy nowoczesność, który zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat, o tym właśnie świadczył. Te wystawy zawsze wzbudzały zainteresowanie właśnie przez to, że doceniały ten fragment naszego dziedzictwa, który w muzeach jest rzadko pokazywany. Już sam fakt, że Cepelia znajduje się w Muzeum Narodowym, jest swego rodzaju zaskoczeniem z pewnością dla wielu, a my właśnie pokazujemy, że to jest ten fragment, który zasługuje na uznanie jako część polskiego kanonu artystycznego i dlatego chcemy go tu pokazać. Chcemy pokazać, że polska nowoczesność, tutaj wyrazem jest też polski design, to jest część naszego kanonu narodowego i dlatego w Muzeum Narodowym może się znaleźć.
18: Anna Wiszniewska, jestem współkuratorką wystawy Obywatelka Cepelia w Muzeum Narodowym w Krakowie.
17: Obywatelka Cepelia brzmi tajemniczo, choć pewnie Cepelia jako taka, takie słowo, takie hasło jest nam znane.
18: Tak na pewno, to jest część naszego życia i część w ogóle takiego pejzażu, nie wiem, kulturowego w Polski Ludowej przede wszystkim. A pyta pani oczywiście o ten mit założycielski wystawy. Ten tytuł wziął się z naszej pracy badawczej i kwerendy, które przeprowadzaliśmy w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ja tam na co dzień pracuję. I w zbiorach specjalnych w korespondencji Janiny Orężyny, to jest jedna z takich bardzo zasłużonych pracowniczek Cepeli, która kierowała działem etnograficznym. I mamy w Instytucie Sztuki jej korespondencję z artystami ludowymi i tam jest list zaadresowany Obywatelka Cepelia, ulica Rutkowskiego 8, to jest biurowiec Cepeli, teraz Rutkowskiego to jest Chmielna, Warszawa. List oczywiście doszedł, ale to nas zainspirowało do tego, żeby to wykorzystać. Obywatelka Cepelia jako też taki konstrukt, jako taka fraza, która bardzo dobrze pokazuje właśnie to, że ta Cepelia była częścią życia właściwie każdego obywatela. Tak wówczas mówiono, nie szanowna wielmożna pani, tylko właśnie obywatelka, więc to też bardzo nawiązuje do tych czasów, ale też do obywatelstwa Cepeli, w sensie chodziło o to, że ona była w każdym domu, miała prawo tego obywatelstwa.
17: Jaką Cepelię zobaczymy na tej wystawie? Państwo tu już troszeczkę zdradzili, że ta Cepelia nas zaskoczy. Myślę, że niektórych ta Cepelia wzruszy, ale też rozwieje pewne mity i pokaże, że ta Cepelia była różnie odbierana.
18: Cepelię pokażemy ogromną. To jest chyba najlepsze określenie tego, co można tutaj zobaczyć. Więc też taką wielowątkową jej działalność. A więc działalność, która była działalnością handlową, również eksportową, edukacyjną, bo ona poprzez właśnie swoje sklepy, ale też poprzez działalność, nie wiem, wydawniczą chociażby, czy pamiątkarską, edukowała społeczeństwo. Też jej zaangażowanie w wyposażenie instytucji publicznych. Tutaj są na przykład obiekty z Wawelu, czy też z Pałacu Kultury i Nauki. To jest, myślę, że to bardzo ważny wątek, ale też pokażemy modę i galanterię, którą zobaczymy, którą można było nabyć w Cepeli. Ale co właśnie bardzo wydawało nam się ważne, pokażemy też to, że wiele ikon wzornictwa, ikon designu polskiego, czyli nie wiem, meble Ładu, czy projekty Czesława Knotę, czy Olgierda Szlekysa. To są tak naprawdę produkty, które powstały w Cepeli. To jest moim zdaniem dla niektórych duże odkrycie. Mówię tak, ponieważ w czasie kwerend zauważyliśmy z Piotrem Kordubą, że również dla muzealników to nie było takie oczywiste. Myśmy robili kwerendę na wystawę Cepeli w muzeach polskich i tutaj okazywało się, że tak, ale to jest na przykład Ład. To nie jest Cepelia. Podczas gdy Ład, taka elitarna spółdzielnia założona przed wojną, jeszcze po wojnie należała do Cepeli, więc to są, myślę, że to będzie zaskakujące, ta nowoczesność Cepeli, ale też ten wątek retro, który się z Cepelią nie kojarzy, a który w latach 70. bardzo silnie zaistniał w Cepeli, również dlatego, że wtedy Cepelia produkowała przedmioty, które grały w tych wszystkich filmach kostiumowych.
17: Wspomniała Pani, że przygotowanie tej wystawy, najpierw ta część taka edukacyjna, a potem już sama praca nad ekspozycją trwały wiele, wiele lat, bo też wiele, wiele obiektów możemy zobaczyć, nie tylko tych gdzieś tam wygrzebanych w muzeach, ale także od osób prywatnych.
18: Tak, no Cepelia była źle urodzona, co oznacza, że nie specjalnie interesowały się nią muzea. Muzea etnograficzne właśnie ze względu na tą konstruowaną ludowość albo adaptacje, które nie leżały w ich kręgu zainteresowania. Natomiast muzea, które kolekcjonowały rzemiosło artystyczne, też tego nie poważały. Dlatego też jedyny taki naprawdę bardzo poważny, różnorodny zbiór muzealny jest w Muzeum Centralnym Muzeum Włókiennictwa. A to między innymi dlatego, że Cepelia bardzo też ściśle współpracowała z muzeum. Tam były organizowane wystawy, wystawy tkaniny cepeliowskiej. A tkanina cepeliowska była taką bardzo ważną częścią tej sprzedaży w Cepeli i też ta tkanina Cepeli była częścią tego zjawiska, którą nazywamy Polska Szkoła Tkaniny, czyli Wojciech Sadler, Magdalena Abakanowicz czy Jolanta Owicka. Tutaj pokazujemy Sadleja i Owicką na tej wystawie, ich monumentalne, ekskluzywne, unikatowe tkaniny. Pani Abakanowicz, jak mówiłam, też pracowała dla Cepeli. Jej pracy typu na przykład dywanu wiązanego albo kilimu nie pokazujemy. Wiemy, że je wykonała. Utkane zostały w spółdzielni Wanda. Pojechały do Nowego Jorku do sklepu i zostały sprzedane. Ale to, że pojechały, jest faktem. Mamy na to dokumenty.
17: Co może zaskoczyć odwiedzających, jak już tu wejdziemy w tę Cepelię i ona nas wciągnie, co może faktycznie tak zaskoczyć?
18: No właśnie różnorodność, ale też wysoka klasa tych obiektów i też inteligentne rozwiązania projektowe. To będzie bardzo dobrze widać w meblach na przykład. Tutaj te meble są projektowane do małych mieszkań, ale też bardzo często w takiej gospodarce niedoboru i to warto pamiętać, że tutaj te rozwiązania, one są wymyślone, one są przepracowane tutaj i nie tylko chodziło o to, żeby, nie wiem, mebel był ergonomiczny albo spełniał takie warunki, nie wiem, żeby był modny, żeby pasował do współczesnego wnętrza, ale po prostu, żeby dało się go wyprodukować. Czy tutaj świetnym przykładem jest fotel gorsetowy, który ma tapicerkę, natomiast nie ma sprężyn. Tapicerka jest wiązana, no, ze względu na to, że ciężko było zdobyć sprężyny, a gąbki jeszcze wówczas też nie produkowano. To była duża nowość, trzeba byłoby ją sprowadzać z zagranicy.
17: Czy Cepelia miałaby szansę powrócić współcześnie?
18: Chyba nie. Potrzeba na to ogromnych pieniędzy, też zaangażowania ogromnego i takiej misyjności. To jest projekt, który się udał w tym konkretnym momencie czasu i ja na to patrzę jako historyczka sztuki, historyczka designu, jako na zamkniętą pewną część polskiej kultury, która też kontynuuje doświadczenia wcześniejsze, przedwojenne. Najpierw była Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, potem były warsztaty krakowskie, potem była Cepelia i może się narodzi coś innego w tych warunkach, nie wiem, właśnie gospodarczych, społecznych. No czekamy, ale nie wyobrażam sobie teraz takich środków, ale też takiego zespołu.
19: Nazywam się Teresa Komornicka i całe życie w Cepeli używałam tego nazwiska, chociaż mam także drugie Rościszewska. Pracowałam w Cepeli co najmniej 20 lat.
17: Oglądała Pani już wystawę?
19: Troszeczkę tak rzuciłam okiem i jestem zachwycona, że wszystkie spółdzielnie są reprezentowane. To jest wspaniałe, bo pracując w Cepeli wiedziałam, jaka to jest ogromna instytucja, prawda? No i co jest ciekawe, że jak rozmawiam z kolegami i z różnymi osobami, to ciągle słyszę, u mnie w domu była Cepelia cały czas i jest ciągle.
17: Czym była Cepelia dla osób, które odwiedzały to miejsce? Czym była dla Pani?
19: No dla mnie Dla mnie to było inaczej. Ja miałam świetnych szefów, miałam takie szczęście. No nie mówiąc o tym, że Cepelia w ogóle pod kierunkiem Tadeusza Więckowskiego za moich czasów była wszędzie i etnografowie byli bardzo ważni w Cepeli. To było świetne, bo pomimo, że czasami ten nadzór wydawał mi się przesadny, to jednak to było ważne, bo etnografowie umieli rozpoznać, umieli trafić tam, gdzie trzeba. Ja tutaj teraz na wystawie rzucam nazwiskami i pani z Wydziału Edukacji była zdziwiona, że ja znam te nazwiska. Ja spracowałam z tymi ludźmi po prostu i stąd ich nazwiska są mi, ich prace są mi znajome.
17: A właśnie jak odwiedzali ludzie Cepelię, przychodzili, oglądali, kupowali, czym to było dla nich?
19: Wtedy mój sklep, galeria na Stolarskiej, był pierwszy chyba, gdzie był wolny dostęp do towaru, gdzie nie było lady, za ladą sprzedawca, za sprzedawcą półki. U mnie to była wystawa. Nieustająca, zmieniająca się codziennie, bo jak ktoś coś kupił, to trzeba było co innego wstawić na to miejsce. I ludzie przychodzili i myśleli, że to jest tylko wystawa, a nie sklep. Natomiast w tych trudnych czasach PRL-u Cepelia dawała to wszystko, czego brakowało. Dawała meble, dawała tkaniny, dawała ceramikę, dawała ozdoby, pozwalała przynajmniej wnętrza urządzać, a później także ubierać się inaczej niż to było standardowo w socjalistycznej Polsce.
17: Brakuje teraz takiej Cepeli?
19: No pewnie, że brakuje. Pewnie, że brakuje, chociaż jest dostęp do wszystkiego.
17: Czy taka podróż po tej wystawie to jest taka dla pani też trochę podróż w czasie? Jakaś taka nostalgia, tak?
19: No pewnie, to jest także podróż sentymentalna i podróż w czasie i spotykam różne ciekawe rzeczy, które znam z autopsji, z którymi pracowałam.
14: Wystawa będzie dostępna do lutego przyszłego roku.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Słuchacie magazynu To jest tydzień, a ja nazywam się Kuba Kusy. Przed przerwą odwiedziliśmy razem z Karoliną Putlak Muzeum Narodowe, no i zostajemy w tematyce muzealnej. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
15: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
20: Pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
21: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
20: Zapewne tak, więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła, natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć, no, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje i to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
21: Jakie to tematy?
20: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak lajkonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. Trzy z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
1: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nas i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
20: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
1: Żyły?
20: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie dwa nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się no, bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
1: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna, także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już Pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie Państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
20: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No od czegoś się to zaczynało. My mogąc, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na celnie.
1: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to Pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają, czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na Pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
20: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. My jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa.

0: w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
1: I z Krowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
0: Na Zabłociu, w fabryce Emalia. Z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia, co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
1: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
0: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała. W cieniu żelaznej kurtyny zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również, oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej, doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki, przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
1: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emalia, no, która jest takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Swoszowice.
0: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby spróbować zadbać o integrację nowej klasy czy uczniów w klasie już istniejącej po to, aby rozpoczęli nowy rok szkolny z graną ekipą. W Jugowicach czeka na nas nie tylko bardzo bogata oferta, ale również piękny teren. Można zapalić ognisko legalnie. Można zjeść kiełbaski też legalnie. No i oczywiście zwiedzić nasze dwie wystawy stałe, tam się znajdujące. Wziąć udział w licznych zajęciach. Wybór jest naprawdę bogaty. A jakie nowości? Bo w Jugowicach też mamy dla Państwa dwa nowe tematy. Dla uczniów młodszych takie fajne, geograficzno-podróżnicze zajęcia w 2 lata dookoła świata. Będziemy więc podróżować razem z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko z

0: w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
1: Nieszkolny.
0: Nieszkolny, w ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
1: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
0: Uwaga. 26 tematów zajęć dla przedszkoli, 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, 95, tak to nie pomyłka, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
2: Jak zatem mogliście usłyszeć, naprawdę jest w czym wybierać, a po więcej szczegółów odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową i do mediów społecznościowych Muzeum Krakowa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam na program To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Dzisiejsza odsłona audycji będzie bardzo kulturalna i bardzo nowochódzka. A to dlatego, że w całości poświęcimy ją sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pod tym hasłem kryje się kilka bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych wystaw zdjęć. To, co może przyciągać i oczywiście przyciąga już od wielu, wielu lat, to wystawa World Press Photo. Ale ja zachęcam Was do zagłębienia się w pozostałe przestrzenie NCK, bo tam znajdziecie inne, równie interesujące ekspozycje. O tym i nie tylko opowie kuratorka cyklu Siła Fotografii Monika Stachnik-Czapla, a także fotografowie i fotografki, których pracę możemy już oglądać w NCK.
5: Co słychać w Krakowie?
6: Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie.
4: Po raz kolejny Siła Fotografii zagościła w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wraz z nią kilka wystaw, bo to nie tylko World Press Photo, ale także inni znani fotografowie. No ale zaczniemy od tego, co przyciąga najbardziej, czyli World Press Photo. Jaka w tym roku będzie ta, jaka jest ta wystawa, co na niej zobaczymy?
6: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna, ściskająca za serce i za gardło, ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie, znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko World Press Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów.
4: Ostatecznie?
6: Liczby, bo rzeczywiście są to niewiarygodne liczby zdjęć. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest z ponad 100 zdjęć 42 autorów. Mamy wystawę Tomasza Tomaszewskiego Rzut beretem. To jest wystawa, którą ja widziałam kilkanaście lat temu w Polsce, w Krakowie w ogóle. I ona potem już, jak się okazało przy rozmowie z autorem, trafiła na strych. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nigdy tej wystawy nie widziało. To jest historia polskich PGR-ów, czyli coś, czego już nie ma, co już nie istnieje, natomiast pokazana w sposób naprawdę niewiarygodny. Ja pamiętam moje emocje, gdzie ja po raz pierwszy usłyszałam o Tomaszu Tomaszewskim i w ogóle o takie fotografie, których ja wcześniej nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że można tak fotografować ludzi z bliska, ludzi biednych, którzy w którymś momencie nie reagują na fotografa, ale już żyją po swojemu, a żyją bardzo w trudnych warunkach, bo rzeczywiście te PGR-y, które w którymś momencie były zamknięte i ci ludzie jeszcze tam żyli, jeszcze mieszkali, chociaż nie mieli tak naprawdę z czego żyć, nie mieli środków do życia, głód zaglądał im w oczy, jednak próbowali jakoś funkcjonować. Więc ta wystawa jest właśnie o tym, naprawdę znakomita. Zresztą Tomasz Tomaszewski, jeden z czołowych fotografów w Polsce, znany na całym świecie, współpracujący z National Geographic. Naprawdę wystawa warta zobaczenia. Polecam, bardzo polecam. Kolejna wystawa, Krakowski Klub Fotograficzny, jako że jest to tutaj klub, który w NCK działa od lat wielu, a 70 lat już ponad działa w Krakowie. I przygotował w tym roku wystawę Wajda Inspiracja, jako że mamy rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy i w ogóle świętujemy jego twórczość. I fotografowie z Krakowskiego Klubu Fotograficznego mieli do wyboru przeróżne filmy. Jest tego bardzo dużo. Inspiracje były niesamowite. Przeróżne filmy, nawet ktoś dotarł do filmu dokumentalnego o ceramice, o czym ja też nie wiedziałam, ale się okazuje, że Andrzej Wajda popełnił też taki film. Bardzo ciekawa wystawa. Ponad 50 fotografii, 30 autorów i to jest w fotogalerii Nowołódzkiego Centrum Kultury. W Galerii Szarej mamy projekt Łódź Kaliska, Macbeth. Jest to wystawa łącząca techniki fotografii, malarstwa, grafiki, komiksu. Bardzo ciekawa interpretacja dzieła Szekspira. Jest to projekt wielu autorów, grupowa wystawa przygotowana przez artystów, nie tylko fotografów, ale też plastyków. Bardzo ciekawe obrazy, kolorowa wystawa połączona właśnie, łącząca różne techniki. Bardzo ciekawe do tego są informacje, napisy również na pracach fotograficznych. Warto to zobaczyć i po swojemu odebrać ten przekaz Łodzi Kaliskiej na temat Macbetha.
4: No i mamy też dwie wystawy o tematyce wojennej.
6: Tak, bardzo trudne wystawy, ale też bardzo dobrze zrealizowane. Mamy gościa z Kurdystanu, Ebrahima Alipura, który po pierwsze już był laureatem World Press Photo, więc tym bardziej jest to dla nas bardzo ważny gość, ponieważ 3 lata temu bodajże dostał nagrodę za projekt długoterminowy. Tym razem pokazuje również jeden ze swoich projektów fotograficznych, Kule nie mają granic. Jest to historia o kalibarach. Kalibarowie to są tragarze, którzy przemycają towary właśnie w ich terenie. To są bardzo trudne tereny, Iran, Irak, wysokie góry, więc ludzie, którzy pracują w ogromnie ciężkich warunkach, czasem w mrozie, czasem w chłodzie i niestety są narażeni na ostrzały też tych, którzy pilnują, żeby przemytu nie było w tych terenach, więc oni czasami są ranni, czasem odmrażają ręce, stopy, czasem niestety spadają z gór w trasie, na tej trudnej trasie, w związku z tym jest to bardzo, bardzo trudny proceder, ale niestety konieczny, żeby przeżyć. To są ludzie, którzy czasem nawet przemieszczają się z towarami w maskach, żeby nie byli rozpoznawani, bo to wszystko jest nielegalne. Natomiast właśnie Ebrahim Alipur przebywał z nimi, zresztą to jest jego teren, on się urodził w Kurdystanie i zresztą, jak pewnie niektórzy wiedzą, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Kurdowie to jest największy na świecie naród, który nie ma swojej państwowości. Oni o to walczą, oni o to cały czas walczą, ale no, tak długo jak będą walczyć, to będą istnieć. Natomiast rzeczywiście jedyny naród, który tak duży, tak ogromny, bo to są miliony osób, które nie mają swojej państwowości. Jest to wystawa bardzo ciekawa, czarno-biała, są do tego ciekawe opisy. Warto zobaczyć, przeżyć i zastanowić.
4: I tak, żeby złapać oddech od tych trudnych emocji, które niesie za sobą WordPress Photo, które niosą za sobą te wystawy wojenne. Wystawa i Izy Łysoń, chwile ulotne, tam będzie dużo piesków.
6: Tam będą tylko pieski we wspaniałych pejzażach. Wystawa jest na zewnątrz, czyli na tak zwanym rynku Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest to wielkoformatowa, plenerowa wystawa, kolorowa, przepiękna, naprawdę. Iza Łysoń jest mistrzynią, jeżeli chodzi o fotografię psie. Jest to nasza tutaj krakowianka, nasza dziewczyna, jak ja to mówię. I ma swoje pieski, ale też zaprasza na sesje fotograficzne z psami, więc patrząc na tę wystawę, mam wrażenie, że te psy są najbardziej posłuszne na świecie, ponieważ po pierwsze bardzo grzecznie pozują, po drugie są w tak ciekawych scenariach i zajeździ po świecie z psami, fotografuje te pieski w różnych warunkach, w różnych scenariach, góry, nad wodą, na piasku, na plaży. No, naprawdę przepiękna wystawa, która rzeczywiście daje wspaniały oddech, jeżeli chodzi o te nasze trudne i mroczne, i przygnębiające wystawy. Mamy jeszcze jedną wystawę, bardzo ciekawą. Tak naprawdę Ewa Bilan-Stoch stworzyła pokój ukraiński w bardzo maleńkiej galerii, to jest właściwie takie foyer przy Galerii Białej w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tam są fotografie, ale też są przedmioty, też są rzeczy codziennego użytku. Wystawa nazywa się Warstwy kamuflażu. I jest to historia żołnierzy, którzy walczą na wojnie, teraz walczą na wojnie na Ukrainie. Ewa jeździ na front, jest to zaskakujące, dziewczyna odważna bardzo, ale jeździ co jakiś czas tam. Fotografowała żołnierzy, rozmawiała z nimi i na tej wystawie znajdziemy głównie portrety żołnierzy ukraińskich. Niestety nie wszyscy żyją, bo Ewa to śledzi na bieżąco i okazuje się, że niestety nie wszystkim udaje się przetrwać tę wojnę.
4: Część fotografii ma czarne opaski, to też tu już zdradzę, bo widziałam tę wystawę.
6: Właśnie, te czarne opaski świadczą o tym, że ci żołnierze już niestety nie żyją. Natomiast jeszcze dwa aspekty tej wystawy bardzo ciekawe. Po pierwsze, niektóre portrety przedstawione są w szlachetnych technikach, czyli w gumie chromianowej, o której Ewa opowiada, pokazała nawet fragment warsztatu swojego. To jest bardzo trudna, szlachetna technika fotografii, zajmująca naprawdę godziny, żeby wytworzyć jeden taki obraz. Oraz warto też wspomnieć, że portrety oprawione są w skrzynki, we fragmenty skrzynek po amunicji. W związku z tym wystawa naprawdę chwyta za gardło.
4: I fragment piosenki La Oche też nam się tam znalazł, to też nie będziemy zdradzać, ale jak przyjdą tu osoby, które będą zainteresowane wystawą, to myślę, że na pewno trafią szybciutko i będą wiedziały, o który fragment nam chodzi.
6: Tak, jest to taka wystawa multidyscyplinarna, można tak powiedzieć. Zapraszamy na wszystkie wystawy. Teraz mamy sezon wernisaży, natomiast wystawy będą czynne do końca października. WordPress Photo do 25 października, a cała reszta wystaw do końca października.
7: Ewa Bilan-Stoch, jestem fotografem.
4: Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na pani wystawie. Przed nami wystawa pani fotografii, wyjątkowa, przejmująca. Co to za wystawa, co zobaczymy i co panią zainspirowało akurat do takich zdjęć?
7: Zatytułowałam tą wystawę Warstwy kamuflażu i poświęciłam jej przygotowaniu 3 lata, odkrywając te warstwy wojny, warstwy człowieczeństwa, ale też warstwy gumy chromianowej, ponieważ prace są wykonane w technice gumy chromianowej. To jest...
4: Brzmi bardzo skomplikowanie i tajemniczo dla niewtajemniczonych.
7: Dokładnie, to jest dosyć skomplikowana technika, bardzo kapryśna i też starałam się poświęcić część tej wystawy, aby przybliżyć widzom, czym jest tak naprawdę guma chromianowa.
4: Na fotografiach widzimy portrety żołnierzy.
7: Tak, widzimy portrety żołnierzy, portrety emocji, portrety siły, strachu, słabości. No każdy znajdzie tam coś dla siebie.
4: A jak pani się czuła, wykonując te fotografie? Część z nich, możemy zobaczyć, ma czarne opaski. To może sugerować, że już tych bohaterów z nami nie ma.
7: Tak, to prawda. Części bohaterów już z nami nie ma. No trudno opisać, jak się czułam, bo tak jak mówię, cały proces zajął kilka lat. Część emocji towarzyszyła mi na Donbasie, gdzie powstawały te zdjęcia, ale później też praca w swoim zaciszu swojej łazienki przy gumach ramionowych również wyzwalała takie emocje i pewnego rodzaju to było takie medytowanie nad losem każdego z bohaterów.
4: Portrety to jedno, ale ta wystawa nie jest tylko, oczywiście ja tu biorę to słowo tylko w cudzysłów, to nie jest tylko seria portretów, mamy też zdjęcia grupowe, ale mamy też sporo innych przedmiotów, właśnie takich trochę kamuflujących.
7: Tak, chciałam tutaj pokazać tą cząstkę swojego świata, który wciągnął mnie na ten okres czasu twórczy i myślę, że to się udało.
4: Dlaczego akurat ten temat? Dlaczego żołnierze? Dlaczego Ukraina?
7: Ja nie potrafię nigdy planować, jakby co zrobię, tylko to się dzieje i po prostu kiedy już mnie to wciągnie, to później chcę o tym opowiedzieć. Tak było z każdą moją dotychczasową wystawą i tak jest tym razem.
4: Czy wcześniej, poza NCK-iem, ta wystawa była gdzieś dostępna? Czy jeszcze gdzieś powędruje?
7: To jest debiut tej wystawy. Pojedyncze zdjęcia były, bo też przebiły się na konkursach, ale mam nadzieję, że wystawa pojawi się również w innych miastach.
4: Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie wracamy do siły fotografii.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Krótka przerwa za nami, a przed nami kolejna część audycji To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Tym, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnę, że rozmawiamy dziś o sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Siła fotografii to hasło, które miłośnikom NCK powinno być znane, tak jak i miłośnikom fotografii, ponieważ już od kilku lat ten cykl gości w przestrzeniach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Na siłę fotografii składa się kilka wystaw, taka główna, flagowa to oczywiście World Press Photo, ale jak już wspominałam wcześniej, warto też zagłębić się w pozostałe przestrzenie NCK i znaleźć wystawy, o których słyszeliśmy przed chwilą, a także o których usłyszymy właśnie w tej części naszej audycji. Także zapraszam do słuchania.
5: Do zobaczenia w galerii.
8: Izabela Łysań, dzień dobry.
4: Dlaczego akurat psiaki pani wzięła tutaj na tapet?
8: Właściwie cała historia mojej fotografii zaczyna się od psów, a tak naprawdę od jednego psa, mojej pierwszej golden retrieverki Lunę, której życie i dorastanie chciałam dokumentować i po prostu zaczęłam robić jej zdjęcia. A potem zobaczyłam, tak czasami się śmieję, że inni robią lepsze zdjęcia, więc trzeba było swój warsztat też poprawić, ale no gdzieś tam tak naprawdę zawsze chodziło o to, żeby po prostu stworzyć jak najpiękniejsze wspomnienia, no a potem to już gdzieś tam poszło, zaczęli do mnie się zgłaszać znajomi ze swoimi pieskami, żebym je też może sfotografowała i też wiele zdjęć zrobiłam na Łąkach Nowochódzkich, tutaj właśnie zaraz za wystawą moich gdzieś tam pierwszych fotografii. Spotykaliśmy się tutaj ze znajomymi i po prostu robiliśmy zdjęcia, uczyliśmy siebie nawzajem. Także też to, że wystawa jest właśnie tutaj, jest dla mnie naprawdę specjalne.
4: A czy pani jest jakąś zaklinaczką psów, że te zdjęcia wychodzą tak, jakie wychodzą? Ja tutaj tak nie chcę zdradzać wszystkiego, żeby zachęcić jednak do zobaczenia, ale jak sobie myślę o swoim psie, bokserze 45-kilogramowym, jemu się nie da zrobić normalnego, ładnego zdjęcia.
8: Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony gdzieś tam staram się tymi pieskami zawiadować, mówić im, czy tam właścicielom psów, w którym miejscu dokładnie powinni być, ale bardzo zależy mi na tym, żeby zostawić dużo swobody psu podczas pozowania, żeby on gdzieś tam mógł być sobą i żeby uwiecznić go troszkę może w ruchu albo jak zaczyna robić właśnie te swoje rzeczy, które są często dużo lepsze, dużo ciekawsze niż takie po prostu sztywne pozowanie. No ale z drugiej strony mam swoją psią modelkę, która dla zdjęć zrobi absolutnie wszystko i potrafi no, zapozować w każdych warunkach. Jest tutaj na wystawie takie zdjęcie, gdzie stoi w zamarzniętym wodospadzie, który wiadomo jest dosyć śliski, ale mimo to ona z wielką chęcią pobiegła w miejsce. To jest po prostu tak, że prawie że wskazuje palcem, mówię jej, tam cię widzę, ona mówi, dobra, zaraz zrobimy, biegnie tam, no i potem stawia łapki w idealnym miejscu i po prostu pozuje i czeka na kolejne komendy.
4: Trudno było pani wybrać zdjęcia na tę wystawę, czy to są takie najbardziej ulubione albo najbardziej spektakularne?
8: Zdecydowanie trudno, bo jednak przez 17 lat zrobiłam ich bardzo, bardzo dużo w najróżniejszych miejscach na świecie, czy to na Islandii, czy w Stanach, czy nawet jedno zdjęcie jest gdzieś tam z Lanzarote, albo inne z jaskiń lodowych w Szwajcarii, ale no starałam się wybrać te, które mają za sobą może też na najlepsze historie i które gdzieś tam dla mnie są bardzo ważne. I też myślę, że najważniejszymi zdjęciami z tej wystawy tak naprawdę są te zdjęcia na samym początku, za tablicą początkową, gdzie są zdjęcia wykonane po prostu 150 metrów od mojego domu, na łąkach w wsi Inwoud, która może i jest nieco mniej spektakularna niż właśnie Islandia czy inne Stany, no ale w moim sercu wygląda tak samo pięknie i jest zawsze zjawiskowa i nigdy nie jest tam tak samo, także tam też można stworzyć piękne zdjęcia i chciałabym, żeby to też było przesłaniem, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, a żeby zobaczyć coś pięknego, bo czasami piękno mamy po prostu pod własnym domem.
9: Tomasz Tomaszewski, jestem fotografem.
10: Możemy już w Nowochódzkim Centrum Kultury oglądać pana wystawę Rzut beretem. Co to za wystawa dla niewtajemniczonych? Co na niej zobaczymy?
9: Ja bardzo dużo podróżowałem przez większość mojego życia zawodowego, pracując dla takiego małego, prowincjonalnego magazynu z żółtą ramką, który się nazywa National Geographic, ale w pewnym momencie ze względu na obowiązki rodzinne musiałem na chwilę przerwać te podróże i zatrzymałem się w domu swoim. Podróżując widziałem rzeczy nadzwyczajne, ale nie ukrywam, że bardzo cierpiałem, ponieważ myślałem o moich kolegach, którzy fotografują miejsce najbliższe mojemu sercu, czyli mój własny kraj. Myśląc, że powstają w tym czasie, kiedy ja oglądam niebywałe cuda świata, to tutaj powstają wspaniałe, głębokie materiały, które są wynikiem studiów, nie pojedyncze zdjęcia, ale pogłębione materiały. To mnie najbardziej interesowało zawsze, ponieważ uważam, że jedyne to, co jest ciekawe, to tylko wtedy, kiedy jest pogłębione. Żeby coś było takim, musi odpowiednio długo trwać. Więc przyjechałem do domu, rozejrzałem się dookoła i ze zdumieniem odkryłem, że co prawda jest bardzo dużo pojedynczych, przejmujących fotografii, pokazujących przemiany w Polsce, ale nie znalazłem takich materiałów, które w tym naszym żargonie fotograficznym nazywają się długoterminowym materiałem. Nie znalazłem takich, więc pomyślałem, że skoro jestem już w Polsce i tutaj na pewno muszę pobyć kilka miesięcy, to zajmę się czymś. A ponieważ cenię ludzi, którzy mnie żywią i karmią, czyli chłopów, to zająłem się częścią tego problemu, a mianowicie tymi, których dekret Lecha Wałęsy pozbawił po prostu środków do życia, czyli byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, PGR-ów. To dla młodzieży może być tajemnym akronimem, ale to są właśnie te Państwowe Gospodarstwa Rolne, w których pracowało 470 tysięcy osób, które raptem po prostu jednego dnia dowiedziały się, że ich miejsce pracy przestało, wyparowało. To trochę tragiczna historia, którą tak jak ja zawsze to robiłem, zająłem się poważnie. Poświęciłem na to ponad półtorej roku, przejeżdżając chyba powyżej 60 tysięcy kilometrów po Polsce, odwiedzając większość województw, gdzie te gospodarstwa zajmowały. One w sumie zajmowały jakieś 14% w ogóle areału takiego rolnego w Polsce. I w ten sposób powstał ten materiał. Wydałem wtedy książkę i otworzyłem wystawę pierwszą w Warszawie, ale tutaj pani Monika, reprezentująca nadzwyczajne to miejsce, jakim jest Nowochódzkie Centrum Kultury, zadzwoniła, my się znamy i zapytała, czy czy mam tę wystawę jeszcze, bo ona chciałaby jeszcze raz na to rzucić okiem.
10: Monika wspomniała, że ta wystawa to gdzieś tam na strychu wylądowała w ogóle, więc to można powiedzieć, że drugie życie ma teraz w Nowochódzkim Centrum Kultury.
9: To prawda, ja nawet zapomniałem, że w ogóle ją posiadam, więc powiedziałem jej, że muszę pójść na górę i sprawdzić, czy w ogóle te powiększenia istnieją. Po czym okazało się, że one przetrwały, bo były pokazywane w 2008 roku i ku mojemu wielkiemu zdumieniu w dobrej kondycji, na tyle dobrej, że ośmieliłem się je tutaj pokazać. Na kilku są jakieś tam rysy, ale wydaje mi się, że to czyni je jeszcze bardziej wzruszającymi. To taka nostalgiczna podróż. Ośmielam się powiedzieć, że może być interesująca dla młodego pokolenia, chociażby po to, żeby uzmysłowiło sobie tę niewyobrażalną drogę, jaką Polska wykonała od początku tego XXI wieku po dzisiejsze dni, czyli do 26 roku. I to jest imponujące. No, ja byłem w ponad 70 krajach. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony pomysłem takim, że stwórca pozwolił mi się urodzić tutaj, w Polsce, że ona na tle krajów, które oglądałem bardziej lub mniej wnikliwie, dłużej, czasami krócej, jest miejscem nadzwyczajnym, no przede wszystkim bezpiecznym póki co. Cieszę się, że w tych wnętrzach super miejsca, które ja znam, bo tutaj wcześniej też miałem swoje inne wystawy, ale zostało odświeżone, pachnie nowością i czystością i dużo jest światła i świetny jest ten dyrektor, który wygląda na człowieka zdeterminowanego i zaangażowanego i widać, że doprowadza rzeczy do sukcesu, czyli zdobywa środki na tego typu rzeczy, więc cieszę się, bo zależy mi bardzo na tym, żeby ta fotografia wykonywała dobrą pracę, czyli edukowała ludzi też. Ona jest medium super ułomnym, generalnie ona nie jest w stanie niczego wyjaśnić, ale przez to, że pokazuje, to wie pani, ma mocniejszy wpływ niż dane statystyczne. Teraz jest tutaj otwarcie wystawy WordPress Photo i tu są zdjęcia, które działają, wie pani, po prostu jak wybuch granatów gdzieś w jakiejś kloace na człowieka niemalże.
10: To za każdym razem mam tak, jak tu przychodzę.
9: Tysiące razy są mocniejsze niż jakiekolwiek liczby, które by mówiły o tym, że woda znika z naszej planety i Ziemia wysycha. Jak ja patrzę na zdjęcie, na którym nie ma jeziora i stoi ekskluzywna łódź motorowa pośrodku tego piachu, gdzie dawniej była woda głęboko, wystarczająco głęboka po to, żeby ta łódź mogła się kołysać, to zastępuje dziesiątki dokumentów wykazujących w liczbach czy w statystyce, jak ta woda znika. To jedno jedyne zdjęcie, a tutaj takich, które przemawiają tak niewyobrażalnie do wyobraźni, są dziesiątki, więc też bardzo polecam tę wystawę.
10: No i oczywiście też opisy do tychże zdjęć, bo to też ważne, obraz to jedno, ale ta treść je uzupełnia w sposób genialny. No dzięki czemu możemy zrozumieć wszystko.
9: Zbyt ułomnym medium, żeby sama z siebie wszystko wytłumaczyła. W dziennikarstwie zdjęcie niewyposażone w podpis odpowiadający na tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań. No powiedzmy 4, bo to 5, które brzmi dlaczego, jest pytaniem, na które z reguły nie potrafimy udzielić odpowiedzi, ale przynajmniej na te 4 podstawowe, to taka fotografia bez takiego podpisu po prostu jest bezużyteczna. Dlatego jak ja uczę młodych fotografów właśnie tego dziennikarstwa fotograficznego, to też zwracam im uwagę na to, żeby zdobywali informacje i żeby nauczyli się podpisywać zdjęcia, żeby to nie było traumatyczne doświadczenie, w którym ja odkrywam, że fotograf nie potrafi mówić w swoim ojczystym języku i też nie zna się na interpunkcji. Więc to jest super ważne, żeby to, czego fotografia nie jest w stanie dostarczyć, powinno załatwiać słowo. Ja uwielbiam słowo, wydaje mi się być czymś najcenniejszym, ale też czuję, że słowo reprezentuje pewien abstrakt i nie potrafi za siebie zaświadczyć. Natomiast razem z obrazem tworzą coś niemalże doskonałego.
10: I tym akcentem skończymy naszą rozmowę, ale oczywiście nie kończymy zapraszania i ciągłego zachęcania tego, aby odwiedzić Nowochódzkie Centrum Kultury i zobaczyć właśnie między innymi wystawę pana Tomasza Tomaszewskiego, ale też wiele innych, które tutaj zobaczymy. Dziękuję ślicznie.
9: No to ja dziękuję.
4: Siła fotografii zostanie w Nowochódzkim Centrum Kultury prawie do końca października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Za dużo, za szybko, bez przerwy. Takie właśnie hasło towarzyszy tegorocznej 8 już edycji krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. I właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszej audycji. To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam.
11: Tym żyje Kraków.
10: Tym razem wydarzenie skupi się na problemie przebodźcowania, który dotyka wszystkich, bez względu na wiek i płeć.
12: Ktoś ładnie powiedział, że świat się nie zatrzyma, pytanie, czy my jesteśmy w stanie troszkę zwolnić. I myślę, że to jest takie hasło przewodnie tegorocznej edycji Human Weeku. Human Weeku, który już się wpisał w kalendarz wydarzeń w Krakowie. Marcin Drychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest bez wątpienia coś, z czym chyba każdy z nas ma problem. My nie do końca jesteśmy świadomi, że mamy ten problem, ale każdy z nas się budzi i mało higienicznie pierwsze, co robi, patrzy do telefonu, pierwsze, co robi, zastanawia się, co ma dzisiaj do zrobienia. Nie mamy czasu na trochę więcej odpoczynku i takiego spokoju, bo to niekoniecznie oznacza, że my mamy leżeć i nic nie robić, ale fajnie by było, żeby w którymś momencie jednak te nasze dni nie były poddane takiej rutynie i takiemu pędowi. Fajnie to wygląda, fajnie to brzmi, wszyscy wiemy, że tak należy zrobić, mało kto z nas zrobi i tegoroczna edycja jest właśnie poświęcona temu. Czyli chcemy pokazać po pierwsze, że jest problem, po drugie pewnym osobom uświadomić, że mają problem, ale też żeby radzić kilka sposobów, jak można sobie z tym radzić.
13: No to powiedzmy w takim razie, w jaki sposób będą to Państwo robić, w jaki sposób będą Państwo edukować uważności, odpoczynku i wyzwalać gdzieś tam chyba z takich niewolniczych pęd kalendarza, który nas wszystkich terroryzuje.
12: Jak zwykle zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z ekspertami ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy zdradzą, po pierwsze, pokażą nam, jak sobie uświadomić, że mamy problem, po drugie, jak sobie z nim radzić. Tradycyjnie spotkanie także w kinie pod Baranami i dużo wydarzeń, do których udziału zachęcamy. Bilety darmowe do pobrania ze stron Pałacu Potockich, także myślimy, że warto skorzystać z oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.
13: A jak to jest? Na jakiej zasadzie wybieracie te tematy i motywy przewodnie Human Weeka? Czy to są po prostu wyzwania, przed którymi jako cywilizacja stajemy, czy być może jeszcze coś innego za tym stoi?
12: Tak, tutaj zdradzę trochę kuchnię, że praktycznie kończąc tegoroczny Human Week, już zastanawiamy się, co będzie kolejnym. Niestety chciałbym powiedzieć, że byłbym przeszczęśliwy, gdyby się okazało, że będziemy mieli w którymś momencie problem z wybraniem tematu do kolejnej edycji. Niestety życie, które i świat, który nas otacza, dostarcza nas tych tematów każdego roku coraz więcej. W tym roku postawiliśmy właśnie na odpoczynek, na ten czas dla siebie. Co będzie w przyszłym roku, to jest niespodzianka, ale już mamy pewne pomysły w głowie.
14: Przebodźcowanie właściwie powinno nas skłonić do tego, żeby mówić jak najmniej. Maciej Pilecki pełni obowiązki kierownika oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci, młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dlatego, że jakby nasze życie jest wypełnione informacjami, bodźcami, aktywnościami.
13: Sam się łapię na tym, że człowiek ledwo co wstanie z łóżka, otworzy oko i gdzieś tam sięga po telefon. Wiadomo, to może być też zboczenie zawodowe, ale chyba więcej osób niż ja ma podobnie.
14: Tak, no myślę, że to uzależnienie od sięgania po telefon, od sprawdzania wiadomości, SMS-ów, maili, informacji w Librusie, jak mówimy o rodzicach. I taki rodzaj wielozadaniowości, w którym bardzo rzadko się dzieje tak, że w jakimś mieście, w jakimś miejscu, w jakiejś aktywności jesteśmy w pełni, separując się od innych bodźców. I to ma charakter takiego kumulującego się stresu, który nie pozwala nam zachować takiej pełnej stabilności emocjonalnej, psychicznej, a nie daje nam możliwości regeneracji. Były takie badania dotyczące lekarzy działających w skrajnym stresie, którzy dostali jedno zadanie. Mieli w trakcie mycia rąk przed i po zabiegu, to dotyczyło chirurgów dokonujących naprawdę skomplikowanych zabiegów, mieli ćwiczyć uważność, czyli że mieli przez moment skoncentrować się na swoim ciele, na tej czynności, do której dokonują, wyczyścić swój umysł, swoje myśli ze wszystkich innych rzeczy, zadań, które skończyli albo zaczną zaraz i być przez te kilkadziesiąt sekund tu i teraz i okazało się, że miało to istotny i niepomijalny w badaniach naukowych wpływ na ich emocje i stabilność psychiczną. Więc nawet drobne ćwiczenie, wydawałoby się, może wpłynąć na nasz dobrostan psychiczny.
13: Ale te wszystkie bodźce, które do nas docierają, albo których sami sobie dostarczamy, bo to nie tylko telefon, ale to też telewizja, to też radio, które gdzieś tam nam w tle gra, coś jednak nam daje. Przecież chyba mamy wyrzut pewnych hormonów w głowie, właśnie korzystając czy scrollując portale społecznościowe, włączając telewizor, który jest z nami też od rana do wieczora. Ja na szczęście nie mam i jestem chyba szczęśliwszy. Radio za to u mnie gra od rana do nocy na okrągło. Właśnie, co nam to daje? Jakiś efekt chyba taki psychochemiczny w mózgu jest.
14: Tak, daje to efekt psychochemiczny, ale jest to ten rodzaj efektu, który porównywalny jest z efektami, które dają substancje psychoaktywne. No właściwie jakby to ma charakter uzależniający. Zresztą media społecznościowe, one skonstruowane są tak, żebyśmy poprzez rodzaj takiego bodźcowania i gratyfikacji, która związana jest z każdą kolejną informacją, z każdą kolejną rolką, żeby ten rodzaj uzależnienia nasilać. Nasze mózgi nie zostały skonstruowane do takiego funkcjonowania. One wymagają czasu na uspokojenie, reset, takiej w jasny sposób oddzielonego od siebie momentu, w którym funkcjonujemy, gromadzimy dane i je przetwarzamy, i momentu, kiedy odpoczywamy. A właściwie ten rodzaj takiego nieaktywnego odpoczynku, no to jest coś, co zdarza nam się coraz rzadziej. Zresztą to dotyczy małych dzieci, dlatego że jak pomyśli pan przez moment o nudzie, czyli o jakby takim stanie, w którym my nie mamy co robić, ale z tego nudzenia się mogą pojawiać się nowe pomysły zabaw, nowe pomysły interakcyjne. Jakby nasze oczekiwanie w stosunku do dzieci teraz jest takie, że one właściwie przez cały czas powinny być aktywne.
13: Nie ma czasu na nudę, absolutnie. Jedne zajęcia, drugie zajęcia, trzecie zajęcia, właśnie telefon, tablet plus komputer jeszcze.
14: Powinny się rozwijać, więc my w Human Week konsekwentnie w kolejnych edycjach nie zajmujemy się już tylko problemami zdrowia psychicznego, ale zajmujemy się tym, jak im zapobiegać. A dbanie o takie pielęgnowanie swojej uważności, pielęgnowanie tego, żeby być tu i teraz, żeby nie konfrontować się zbyt dużą ilością bodźców, żeby w wyraźny sposób oddzielać od siebie momenty, w których jesteśmy aktywni, od tych, kiedy odpoczywamy, stanowi jeden z ważnych elementów higieny psychicznej, no, ograniczającej ryzyko zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń psychosomatycznych, czyli dotyczących naszego ciała.
15: Monika Kosztyła, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.
13: Dyrektorko, kolejna, ósma już odsłona krakowskiego tygodnia zdrowia psychicznego Human Week. Program znamy. Dlaczego miasto chce uczestniczyć w takiego rodzaju wydarzeniu? Co ono miastu wnosi? Albo co miasto też wnosi do tego wydarzenia?
15: Miasto bardzo aktywnie wspiera obszary polityki zdrowotnej, a wśród nich właśnie Human Week idealnie się wpisuje. Myślę, że to, jaką problematykę porusza, a mianowicie zdrowie psychiczne, jest czymś, co w dzisiejszych czasach powinno być na tapecie w każdym mieście. Jesteśmy w trakcie pisania polityki zdrowia psychicznego, która ma właśnie nakierować na ten problem, ale też i wprowadzić nowe rozwiązania w naszym mieście. Czujemy się zobligowani do tego, żeby w tym aktywnie uczestniczyć.
13: Ale to jest rolą miasta, by dbać, troszczyć się o kondycję psychiczną mieszkanek i mieszkańców? Taka jest miejska rola?
15: Zdecydowanie. Miasto powinno opiekować się swoimi mieszkańcami, nie tylko poprzez wdrażane programy, ale przede wszystkim poprzez ich realizację. Mamy strategiczny dokument, który nazywa się Zdrowy Kraków, który pokazuje nam, w którym kierunku chcemy zmierzać jako gmina, a dobrostan mieszkańców to jest nasz cel nadrzędny.
13: To jeżeli chodzi o dobrostan psychiczny, to w jakim kierunku gmina miejska Kraków zmierzać chce? Na jakim etapie być może tej podróży, bo to myślę, że spokojnie można nazwać podróżą, safari, wyprawą, jesteśmy?
15: Aktualnie realizujemy również inne programy jakby nakierowane na dobrostan psychiczny mieszkańców, skierowanych tak naprawdę do różnych grup społecznych. I w tym momencie przykładowo młodzież szkolna uczestniczy w takim projekcie, który nazywa się Ogarniam Życie i który, że tak powiem, poprawia ich dobrostan. Ale tak naprawdę w sferze polityki społecznej to do każdej z grup mamy skierowane wsparcie w tymże obszarze. Do tej pory jeszcze nie było takiego programu, który obejmowałby wszystkie grupy, stąd też jesteśmy przed jego przyjęciem. Ale to nie oznacza, że działania w tych sferach nie są realizowane. Oczywiście są.
13: A powinniśmy mówić raczej o jednym, tak jak dyrektorka wspomniała, spójnym programie, czy o być może jakiejś takiej sytuacji policentrycznej, czyli mamy kilka jednak drobniejszych, ale skupionych na konkretnych grupach programów. Czy jednak musi być jakaś taka ogólna wizja, strategia? O, może tak.
15: Myślę, że problem jest na tyle poważny, że myślenie i ubieranie tego w jeden duży program to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Problem jest wieloaspektowy. Pojawia się w wielu warstwach społecznych. Dotyczy zarówno małych dzieci, jak również młodzieży, ale też i dorosłych, i osoby w wieku senioralnym, wobec czego zdecydowanie powinniśmy na to popatrzeć całościowo, ale to nie zmienia faktu, że realizacja tego programu będzie odbywała się w różnych sferach i będzie kierowana do różnych grup.
13: No, mamy też wyzwanie w postaci osób z doświadczeniem migranckim, zwłaszcza po 2022 roku.
15: Zdecydowanie te osoby, myślę, że mogą poczuć się w naszym mieście jak w domu. Już od 10 lat dbamy o to, żeby osoby przybywające do nas z innych krajów czuły się jak we własnym kraju. I tutaj program Otwarty Kraków, który ostatnio obchodził swoje 10-lecie, jasno pokazuje, że de facto była to sytuacja szczególna, jeśli chodzi o liczbę osób, które pojawiły się w Krakowie, ale myślę, że dzięki tym doświadczeniom z lat poprzednich byliśmy w stanie sprawniej sobie z tym wyzwaniem poradzić.
16: Chcemy pokazać zagrożenia, które wynikają z takiego trybu życia. Dominika Dudek, jestem kierownikiem Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcemy pokazać, jak to wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale również również na nasze zdrowie fizyczne. Chcemy pokazać, że jednak można troszkę inaczej. Chcemy pokazać, gdzie są czerwone flagi, co powinno zwrócić naszą uwagę, że no, zaczyna się robić troszkę niebezpiecznie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie zmienimy naszej cywilizacji, nie zmienimy tego, jak musimy pracować, ale żeby w pewnym momencie umieć zachować jednak pewną równowagę. I czasem te rady czy zalecenia są naprawdę bardzo proste. Dbanie o relacje, dbanie o sen, dbanie o ruch, sport, znalezienie pewnego czasu dla siebie. Ale oczywiście Human Week to nie jest tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi na pewien problem. W tym roku skupiamy się na przebodźcowaniu, ale też przede wszystkim jest to takie cykliczne wydarzenie, które ma za zadanie trochę integrować społeczność Krakowa z pacjentami. Trochę pokazać, że osoby z zaburzeniami psychicznymi to są takie osoby, takie same osoby jak każdy z nas. Że na przykład w tym pędzie i przebodźcowaniu bardzo łatwo każdy z nas może znaleźć się po tej drugiej stronie i wymagać jakiejś pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.
13: A co w programie 8 krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego?
16: Och, bardzo dużo. Wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty, spotkania, wystawy, filmy. Bardzo dużo. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
10: W tym miejscu postawimy kropkę, ale nie odchodźcie daleko, bo wrócimy do tematu krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week już za chwileczkę.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Wracamy do tematu krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. W tym roku wydarzenie, przypomnę, koncentruje się na problemie przebodźcowania.
11: Jeszcze tylko kilka dni.
10: Mówią w kolejności pojawiania się na antenie profesor Maciej Pilecki, psychiatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak i Monika Kosztyła z magistratu.
13: To staranie się do bycia uważnym, odpoczywanie też wzbudza w nas, przynajmniej we mnie, stres. Jeżeli dużo pracuję, nagle przychodzi mi kilkutygodniowy urlop, tak jak było w tym roku, ja się czułem przez pierwszych kilka dni zestresowany. I to jest pytanie, czy potrafimy jeszcze właśnie gdzieś zaciągnąć hamulec, albo zwolnić obroty, czy nie?
14: No, mówi pan o doświadczeniu, które ma wiele osób. Znaczy, że pierwsze dni urlopu to jest taki czas pewnego takiego wewnętrznego niepokoju, trudności przestawienia się z pełnej aktywności do mniejszej aktywności. Niektórzy radzą sobie z tym tak, że wakacje to też jest stan takiego silnego, stresującego bodźcowania. No właśnie dlatego takie bycie tu i teraz, uważność i nieprzebodźcowywanie się powinniśmy ćwiczyć codziennie. Ja dokonałem takiego eksperymentu w swoim życiu i zrezygnowałem z Facebooka. Wiem, omijają mnie teraz informacje, które jakby dotyczą moich znajomych, bliższych czy dalszych, w których nie uczestniczę w ich życiu tak, jak uczestniczyłem dotąd. Niektóre informacje, jak się spotykamy, mnie zaskakują, ale z drugiej strony poczułem ten rodzaj wyzwolenia od rzeczy, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia, a które właściwie były w moim życiu obecne bez przerwy.
13: Zapytam jeszcze o efekty, jakie wywołuje to ciągłe przebodźcowanie i zaburzenia, z którymi możemy się zmagać, no i też o jakąś taką receptę prostą na to, jak sobie z tym radzić. Odkładamy telefon, joga, być może medytacja, ale to przejdźmy jeszcze do tych zaburzeń i problemów, które niesie ze sobą przebodźcowanie.
14: Przebodźcowanie stanowi taki rodzaj kumulującego się stresu dla naszego organizmu, który dodaje się do innych stresorów i może być źródłem albo ryzyka zaburzeń psychicznych, albo zaburzeń psychosomatycznych. Też niezwykle istotne jest to, żeby przebodźcowanie nie towarzyszyło nam od takich wczesnych momentów rozwojowych, dlatego że nasze mózgi potrzebują czasu na przetworzenie informacji, czasu na taką wewnętrzną refleksję. Ona w jakim stopniu odbywa się w czasie snu, ale ona również odbywa się w momentach nudy. No warto pamiętać o tym, że wielu wybitnych naukowców, odkrywców mówiło o tym, że pewne ważne myśli, odkrycia czy przełomy przychodziły im do głowy wtedy, kiedy się nudzili, czy robili rzeczy, które właściwie no jakby nie były związane z taką ich codzienną naukową aktywnością. Wie pan, jak usłyszałem, że pan mówi o tym, że musimy się zapisać na jogę, ćwiczyć uważność, nie wiem, zrezygnować z mediów społecznościowych, to jest za trudne zadanie, myślę, dla większości z nas. Zacznijmy od tego, żeby wtedy, kiedy myjemy ręce albo zęby, żebyśmy, albo jak bierzemy prysznic, czy się kąpiemy, żebyśmy przez moment próbowali być tam, czy tu i teraz, czyli żebyśmy mieli takie doświadczenie, że jesteśmy w tej chwili, nie wybiegamy myślami do przodu, nie cofamy się wstecz, tylko jesteśmy, doświadczamy i próbujemy mieć taki rodzaj jedności doświadczenia, próby może z koncentracji na doznaniach z ciała, na oddechu, na tym, co mówi, co sygnalizuje nam nasz organizm. Zacznijmy od minuty dziennie, a jak nam się spodoba, to wtedy można pójść na jogę.
11: Eksperci radzą.
17: Uniwersytet rozpoczyna 1 października tego roku kolejny rok akademicki i witamy w uniwersytecie około 15 tysięcy nowych studentów. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to bardzo liczna grupa, no i w tej grupie, ale również w grupie osób, które już studiują, zapewne są osoby o dużej wrażliwości, które potrzebują wsparcia. Podzieliłbym umownie to wsparcie na 3 kategorie działań. Pierwsza dotyczy działań adaptacyjnych uniwersytetu w momencie, kiedy studenci są jeszcze w przeddzień rozpoczęcia pierwszego w ich życiu roku akademickiego. Staramy się między innymi z udziałem samorządu studentów, za co samorządowi chcę ogromnie podziękować, wprowadzić tych młodych ludzi w realia studiowania w uniwersytecie, tak żeby ta zmiana pomiędzy szkołą średnią a uniwersytetem była jak najmniej odczuwalna. Jak już zaczną studiować, rozpoczynamy działania, które mają zwiększać ich aktywność społeczną, niezwiązaną bezpośrednio ze studiowaniem. Wydaje nam się, że aktywność w kołach naukowych, udział w wydarzeniach ściśle studenckich potrafi pełnić taką rolę prewencyjną, ponieważ studenci mogą realizować nie tylko obowiązki akademickie, ale również swoje pasje, które przynieśli do uniwersytetu lub które w uniwersytecie się wykształciły.
13: No i też rektor powiedział, że państwo podchodzą naukowo także do kwestii mieszkalnictwa. To interesujące.
17: Nawet to, nowo projektowane akademiki na Ruczaju, czyli te, które będziemy budować od podstaw, przewidują znaczną część przestrzeni wspólnych dla studentów, tak żeby w czasie, kiedy no, czasami mają skłonność do izolacji, do mieszkania w pojedynkę, jednak znaleźli czas na interakcję ze swoimi koleżankami i kolegami, a jak już te instrumenty prewencyjne zawiodą, to wszyscy studenci mogą znaleźć wsparcie w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji, gdzie profesjonalni psychologowie udzielają porad, terapii, no i takich porad jest około 4 tysięcy rocznie.
13: No właśnie, o to chciałem zapytać trochę, pan rektor wybiegł, jak statystyki, liczby zawsze dobrze się sprzedają na antenie, no to pomówmy, ile osób korzysta ze wsparcia SOWY, tak dobrze ten skrótowiec rozszyfrujmy może na początek.
17: To, co będzie pewnie takie chwytliwe, to w pierwszym pełnym roku funkcjonowania tego ośrodka było 3 razy mniej takich sytuacji wsparcia niż jest teraz. Po roku 2025 możemy powiedzieć, że średnio jest 4 tysiące takich terapii, czy interwencji. Natomiast corocznie niestety około 1000 nowych osób korzysta ze wsparcia w tym ośrodku, co oznacza, że w grupie około 15 tysięcy studentów no prawie 10%, niecałe 10% potrzebuje wsparcia.
13: Ale to nie tylko studenci, to też pracownicy naukowi, pewnie administracyjni. Wszyscy mogą z tego wsparcia skorzystać.
17: Wszyscy mogą skorzystać z tego wsparcia i okazuje się, że problemy zdrowia psychicznego nie omijają żadnej grupy w społeczności akademickiej, chociaż w gronie studentów są najczęstsze. Najprawdopodobniej wynika to z stresu, z kłopotów adaptacyjnych, z wymagań. na poszczególnych kierunkach studiów, ale też indywidualnej wrażliwości tych osób, które być może trudniej niż kiedyś znoszą porażki, wyzwania, a my jesteśmy po to, żeby im pomóc przejść przez okres obecności w uniwersytecie tak dobrze, jak tylko potrafimy.
13: Czy jest jakieś...

0: jeśli odczuwają potrzebę kontaktu ze specjalistą. To, co jest ciekawe, to oprócz tego, że te miejsca świadczenia tychże usług są nakierowane bardzo ogólnie, to mamy też specjalistyczne. I w ramach tego mamy też taki dom pomocy psychologicznej dla osób z problemami onkologicznymi, również prowadzony przez Fundację Unicorn, gdzie opieką zostają otoczone całe rodziny. Ale mamy też takie domy, jak na przykład Donalda przy na Prokocimiu, który z kolei skierowany jest do pomocy rodzinom dzieci przebywających w szpitalu w Prokocimiu i tam mają zapewnioną opiekę w tym obszarze. Więc miasto już od dawna realizuje fajne projekty skierowane na tak naprawdę dobrą kondycję mieszkańców.
1: Jak to jest? Czy dopiero teraz zaczynamy dostrzegać to, że studenci zmagają się z takimi problemami, czy z problemami takiej natury? Czy tych problemów wcześniej nie było? Czy nie potrafiliśmy ich nazwać? Czy być może gdzieś chowaliśmy te problemy do szafy, zamiataliśmy pod dywan albo chowaliśmy w tapczanie?
2: Tak długo jak uniwersytety nie oferowały profesjonalnego, takiego systemowego wsparcia, te problemy mogły być indywidualnie dostrzegane na zajęciach przez poszczególnych wykładowców, promotorów prac, którzy mogli zobaczyć, że mają do czynienia niekiedy z bardzo wrażliwymi młodymi osobami, natomiast nie mieliśmy tego ujęte w żadne statystyki. Od kiedy prowadzimy to wsparcie i my, i inne uniwersytety w sposób zorganizowany, widzimy, jak dużo osób potrzebuje pomocy. I tutaj nie demonizowałbym tego problemu. Część osób jest rzeczywiście w dużym kryzysie, ale większość wymaga bieżącego wsparcia, spotkania i na szczęście w większości przypadków to się nie kończy niczym złym. To się kończy godzinami spędzonymi w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty, ale to zdecydowanie pomaga ukończyć studia i wejść w życie zawodowe.
3: Dodam, że Human Week potrwa do piątku, a za materiał dziękuję Kubie Kusemu. Teraz zmienimy temat.
4: Czekamy na to od lat.
3: Jeden z najwybitniejszych akustyków na świecie zaprojektuje brzmienie Nowej Filharmonii Krakowskiej. To japoński specjalista Keiji Oguchi. Główna sala koncertowa pomieści prawie 1900 osób. W planach są też sale kameralne, studio nagrań oraz sale prób. Nowa Filharmonia Krakowska ma powstać przy Rondzie Grzegórzeckim.
5: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o akustykę, to jest jeden z części projektu, który realizuje nadzieję, bo jeszcze umowa nie jest podpisana, podkreślam, umowa nie jest realizowana. Polska firma z Małopolski, pracownia pana profesora Ingardena i biorąc pod uwagę również tą pracownię i współpracę z Japończykami, to jest właśnie zaangażowanie najlepszych akustyków na świecie, pana Oguchi.
6: Współpracownicy, z którym przyjdzie nam ten proces przeprowadzić, to jest absolutna Mateusz Prendota, Filharmonia Krakowska. Światowa czołówka, zarówno jeżeli chodzi o architekturę, jak i o akustykę i to pozwala sądzić, że ten proces zostanie we właściwy sposób przeprowadzony.
5: Ten projekt jest wyjątkowo trudnym projektem, jeżeli chodzi o samorząd województwa małopolskiego, bo to jest największa taka kubaturowa inwestycja planowana przez województwo do realizacji. Stąd biorąc pod uwagę zespół, który powołaliśmy dwa lata temu, zespół ekspercki, który nakreślił, w jaki sposób powinniśmy do tego dochodzić, zostało zarekomendowane wybór w ramach konkursu, międzynarodowego konkursu, wybór pracowni, która dokona projektu i również zajmie się akustyką, ale też podkreślam, zajmie się miejscem, gdzie w sytuacji trudnej, sytuacji kryzysowej mieszkańcy będą mogli znaleźć schronienie. I to jest miejsce dla potencjalnie około kilku tysięcy osób w centrum Krakowa, gdzie mieszkańcy, turyści, tam gdzie będzie potrzeba szybko reagować, to ten budynek również będzie przystosowany, przygotowany do tego działania. Natomiast to jest jedno z zadań, ale kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią i tego też wymagają melomani.
6: Na całym etapie projektowania tego architektonicznego akustyk towarzyszy głównemu architektowi. Są prowadzone badania na temat rozchodzenia się dźwięku. Muszą zostać w odpowiedni sposób zwymiarowane przestrzenie i co bardzo ważne, a niejednokrotnie nawet najważniejsze, właściwie dobrane materiały do tego, czym zostanie ta sala potem wyłożona, z jakich materiałów zostaną wytworzone fotele.
5: Przede wszystkim kamień milowy jest taki, aby w 2029 roku, w pierwszym kwartale, otrzymać dokumentację, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na prace budowlane. To jest jakby dla nas kamień milowy. Natomiast

0: Ufam, że na przestrzeni 32 do 2033 roku pierwsze koncerty powinny w tym budynku odbyć się. Oczywiście jest to plan bardzo ambitny, ale przed nami, przed mieszkańcami Małopolski są same ambitne projekty i chcemy sobie takie projekty kamieni milowe nakreślać. Podkreślając jednocześnie, że to jest trudne zadanie, ale chcemy go realizować, tym bardziej, że Małopolska, Kraków jest utożsamiana jako stolica europejska, stolica kultury, czy też światowa stolica kultury, gdzie mieszkańcy, turyści bardzo chętnie korzystają z naszych jednostek kultur.
1: Na koncerty jednak przyjdzie nam trochę poczekać, bo pierwsze wydarzenia zaplanowano tam w 2033 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza Kuba Kusy, a naszą dzisiejszą audycję zaczynamy od kampanii Dzieciństwo bez przemocy, do której dołączył Kraków. Przedstawiciele władz miasta, województwa, policji, a także wielu innych instytucji podpisali manifest akcji i tym samym zobowiązali się do ochrony najmłodszych. Mówią o tym m.in. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
4: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
3: Panie prezydencie, manifest podpisany przez pana prezydenta. No i co za tym manifestem pójdzie? Jakie działania?
5: Działania będą o tyle skuteczne, na ile trafią do mieszkanek i mieszkańców Krakowa i o ile trafią do krakowskich szkół i to, tak powiem, wszystkich szczebli, bo tylko wtedy jest w ogóle szansa, po pierwsze, na taką społeczną uważność, na przejawy przemocy wywieranej w sposób taki, po których nie ma sińców, nie ma jakichś zadrapań czy innych uszkodzeń, tylko jest albo smutek, albo strach w oczach dziecka, jakiś znak albo samotności, albo stresu spowodowanego chociażby, złymi relacjami rówieśniczymi, internetowym hejtem i tak dalej. To są nieprawdopodobnie ważne rzeczy. Ja zresztą trochę żałuję, że zapomniałem powiedzieć o inicjatywie Dobry Hashtag, bo ona w tej chwili jest przygotowywana również w Tauron Arenie, jako duże, duże wydarzenie, takie przeciwdziałania hejtowi w internecie i temu hejtowi rówieśniczemu głównie, więc wydaje się, że takie naprawdę, powiedziałbym, zespolone działania dadzą efekt wtedy, kiedy z każdej strony, każdej, tak powiem, grupy wiekowej będzie tego typu wrażliwość, bo tak ją bym nazwał, bo myślę sobie, że ilość zgłoszeń do psychologów, do psychiatrów, kolejki, te próby samobójcze niezwykłe, przecież to się nie bierze znikąd i te próby nie są podejmowane w sytuacjach przemocy fizycznej. To zdecydowanie jest efekt przemocy psychicznej. I to można powiedzieć, że właściwie trzeba by na alarm bić co się dzieje, więc taka inicjatywa, jeżeli uwrażliwi kogokolwiek, jeżeli którekolwiek dziecko będzie, tak powiem, uwolnione od tego typu przemocy, to warto ją robić i trzeba ją robić. Powiem inaczej, nie wolno nic nie robić w tej sprawie.
3: Panie prezydencie, w tym przeciwdziałaniu albo w tym stawianiu zapory, tamy, przemocy, czy to rówieśniczej, czy przemocy dorosłych wobec dzieci, pomoże właśnie ta szeroka współpraca, o której pan prezydent wspominał, czyli wszystkie szczeble samorządu, bo mamy tutaj i miasto, i województwo, plus jeszcze szczebel centralny, czyli urząd wojewody, więc mamy naprawdę bardzo takie komplementarne podejście.
5: Jest to komplementarne podejście, z tym, że chciałbym może inaczej ująć to, co pan przed chwilą powiedział. Mianowicie ja bym chciał, żebyśmy nie mówili o stawianiu tamy, tylko żebyśmy mówili o wypełnieniu wrażliwością, czułością, miłością tej przestrzeni.
3: Żeby nie być reaktywnym, tylko wtedy, jeszcze przeciwdziałać.
5: Tak, wtedy nie będą potrzebne żadne tamy po prostu.
6: Monika Sajkowska, jestem liderką kampanii Dzieciństwo bez przemocy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
7: Kampania dotarła do Krakowa. Dzieciństwo bez przemocy. Mamy już podpisany manifest kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tutaj zacne grono się zebrało specjalistów, samorządowców, policjantów, osób odpowiedzialnych za edukację. Manifest udało nam się przeczytać. To ważne słowa, ale tak myślę sobie, że zaskakuje mnie, że cały czas je trzeba powtarzać, że to dzieciństwo powinno być bez przemocy. To trochę smutna refleksja.
6: To smutna refleksja, ale jednocześnie wyzwanie do działania, bo właśnie dlatego organizujemy kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Diagnozujemy postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i takie badania barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci, które przeprowadziliśmy w tym roku już po raz drugi, pokazują, że ciągle 1/3 dorosłych Polaków przyzwala na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, na krzyk przyzwala 80%. Także potrzebne są takie działania, które te postawy zmieniają, a to jest długofalowy proces, to się nie dzieje z dnia na dzień. Także kampania, która w tym roku organizujemy 5 października, startuje jej 3. edycja, myślę, że będzie potrzebna po horyzont. Nie planujemy jej kończyć i ma być coroczną akcją, bo ten przekaz, czym jest przemoc, jak wychowywać bez przemocy, jak reagować na przemoc, jest ciągle aktualny i ciągle, jeszcze taka kultura ochrony dzieci, to nie jest coś, co charakteryzuje nasze społeczeństwo. O tym ciągle musimy mówić. Wiele takich dyskursów społecznych pokazuje nam nawet w ostatnim czasie toczących się, że ciągle w jakiś sposób unieważniamy przemoc wobec dzieci, minimalizujemy jej konsekwencje. Nie chcemy tego zobaczyć też i w kontekście jakiegoś obowiązku i odpowiedzialności za reagowanie na przemoc. Także jest dużo do zrobienia, ale ja też myślę o tym jakoś pozytywnie, nie patrząc na to, jak dużo jest do zrobienia, bo jesteśmy takim trudnym społeczeństwem, tylko po prostu jesteśmy w takim okresie zmian społecznych, też zmiany takiego dostrzegania podmiotowości dziecka i uczymy się. Uczymy się jako społeczeństwo. Oczywiście każdy z nas przechodzi swoją drogę, ale ta społeczna droga jest procesem, w którym, mam nadzieję, kampania Dzieciństwo bez przemocy będzie takim katalizatorem.
7: Co się zadzieje w ramach kampanii? Podpisanie manifestu to jedno, ale chodzi mi o takie konkretne działania, które mogą się i zadzieją się na przykład na terenie Krakowa i Małopolski.
6: Oczywiście są takie momenty symboliczne. Dzisiaj podpisywaliśmy manifest 19 listopada. Podświetlimy różne budynki, obiekty architektoniczne w Krakowie i w całej Małopolsce. Symbole są ważne, pokazują nam, że jesteśmy razem, te same wartości nami kierują, ale oczywiście w ramach kampanii będzie bardzo dużo konkretnych działań adresowanych do jej adresatów, dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, społeczności lokalnych i to jest z jednej strony kampania medialna, która w tym roku będzie poświęcona problemowi przemocy psychicznej wobec dzieci. Będziemy mówić o tym, jak krytyka, jak krzyk, jak ignorowanie odbiera dziecku moc i pokazywać, co zamiast takich form karania czy też zaniechań wobec dzieci, ale też mobilizujemy, zapraszamy wszystkie instytucje, placówki, organizacje do podejmowania inicjatyw edukacyjnych. W zależności oczywiście od profilu tych instytucji, one mają różną formę i różnych adresatów. Na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl można znaleźć takie rekomendacje, inspiracje, co można zrobić, konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane przez szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia, no ale też oczywiście bardzo liczymy na własną inicjatywę. Wiemy też, że takie działania profilaktyczne prowadzone są przecież w wielu instytucjach i to, żeby je wzmocnić, rozbudować, jest ważnym celem kampanii, ale jak zawsze podkreślam, to jest 6 tygodni wzmocnienia tych działań, 6 tygodni mobilizacji, ale one nie kończą tego, co tutaj właśnie się narodzi, czy też zainicjuje, czy też tego, co trwa. Chodzi o trwałą zmianę.
7: Gabriela Olszowska, małopolski kurator oświaty. Podpisują Państwo ważną deklarację. Mówimy o dzieciństwie bez przemocy i myślę sobie tutaj właśnie o tym pionie edukacyjnym, o nauczycielach, dyrektorach, pedagogach, osobach, które chyba są jednymi z tych pierwszych, które mogą wyłapywać pewne niepokojące objawy. Jak tutaj Państwo mogą działać, jak będą działać w ramach tej kampanii, czy w ogóle bez kampanii, no bo to jest praca całoroczna?
8: Powiem tak, oświata, jak ktoś kiedyś zobaczył dowcipnie, to jest oś świata. W związku z tym kręci się wokół edukacji życie wielu rodzin, bo dziecko do szkoły trzeba do przedszkola zaprowadzić, odebrać w którymś tam momencie dnia. Nauczyciele wiele widzą, mogą jeszcze więcej zobaczyć, ale również ze względu na stres, swoją pozycję, sami mogą być źródłem pewnych zachowań, które moglibyśmy nazwać przemocowe. Jednakże to, co chcę podkreślić, przy całym ogromnym szacunku do potrzeb ochrony dziecka przed przemocą, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych. Ja chcę zaakcentować stronę drugą, bo oczywiście dzieci dzieciom robią krzywdę. Było to świetnie powiedziane w wypowiedzi pana wojewody. Niemniej jednak źródłem owej przemocy bywają dorośli. Nam dorosłych, dlatego mówię przez w liczbie mnogiej, nam, my, potrzeba nauki, jak mówić do dziecka w sposób stanowczy, ale nie przekraczać granicy. W jaki sposób wymagać, bo to nie znaczy dzisiaj, że już nic nie wymagajmy i mamy dzieci bezstresowo wychowane.
7: Bezstresowe wychowanie to jest taka kalka powtarzana, bardzo szkodliwa uważam, bo to nie o bezstresowe wychowanie chodzi, tylko o mądre stawianie granic. Tak.
8: Ale mówiąc bezstresowe, mamy na myśli, wszystko mi wolno, mogę chodzić wszystkim po głowie. Nie, dzieci wymagają jasnych relacji, czują się wtedy bezpieczne. Dzieci lubią wykonywać bardzo wiele czynności, chcą być zaangażowane, ale wcale nie musi to być robione w sposób jak odgrywanie się na dziecku, że mi w życiu nie wyszło. Natomiast, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych też. Żeby tak było, trzeba wspierać nauczycieli, żeby się, jak to mówi się popularnie, nie wyżywali, bo coś im nie wyszło, tak? Pokłócili się w domu, komunikacji nie wyszło z autem, no to wychodzę i swoją złość uaktywniam. Jak sobie radzić z własną złością, z własnym gniewem, jak ją kanalizować?
7: My dorośli nie potrafimy tego nazywać i źródeł też jakoś tak nie idzie nam tutaj z tym źródłem.
8: Jeżeli zapędziłem się, to jest słowo przepraszam i wyjaśnienie, słuchaj, nie powinienem tak mówić. Niedobrze to zabrzmiało. Daj rękę na zgodę. Oczywiście nie chodzi o wymuszanie zgody i robienie sytuacji tam, gdzie nie jest wyjaśniona. To trzeba wszystko ładnie przepracowywać. I takie mechanizmy mamy uruchamiać. Natomiast mamy jeszcze drugą stronę, albo trzecią stronę. Mówię teraz jak ten skrzypek na dachu z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony. W związku z tym mamy jeszcze sytuację taką, że powinni, na przykład rodzice, wiedząc, że doszło do jakiegoś przekroczenia granic w szkole, przyjąć, że dorośli w szkole podjęli próbę załatwienia, czyli przeproszenia, wyjaśnienia, ustawienia, jak naprawdę powinno być w danym jakimś konflikcie między dorosłym w szkole. Bywa, że rodzice nie przyjmują. Więc nawet dla dobra dziecka, cokolwiek by to miało znaczyć dzisiaj, warto rozmawiać we trójkę w szkole i te sprawy trudne, które mogą zaistnieć, po prostu rozwiązywać. Rozmawiałam dzisiaj z terapeutą, który stał koło mnie, bardzo znanym krakowskim, i mówię, my nauczyciele nie mamy określonego wsparcia. My nauczyciele powinniśmy także być uczeni, jak sobie radzić z gniewem, ze złością, kiedy jakieś odzywki są niestosowne, natomiast nie oznacza tego, że mamy nie wymagać. Od dziecka trzeba wymagać. Nieprawdą jest, że bezstresowe wychowanie jest jedyną alternatywą. Dzieci mają obowiązki, chcą uczestniczyć, chcą się wypowiadać, ale tak jak mówię, trzeba zachować pewne zasady. No i ta zasada jest taka, traktuj drugiego, jak sam chciałbyś być traktowany. Świetna, podstawowa, elementarna zasada funkcjonowania.
3: Do tego tematu wracamy po krótkiej przerwie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Tak jak już zapowiadałem, wracamy do tematu kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
4: Wracamy do sprawy.
9: Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy. Mam też przyjemność koordynować sztab wojewódzki kampanii Dzieciństwo bez przemocy w tym roku.
10: Pani rzeczniczko, kolejna odsłona kampanii przed nami. Czy dysponujemy statystykami dotyczącymi problemu przemocy, głównie wobec dzieci na terenie naszego miasta? Jak duży jest to problem? Bo to, że jest, to oczywiście wszyscy wiemy. Jest też pewnie gdzieś tam taka gdzieś szara linia i część tych zachowań przemocowych pewnie nigdy nie wychodzi gdzieś na światło dzienne.
9: Jeżeli chodzi o statystyki ogólnopolskie, co roku takie badanie robi właśnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wyręczając trochę oficjalne struktury. Natomiast jeśli chodzi o Kraków i w ogóle o miasta, niestety nie ma takich danych, które by zbierały wszystkie. Są dane osobno policji, natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to są dane, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty. Na podstawie tych danych wiemy, że z wszystkich przypadków zakładanych niebieskich kart 30% dotyczy dzieci. To są niebieskie karty zakładane wobec dzieci, wobec przemocy wobec dzieci.
10: To jest zatrważające, bo to jest 1/3, a to są dane z niebieskiej karty, czyli tu gdzieś współpracuje nam policja z MOPS-em.
9: Tak, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty i cieszę się, że pan o to pyta, bo chciałabym przy okazji odczarować tę procedurę, że to nie jest procedura, której się należy wstydzić, nie jest to procedura karna, jest to procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy i wsparcie rodziny, w której ta przemoc występuje. Procedurami niebieskie karty zajmuje się zespół interdyscyplinarny, który jest w każdej gminie. W tym zespole jest policja, jest ośrodek pomocy społecznej, są kuratorzy, są przedstawiciele oświaty, NGO-sów. Jest to zespół, w którym interdyscyplinarnie zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i procedurami niebieskich kart. Kiedy przychodzi zgłoszenie, jeśli chodzi o przemoc, powoływana jest grupa diagnostyczno-pomocowa, która konkretnym przypadkiem się zajmuje.
10: Gdy w mediach na jaw wychodzą jakieś bardzo radykalne, drastyczne przykłady przemocy, mówimy o tym, że system pomocy społecznej jest niewydolny, że szkoła jest niewydolna, że urzędnicy nie dostrzegają problemu, nauczycielki, nauczyciele nie dostrzegają problemu. Jak to jest?
9: Tu się z panem trochę nie zgodzę. Myślę, że wszystkie te instytucje, o których pan mówi, przeważnie dostrzegają problem. Myślę, że główny problem, jak tak pomyślimy sobie de facto o tych wszystkich głośnych przypadkach, one dotyczą głównie dzieci malutkich, 0-3, które w żadnym systemie jeszcze nie są. I tutaj skłaniałabym się uprzejmie w stronę służby zdrowia, która z takimi dziećmi ma najczęściej kontakt, i w stronę sąsiadów, osób bliskich dzieci, żeby były czujne na oznaki przemocy. Jeśli chodzi o te instytucje, MOPS, policja, szkoły, ja na co dzień mam kontakt z tymi instytucjami i zapewniam pana, że tam przeciwdziałanie przemocy jest po prostu na porządku dziennym. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo robimy i też takie kampanie jak ta i rozmawianie o standardach ochrony małoletnich. Ja zajmuję się również na terenie gminy Kraków standardami ochrony małoletnich. Bardzo dużo rozmawiam z nauczycielami, z dyrektorami szkół, przedszkoli i proszę mi wierzyć, że tam są te standardy. I w przypadku szkół jest duża chęć, duża gotowość zgłaszania przypadków przemocy. Tutaj jest zawsze odrobina takiej rezerwy lęku przed reakcją rodziców.
11: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
7: W jaki sposób województwo małopolskie włącza się w najnowszą odsłonę kampanii Dzieciństwo bez przemocy? Jak będziemy działać w regionie, jak będziemy działać w mieście? No i jak właśnie władze województwa mogą wpływać, działać, no i właśnie sprawić, żeby może ta świadomość była większa i żeby to dzieciństwo faktycznie było bez przemocy.
11: Ja, reprezentując administrację rządową tu na poziomie Małopolski, jest pani wicemarszałek Marta Malec-Lech, która reprezentuje samorząd województwa małopolskiego. Mówimy tu jednym głosem, to jest bardzo ważny taki wymierny sygnał. Zadaniem osób pełniących te funkcje kierownicze w administracji, czy to rządowej, czy samorządowej, jest przede wszystkim wszystkim wspierać, kształtować, informować o tym, co w tym momencie jest istotne, co jest ważne, zwracać uwagę na problemy, które pojawiają się, które może niekoniecznie są oczywiste. Dziś świat zmienia się bardzo dynamicznie. My dostrzegamy, ja jako zwierzchnik administracji rządowej zespolonej tu w Małopolsce, współpracując z Kuratorium Oświaty, współpracując z policją, mam pełną świadomość tego, że ta przemoc przybiera nieco inne formy. Ona bardzo szybko ewoluuje. To już nie jest to, o czym uczono nas, czy co widzieli nasi rodzice, czyli ta przemoc typowa fizyczna. To coraz częściej przemoc, która przenosi się do sieci, która jest pozornie bezobjawowa, która jest bardzo trudna do zauważenia. Naszym zadaniem jest zwracać uwagę na specyficzne zachowania, przypominać, że to w dalszym ciągu są zachowania przemocowe, że młodzi ludzie dziś często potrzebują wsparcia i jeżeli oni go nie dostaną od swoich najbliższych, jeżeli tego zrozumienia nie będzie w rodzinach, nie będzie go w szkole, nie będzie go w środowisku rówieśniczym, młodzi ludzie zaczną go szukać w sieci, a to jest dżungla, tam jest niebezpiecznie. Więc naszym zadaniem jest wspierać, brać udział we wszelkich kampaniach promocyjnych, emocyjnych i informacyjnych, docierać do szkół, docierać do instytucji i to właśnie robimy i tym w ramach kampanii my jako administracja będziemy się zajmowali.
12: Tomasz Kobylański, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
10: Jakie działania podejmuje Kraków? Raz, by przeciwdziałać tej przemocy. Dwa, jeżeli ta przemoc już się wydarzy, no to żeby zminimalizować jednak te skutki. I czy być może posiadamy jakieś dane dotyczące naszego miasta? Jak duży jest to problem?
12: Tych działań jest bardzo dużo i na wielu poziomach, no bo odbywają się one zarówno w szkołach, przedszkolach, jak i w naszych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To są zarówno te działania, które dotyczą już bezpośrednio uczniów w takim kontekście, aby ta przemoc rówieśnicza była coraz mniejsza, ale też między innymi szkolenia czy spotkania dla nauczycieli, ale też takie już bezpośrednie rozmowy, działania profilaktyczne, które są kierowane między innymi do rodziców i mieszkańców. My w tym roku po raz kolejny włączamy się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Bardzo ważne działanie, które z jednej strony pokazuje, jak ważny jest to problem, ale też pozwala szkołom, przedszkolom, naszym jednostkom edukacyjnym bardzo szeroko włączyć się w te działania, ale też wymieniać się informacjami na temat tego, co już się dzieje, co się sprawdza. Tak więc bardzo cieszymy się z dużego udziału szkół w tym przedsięwzięciu.
10: Powiedzmy, jakie działania podejmujemy, jeżeli już do tej przemocy dojdzie?
12: Więc tak, jeżeli faktycznie mamy przypadek przemocy, no to pierwszy krok, który odbywa się w szkole, no to jest oczywiście rozmowa z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem szkoły, który ma bardzo wiele narzędzi takich praktycznych, które może zastosować w samej szkole, no bo przecież i w szkołach pracują psychologowie, pedagodzy, ale też nauczyciele, którzy coraz bardziej są wyspecjalizowani, żeby działać w tym temacie. No i oczywiście krakowskie samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. To są takie miejsca, które mogą zrealizować różnego rodzaju działania, interwencje w szkołach, spotkania, tak aby te działania przemocowe wykluczać w jak najszerszym zakresie.
10: Linie wsparcia telefoniczne mamy, czy być może jakiś taki czat, z którego mogłyby korzystać osoby doświadczające przemocy?
12: Są tego typu linie wsparcia, one są zarówno realizowane przez organizacje pozarządowe, i te krakowskie, i te ogólnopolskie, gdzie można bardzo łatwo, szybko z nimi się połączyć. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, także to są te miejsca, gdzie warto szukać wsparcia.
10: A mamy jakiegoś takiego miejskiego rzecznika albo rzeczniczkę praw dzieci?
12: Jeżeli chodzi o same prawa dzieci, to nie, ale oczywiście w mieście działa Krakowski Rzecznik Uczniów i Dialogu Szkolnego, który też jest do dyspozycji uczniów, realizuje spotkania, konsultuje różnego rodzaju tematy z nauczycielami, dyrektorami szkół, ale również krakowski rzecznik, pani Patrycja Durska. Także zachęcam do kontaktu, widzimy z rozmów z dyrektorami, że bardzo chętnie korzystają z tego kontaktu. Pani rzecznik pośredniczy w rozmowach i udziela pomocy w możliwym zakresie.
10: Z pana perspektywy jako urzędnika samorządowego, taka kampania, takie działania, współpraca samorządu na chyba każdym szczeblu, bo mamy i gminę miejską Kraków i samorząd wojewódzki, plus jeszcze władze centralne, bo wojewoda też włączył się w tę kampanię. Jakie ma znaczenie?
12: ma bardzo duże znaczenie, ponieważ z jednej strony pokazuje, że współpracujemy, jest to temat dla nas bardzo ważny i chcemy działać, aby jak najlepiej wykorzystywać nasze możliwości, które mamy. No, dla nas bardzo ważne jest zaangażowanie z jednej strony województwa małopolskiego, ale również kuratora oświaty, który prowadzi nadzór pedagogiczny nad wszystkimi jednostkami w całym województwie. No i oczywiście też Ministerstwa Edukacji, które posiada konkretne możliwości, konkretne rozwiązania, prowadzi też własne kampanie, które dzieją się teraz równolegle, tak więc my staramy się dotrzeć z tymi informacjami jak najszerzej do szkół, do rodziców, do nauczycieli i się wzajemnie wspierać.
10: A jakie w ramach tej kampanii miasto podejmie działania? Czy będzie to coś szczególnego, bo ogólnopolsko znaczące budynki zabłysną na czerwono. Miasto oprócz tego planuje też jakieś takie szczególne, wyjątkowe, specjalne działania?
12: My wiemy już teraz, że szkoły bardzo chętnie po raz kolejny włączają się w tę kampanię. Planowane są różnego rodzaju akcje w szkołach, które mogą dotyczyć samych społeczności szkolnych, tak więc już teraz wiemy, że to zaangażowanie jest bardzo duże. W kolejnych dniach będziemy też rozmawiać ze szkołami na temat tego, jakie konkretne rozwiązania tutaj planują.
13: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie.
7: Sporo mówimy dzisiaj o dzieciństwie bez przemocy, ale ta przemoc jest i tę przemoc pewnie widać w policyjnych statystykach. Jak to wygląda na terenie naszego województwa, na terenie naszego miasta? Czy tych zgłoszeń jest więcej, czy jest mniej? Co Państwo obserwują?
13: Dzieci to nasz skarb narodowy. Dzieci to nasza przyszłość. I my, policjanci, przede wszystkim zajmujemy się całościowo przemocą, ale również widzimy w tej przemocy dzieci. Jeśli chodzi o nasze zajmowanie się przemocą, to skupiamy się przede wszystkim na przemocy domowej. Mamy tutaj ustawę i podejmujemy działania, które są bardzo mocno skoordynowane. Natomiast jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą, czy ewentualnie w innych miejscach, na przykład publicznych, to nasze działanie przede wszystkim skupia się na szkołach. Ale biorąc pod uwagę tą przemoc domową, to prowadzimy na dzień dzisiejszy około 7 tysięcy niebieskich kart i w tych statystykach, tam gdzie mamy akurat te informacje, to wyłania nam się około 4 tysiące osób do 18 roku życia, które zostały tą przemocą pokrzywdzone.
7: Duża skala. Mówimy tu o skali województwa małopolskiego, ale pamiętam, rozmawiałam kiedyś z jedną ze specjalistek, bodajże z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i ona zwróciła uwagę na to, że tych niebieskich kart jest więcej, ale to dlatego, że nie tyle przemocy jest więcej, bo ona jest, ale się to teraz częściej zgłasza, częściej się widzi. No i też ta procedura jest wdrażana już samoistnie. To nie jest tak, że ofiary muszą się zgodzić.
13: Tak, tak to jest. Ja bym tylko przypomniał, ile na terenie naszego województwa mieszka tutaj ludzi, jest zameldowanych, czyli około 3,5 miliona. Natomiast około 20% to są ludzie do 18, to są osoby do 18 roku życia, czyli około 700 tysięcy. Natomiast procedura niebieskiej karty jest procedurą bardzo szczególną, która służy nam, aby przede wszystkim być w rodzinach, żeby te cztery ściany nie zamykały problemów i żeby tam ta przemoc nie była wyrażana do dzieci, ale również i do dorosłych.
7: Podpisywali Państwo ważną deklarację, biorą udział w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Co policja będzie robić w ramach kampanii, a co i bez kampanii, bo te działania, o których też już wspomnieliśmy, dzieją się przecież cały czas, przez cały rok.
13: Naszą podstawą jest procedura niebieskiej karty. Natomiast wszelkie inne działania, które są podejmowane w szkołach, bo przede wszystkim stawiamy na szkoły. My, policjanci, staramy się uczyć bezpiecznych postaw, czyli takiego działania dziecka, które będzie się sprzeciwiało przemocy dorosłych, jak również sprzeciwiało przemocy rówieśniczej. Silny człowiek to człowiek, który da sobie radę w tym naszym świecie, który dzisiaj nie jest łatwy, biorąc pod uwagę przemoc rówieśniczą i biorąc pod uwagę oczywiście otaczającą nas tą przestrzeń wirtualną, w której ta przemoc faktycznie jest realizowana.
3: Kampania potrwa do 19 listopada, a tym tematem zajmowaliśmy się wspólnie z Karoliną Putlak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.

0: słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest 10. Dziś imieniny u...
0: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
2: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
0: W Melo Radio. 3, 2, 1,
2: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujcie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota.

0: W afterze Meloradia Avalon for Nothing. To dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret, jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20.

0: 20 max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na e-obuwie.pl i w aplikacji.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: O reklamie. Autopromocja.
14: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
15: Zabrali nam lato, proszę pana.
14: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
12: Autopromocja. Meloradio Kraków na 101,3 FM.
16: Wal się z rana. After w Melo Radio.
17: Marta napisała: nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem. No i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo. Ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after. To wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno. No właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu niej się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium. David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W Afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, i ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, jest to Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It. Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kashmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After w Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: se salawi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu. Po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Thomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i najlepszą muzę. W niedzielę o 15 dostaniesz to, czego naprawdę pragniesz. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej specjalnej radiowej ofercie będzie też Konrad Traczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, What Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic The Bouncer. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

W weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No właśnie w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warinery Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po reklamie.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Muska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. Kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć. Tak, teraz, pakujecie się i fruniecie. To co by to było? Dajcie znać na WhatsApp, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia. Parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbach Star Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rocher.

0: każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

Filip Egnell, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mega.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia. To już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek. Wasted, Gnarly, Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?

promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo. Podkreślamy

0: poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
7: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta.

0: Korzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: końcu do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: Chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz, czoła.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna i S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Melo Radio. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie siana. Piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem.

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer, moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: Kryształ Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
12: Bo nie mam żadnych objawów.
13: Bo nie mam czasu.
14: Bo boję się diagnozy.
15: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
16: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
11: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
19: Pokaż!
18: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
19: A ile tych linii?
18: Giga!
19: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Panie Pascalu.
21: Tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Tiki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobie Romeo na antenie Meloradia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpijcie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel

Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
12: Zabrali nam lato już pana.
11: W pełni się zgadzam, dlatego

Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami. Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 zł.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po reklamie.

trochę mocy mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gips na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierwszy.

0: Jonatas i Sera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecznie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Każdego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Możesz płacić telefonem, gadać

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
3: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Daily Wyzwanie.
1: Marlon Hofstad w Melo Radio, I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie, no czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano, witam na antenie Melo Radio, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie,
2: no to
1: co? Tak. Lecimy z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No proszę bardzo.
2: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Melo Radio, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
2: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radio. Ten numer gramy specjalnie dla was na 16 po 18. Tu Milan.
1: On kiedyś mi zabierze robotę.
0: Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. No, już ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Alior Bank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: O reklamie.

Don't Hurt Me w Meloradiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest z Polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Mel Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy...
0: Reasons. Ilay Aux i Lavinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl /smart/loteria.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabat.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.00.

All of My Love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej

0: ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami. Ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu, to jest tydzień, który dzisiaj niemal w całości poświęcimy najnowszemu spektaklowi w Narodowym Starym Teatrze. Chodzi o non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Przedstawienie traktuje o rodzicielstwie, które ze względu na uwikłanie bohaterów nie mieści się w tradycyjnych społecznych wyobrażeniach. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam was serdecznie i zapraszam.
2: Krakowska premiera.
3: Może mama miałaby ochotę na kawę?
4: Żeby tak trochę wyluzować. Rzucacie się na nią przy każdym możliwym potknięciu i co? Tylko dlatego, że nie potrafi sprostać waszym intelektualnym ambicjom. Naprawdę o to wam chodzi?
3: Z mlekiem?
5: Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
6: Dyrektor zapowiedział teatr radykalny, radykalizację Narodowego Starego Teatru, Teatru Krakowskiego. Co oznacza ta radykalizacja?
5: Że odchodzimy od takiego bardzo, myślę tutaj, spójnie ugruntowanej fantazji na tego, czym jest teatr. Tutaj bym trochę zadziornie powiedział, że tak mi się wydaje, że ten teatr w takim rozumieniu tutejszym to jest mój ulubiony aktor i aktorka w linearnej opowieści, najlepiej psychologicznej, taką, którą znałem i widziałem już w innych adaptacjach. I ja myślę, że nadchodzi też taki czas, szczególnie w momencie, kiedy nam się bardzo też ta przestrzeń innych form wizualnych, choćby filmu i serialu, ona się staje bardzo linearna i konserwatywna, że mam taką potrzebę, żeby w mieście choćby Tadeusza Kantora, żeby w mieście Swinarskiego, którzy jednak wysadzali teatr, zapraszać tych artystów i artystki, które inaczej widzą świat, które w inny sposób chcą opowiadać historię.
6: Skrzywanek chce być podpalaczem świata? Teatralnym rewolucjonistą?
5: Zawsze, oczywiście, że tak. Ja bardzo lubię dekonstruować rzeczywistość, wtedy ona mi się wydaje realnie najciekawsza. To znaczy, myślę sobie, że czasem dobrze jest dać widzom i widzkom coś dobrego, ich wesprzeć, a czasem dobrze ich wrzucić do maszynki na mięso.
6: A nie boi się dyrektor zarzutów o to, że to będzie po prostu tani chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć widzki i widzów, bo najlepiej, tak jak Randall Hearst mówił, sprzedaje się krew na pierwszej stronie.
5: Absolutnie nie. To ja znam tych artystów i artystki i wiem już, co oni przygotowali, więc ja myślę, że też rozmawiamy o radykalności w sensie zupełnie innym niż takiej brutalnej, bezpośredniej konfrontacji. Myślę, że tutaj powstaje spektakl najbardziej poetycki od wielu, wielu sezonów. I to jest też zasada, to znaczy myśmy przestali czytać poezję i oczywiście mamy cały czas wspaniały zresztą skądinąd salon poezji Anny Dymnej, ale z drugiej strony mam poczucie, że lubimy oglądać bryki. Nawet już nie powiem, powieści, bryki. A tu zapraszamy nas do czegoś, co będzie o wiele bardziej wymagające dla widzów i widzek. Ale wiemy, że o absolutnie światowej jakości Aneta Grzykowska otrzymała właśnie Nagrodę Ministry Kultury. Według Wilhelma i Janny Sasnali to jest obecnie najlepsza żyjąca artystka wizualna. Gosia Wdowik, o czym pewnie zaraz bardziej może opowiedzieć Dorota, to jest absolutny dzisiaj też top w różnych instytucjach europejskich. Więc tak, to jest inne od naszych przyzwyczajeń odbiorczych. I to może budzić trudność, ale to jest na pewno na bardzo wysokim europejskim poziomie.
7: Dorota Semenowicz, kuratorka programu międzynarodowego w Narodowym Starym Teatrze.
6: Jakub Skrzywanek powiedział o maszynce do mielenia mięsa, że widzki i widzowie do takiejż mogą być wrzuceni. Ja jako rodzic raz prawie 17-latka, dwa nieco ponad rocznej córki odnoszę takie wrażenie, że tak, zostanę do takiej maszynki wrzucony, przemielony i wypluty.
7: No, zależy o którym spektaklu mówimy, bo takich też mamy kilka w programie NST, natomiast w tym wypadku wydaje mi się, że jakby to przemielenie będzie trochę na czym innym polegać, to znaczy tutaj padło hasło krew, no to ono nigdy się, krew się nie pojawia na spektaklach Gosi Wdowik, one są bardzo teatralne, to znaczy ta inność i ta radykalność bardziej polega na jakby radykalizacji języka wizualnego, tak? I szukaniu innych środków wyrazu niż tylko słowo, tekst, opowieść, tak jak powiedział Kuba, opowieść w znaczeniu takiej linearnej historii. Tutaj po prostu Gosia szuka troszeczkę innego języka i właśnie innych form ekspresji, więc na tym ta radykalność bardziej polega. Oczywiście ona dla jednych jest ciekawa, dla innych nie, no ale teatr też jest miejscem, w które przychodzimy, żeby wejść w trochę inny świat, prawda, niż ten, w którym funkcjonujemy na co dzień. Na pewno ten świat proponowany przez Gosię jest innym światem, który proponuje inne tempo, inny rytm, inną w ogóle poczucie czasu, inny obraz. I to jest według mnie właśnie ciekawe.
6: To opowiadajmy trochę o tych środkach wyrazu. Scenografia bardzo oszczędna, do czego Narodowy Stary Teatr zdążył nas już przyzwyczaić w czasie swoich ostatnich spektakli, że nie ma tutaj fajerwerków. Mamy, chyba chcąc zdradzić, wykopany grób, kłódki, oczywiście ekran, na którym wyświetlane są rzeczy, no i lalki. Lalki tutaj będą chyba dominowały.
7: Tak, jest to świat stworzony, jeżeli chodzi o scenografię, wspólnie przez Gosię Wdowik i Aleksandra Porowanińskiego, który w tym wypadku jest i scenografem, i reżyserem światła. I rzeczywiście scenografia jest prosta, dosyć minimalistyczna, ale jednocześnie skomplikowana, bo to, co na przykład mnie się w niej niesamowicie podoba, to jest, że te kolory, kształty są oszczędne, ale z drugiej strony to zderzenie między tą prostotą i takim dystansem, który się wytwarza, a z drugiej strony organicznością, prawda, ziemi na scenie, tej konstrukcji po prostu z korzeni ziemi, która wisi nad tym światem, więc mamy jakieś takie zderzenie właśnie tego, co właśnie metaliczne, proste, a z drugiej strony tej ziemi, takiej organiczności, fizyczności tego świata.
6: I te upiorne lalki, manekiny, które niczym filmowe zombie wychodzą gdzieś tam z grobów i nas straszą.
7: No, lalki tak, lalki są troszkę upiorne, no ale też ta historia, prawda, no, dziecka uzależnionego, do którego matka nie ma, po prostu traci dostęp, w zasadzie przechodzi żałobę, mimo że dziecko wciąż żyje, no jakby to jest upiorne i rzeczywiście te lalki na scenie, te manekiny tworzone przez jakby z projektu, bo one się wywodzą z określonego projektu Anety Grzeszykowskiej, jakby trochę tę upiorność w sobie mieszczą.
4: Przecież ja tylko delikatnie zasugerowałam, żebyście nakłonili moją wnuczkę do jedzenia śniadań na miłość boską, chociażby dwa jajka. Mamo, proszę cię!
0: Nie ma ani jednej minuty w ciągu dnia, kiedy się tym nie zajmujemy!
8: Gosia Wdowik, jestem reżyserką tego spektaklu, ale także jestem odpowiedzialna za scenografię.
6: Non-fiction, najnowsza propozycja Teatru Starego. Bierzesz na warsztat temat, o którym rodzice niechętnie mówią, czyli o tym rodzicielstwie trudnym, niechcianym, wymagającym, o sytuacjach granicznych. O czym jest ten spektakl? Tak w mojej opinii tak było.
8: O. No ja nie wiem, czy tak niechętnie mówią o tym rodzice. Może niechętnie my mówimy w przestrzeni publicznej o trudnym rodzicielstwie, ale myślę, że każdy rodzic chętnie opowiada sobie też o swoich zmaganiach i jednak jest na to w jakimś sensie otwarty. Tylko właśnie brakuje takich momentów, żeby też opowiedzieć o tym w teatrze, w przestrzeni publicznej, żeby też dać przestrzeń do przeżycia tego. O czym jest spektakl? Ja lubię cytować fragment z tego spektaklu, że spektakl jest o miłości, a dokładniej co się dzieje, kiedy ta miłość się nie udaje. I dla mnie to jest o takich właśnie zmaganiach z tym, co się dzieje z tą miłością rodzicielską, kiedy zostaje nam utrudnione bądź uniemożliwione tak naprawdę realizowanie jej, bo ta miłość nie znika, ta tęsknota nie znika. W tej tęsknocie cały czas tkwimy w zawieszeniu i co się dzieje z tymi rodzicami, co się dzieje z tą agonią, którą po prostu przeżywają, jednocześnie cały czas jak mając nadzieję, że to dziecko powróci.
6: To jest wyniszczające.
8: To jest wyniszczające, tak. Miłość może być wyniszczająca.
6: Tak, jako rodzic zastanawiam się nad tym, bo chyba jest to pierwszy z takich przypadków, w których mówimy wprost. Tak, bywa, że żałuję bycia rodzicem, matką albo ojcem. Tak, chciałabym się, albo chciałbym pozbyć się własnego dziecka, albo żeby gdzieś za sprawą magicznej różdżki, pstryknięcia to dziecko gdzieś zniknęło. O tym nie mówi się często wprost, zwłaszcza w teatrze. Nie przypominam przynajmniej sobie takiej sytuacji. A z drugiej strony osoba, która zwerbalizowałaby takie swoje myśli, no pewnie spadłby na nią lincz. To jest bardzo radykalne podejście, no, które zapowiadał zresztą Kuba Skrzywanek.
8: Tak, to też był powód, dlaczego zdecydowałam się zaadaptować książkę Julii Meyerson Nonfiction, bo tam jest coś takiego niezwykłego, że ten rodzaj tego momentu, w którym mówimy o tej trudności rodzicielskiej, zawsze wiąże się z jakąś ogromną miłością. I pytanie jest, co powoduje, że tak trudno jest to wypowiedzieć? Czy to jest coś, co my czujemy wewnętrznie, czy też jest to coś, co społecznie jest na nas narzucane?
1: I kaganiec.
8: Kaganiec, to nie wiem, czy kaganiec.
1: Knebel.
8: Wydaje mi się, że bardziej takie poczucie winy, tego, że jest jakiś obraz macierzyństwa, jest jakiś obraz rodzicielstwa, który powinien być realizowany i kiedy pojawi się zmaganie, to jest coś, czym nie chcemy tego w przestrzeni publicznej.
1: Maria, Matka Miłosierdzia.
8: O Jezu, to ja na
1: taki archetyp.
8: Reagować.
1: Tak. No taki archetyp gdzieś tam obowiązuje jednak, prawda?
8: Wydaje mi się, że jest to nawet, nie wiem czy takie archetypiczne, ale też związane z taką rolą, często jeśli się skoncentrujemy na głównej bohaterce, czyli jeśli chodzi o narratorkę, pisarkę i matkę, to co właśnie wydarza się w non-fiction i to co się wydarzyło wokół książki Julii Meyerson, nie non-fiction, ale tej wcześniejszej, gdzie ona bardzo wprost opowiedziała o swoich zmaganiach związanych z uzależnieniem swojego syna, to co się wydarzyło po tym upublicznieniu tej jej opowieści, wydarzyła się w Wielkiej Brytanii jakaś wielka dyskusja i burza i to było jakoś bardzo kontrowersyjnie odebrane, czyli że w momencie nawet, kiedy nam się to wydarza, opowiadamy to ze swojej perspektywy, nie ma przestrzeni na taką historię, bo nie jesteśmy oceniani z perspektywy twórczyni, tylko jesteśmy oceniani z perspektywy matki, co mówi nasza bohaterka sama w spektaklu. Bo
1: artystka.
8: Artystka, bohaterka, artystka, to jest to, kim ona jest, pyta się jakby publiczności, kim ona jest, jak nie cały czas wieczną matką. Jakby od tej roli nie da się odkleić społecznie, jeśli się opowiada o sobie samym.
9: Martyna Wawrzyniak, dramaturzka i adaptatorka spektaklu.
1: Non-fiction, rzeczy nietłumaczona na polski język i przełożona powieść na język teatru. Rodzicielstwo bez lukru i mówienie o rzeczach, o których mówi się zakulisowo gdzieś z rodzicami, ale tak półgębkiem może, nie do końca, że czasami chcielibyśmy gdzieś tam pozbyć się naszych dzieci, albo najlepiej, żeby znikły gdzieś tam tak trochę.
9: No tekst Julii Meyerson jest przejmujący. Ja czytałam książkę w oryginale, bo faktycznie my też pracowałyśmy taką metodą, że ja zrobiłam wstępną adaptację książki w wersji oryginalnej, czyli angielskiej i Marta Odczykowska przetłumaczyła moją wstępną adaptację, a potem pracowałyśmy już pogłębiając tę adaptację. Także ta książka nigdy w tym oryginale nie została przetłumaczona i mamy w ogóle nadzieję, że może dzięki też między innymi tej premierze ona jakoś trafi na polski rynek wydawniczy, bo książka jest przejmująca. Jest to perspektywa matki, pisarki właśnie i artystki, ale też matki, która jest matką uzależnionego dziecka i to, o czym ona opowiada, te wszystkie trudne emocje, takie niekomfortowe tematy, które jakoś u nas w Polsce tak właśnie, myślę, że mają szansę szczególnie zarezonować w świecie, w którym po prostu i w kraju, w którym ta matka jest ciągle tą matką Polką, matką świętą, która w żaden sposób nie może o dziecku wypowiedzieć się źle albo nie daj Boże powiedzieć, że tego macierzyństwa żałuje. To myślę, że to jest jakby bardzo mocny temat i ta autorka go podejmuje, a my wraz z nią.
10: Gosia funkcjonuje w obiegu międzynarodowym. Oczywiście tych obiegów też jest wiele, to nie jest tak, że jest jeden i są różne nurty, więc Gosia też funkcjonuje w takim bardzo specyficznym nurcie, ale jakby funkcjonuje. A to już jest coś, co pozwala, jakby co buduje nam potencjał wyjazdowy, bo Gosia tak prezentuje swoje spektakle, albo czasami tworzy, albo w Niemczech, albo we Francji, albo w Belgii, też w Holandii. Zresztą była rezydentką takiej platformy Campo Belgii, bardzo znanej. Ona rzeczywiście wypuszcza artystów, którzy później wchodzą w ten obieg taki mainstreamowy. Mamy szansę, zobaczymy jak nam pójdzie i czy się uda.
1: Do tego tematu wrócimy po przerwie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: No i wracamy do Narodowego Starego Teatru, który zaprasza na najnowszy spektakl pod tytułem Nonfiction. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie Martyna Wawrzyniak, dramaturżka i reżyserka Gosia Wdowik.
6: A jaki efekt wywołała, czy wywoływała ta książka za granicą, wiesz może, czy nie?
9: No książka wywołała dosyć duży w zasadzie, może nie, bo chciałam powiedzieć, że duży skandal, ale nie ta książka Julie Myerson wywołała duży skandal, wywołała to ją książka, którą napisała wcześniej o swoim uzależnionym synu, który był faktycznie jej uzależnionym synem, nie tylko bohaterem tej autofikcji. Natomiast jakby Nonfiction to już jest książka, w której Julie Myerson wraca po kilku latach do tego tematu. W przybranej formie właśnie wytwarza tę córkę jako bohaterkę, ale ciągle pracując na tym temacie tej matki, która opowiada o tych nie do końca właśnie akceptowanych publicznie i społecznie emocjach. Więc jakby to jest w ogóle taki ciekawy projekt artystyczny, ponieważ no w zasadzie ona dostała po prostu no straszne bęcki. To znaczy to jakby mówiąc o tym skandalu, mam na myśli to, że w zasadzie ona była po prostu niesamowicie, ta autorka, skrytykowana za tę swoją pierwszą powieść o tym synu i jakby dopiero pozbierała się, znaczy to jest moja interpretacja, że ona się pozbierała, bo nigdy z nią nie rozmawiałam na ten temat, no ale podjęła się tego tematu raz jeszcze w formie bardziej właśnie sfikcjonalizowanej. No i my też w naszym spektaklu podejmujemy ten temat, właściwie no ten temat tego linczu. On jest dla nas bardzo ciekawy, linczu na autorce i matce.
6: Ale na scenie pojawiają nam się też postaci ojca i babki albo teściowej. To są też wątki poboczne, czy nie, czy ważne, bo cały czas powtarza nam się to macierzyństwo, macierzyństwo, macierzyństwo, matka, matka, matka, ale jest jeszcze ojciec i babka.
9: No tak, no macierzyństwo nie istnieje, jest jakimś konstruktem społecznym i ono nie istnieje bez ojca dziecka, bez matki, bohaterki, która też jej jakiś rodzaj no jednak tego prototypu, tego pierwowzoru macierzyństwa no wpaja i swoim macierzyństwem, i swoim doświadczeniem dzieciństwa. Więc jakby jest to cała tkanka społeczna, która tworzy nam po prostu tematkę, no ale jednocześnie nasza pisarka no w zasadzie pisze nie tylko o dziecku, ale o też historii matki i męża i to też staje się jakimś punktem zapalnym dla, no nie tylko dla tej córki, która jest w zasadzie nieobecna, ale też dla reszty rodziny.
6: A dziecko, o którym mowa, jest obecne w tym spektaklu, czy jest obecne w takiej metaforycznej formie, bo te lalki mamy gdzieś i manekiny porozrzucane po scenie, ale ono pojawia się, czy nie?
9: To jest ciekawe pytanie, bo w zasadzie to tak, przez większość czasu to dziecko jest w jakimś sensie zaklęte w tej lalce, jest nieobecne, ale jest taki moment w spektaklu, w którym można powiedzieć, że nasza dziewczynka się pojawia. Ale nie będę zdradzała więcej, tylko zachęcę do przyjścia i obejrzenia spektaklu.
11: Dorota Pomykała, rola matka.
6: Trudna rola. Z jednej strony rola matki, z drugiej strony rola także babci. Sytuacja rodzinna wyjątkowo skomplikowana, do tego no jeszcze dochodzą pewnie też niełatwe relacje z zięciem.
11: No tak, tylko że my tu nie będziemy mieć takich realiów przyziemności pewnej, bo spektakl będzie się unosił pewnie konwencji, w pewnej stylistyce. Ja będę takim gorzko-słodkim dodatkiem, mieszającym nieco w rodzinie, bardziej przytomnym, bardziej z takich ludzi, matek, którym przeszkadza wszystko i bałagan, i popraw się, i wyprostuj plecy, i tak dalej, bo tak została wychowana. Mnie osobiście to zadanie bardzo zaciekawiło, bo ono nie jest za duże, ale ma takie intensywne wejścia, w takim sensie, że no, po roli, której ostatnio zagrałam, pozwolę sobie przy tej okazji, w pustyni, w puszczy Zamknij oczy Nel, gdzie gram bardzo coś takiego zupełnie innego, bardziej skrytego, introwertycznego, nagle ta energia wybuchowa tutaj bardzo mi się podoba, a jednocześnie jest to no, bardzo, bardzo wszystko skomplikowane, no, bo ta matka nie miała dzieciństwa, jej nikt nie nauczył, jak to jest mieć dzieci, jak to jest je wychowywać, jak to jest nie czepiać się. Czyli jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co dzisiaj się, czego się już dzisiaj nie robi. Ja jestem z tego pokolenia jeszcze poprawiania i upominania i tak dalej, więc ja znam tamte czasy.
6: Też chciałbym dopytać no pewnie siłą rzeczy, o rolę ojca. Też pytałem dramaturżki o to, bo ten ojciec też się pojawia. No widzieliśmy tylko fragment tego spektaklu, w którym ojciec był obecny. Czy ta rola jest jako rola ojca epizodyczna, czy nie? Czy on też stanowi jakąś oś tego spektaklu? Bo jeszcze nam się babcia też pojawia, więc o tę babcię też pro forma dopytam.
8: Ojciec jest kluczowy tak naprawdę w tej opowieści, tylko co ciekawe jest towarzyszem naszej głównej bohaterki w tych wszystkich zmaganiach, natomiast nigdy nie dostajemy takiego wglądu do jego zmagań, tak jak dostajemy do naszej głównej bohaterki. On tak naprawdę jest taką postacią, którą trochę obserwujemy z dystansu. On jest bardziej takim portretem tego ojca. Nie możemy wejść do jego głowy, ale ten rodzaj tych zmagań, które towarzyszą mu nie tylko związanych z opieką nad dzieckiem, ale też związanych z opieką nad swoją własną żoną, są jakoś bardzo ważne, bo oni wzajemnie się próbują sobą opiekować, no ale dzięki temu formie spektaklu dostajemy wgląd do tego, co przeżywa nasza bohaterka główna, czyli matka, natomiast ojciec pozostaje jakimś rodzajem tajemnicy, który się w pełni nie odwiązuje, ale mam nadzieję, że ojcowie będą się w stanie też zidentyfikować z tym spektaklem.
11: To taka piękna postać, bo córka w którymś momencie naszej rozmowy powie: ja pamiętam, jak moi rodzice się rozwodzili, jak mój ojciec rzucał matką o ścianę, że zostawały jej tylko rano siniaki. Ja jej mówię dla przypomnienia, że tylko na tylnych częściach ud. No więc tam nieźle się działo. Moim zdaniem ten spektakl będzie bardzo piękną taką historią, pełną zadumy, refleksji, takiego naskórkowego dotknięcia też tematu narkomanii, nie? Bo rzadko się spotykamy, na ogół słyszymy, że w telewizji ktoś tam znowu coś i czy tak dalej, i tak dalej. Widziałam kiedyś dokument amerykański, mi się do dzisiaj rano przypomniało, jak matka idzie, nie wiem, czy w Kalifornii, czy gdzieś te wszystkie zombiaki na ulicach leżą, nie pamiętam miasta, i szuka swojego dziecka i przepytuje. To wygląda jak film, a to są realia, tak? A tu jak widz zasiądzie, to będzie miał szansę przybliżyć się do tego tematu, zobaczyć, jak tam matka cierpi, ile to kosztuje. Myślę, że wyjdzie bogaty o takie wrażenia.
6: A z drugiej strony chyba też zetkniemy się z tym. Rodzice często się też stykają z bardzo wstydliwą myślą, że czasami no, chciałoby się w jakiś sposób gdzieś pozbyć tych naszych pociech. No taka jest prawda, czasami tak jest.
11: Pewnie tak jest, no wie pan, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie prowadzę badań na ten temat, ale my się wielu rzeczy wstydzimy, jak jest tak zwana inność dziecka, czy jest bardzo wyzwolone, czy jest zamknięte, czy chodzi ubrany na czarno, czy ma kolczyki w uszach, czy jeszcze w nosie i w brwiach. My się wszystkiego czepiamy, bo jesteśmy takim społeczeństwem, kiedy się tym rzeczywiście zajmowałam, że najlepiej, najłatwiej się żyje, jak społeczeństwo, kolegów, rodziny można szufladkować. Wkładamy do szuflady i już dawno w kamienicy, w domach, już dawno sąsiad nasz, który pił, już od dawna jest trzeźwy, a my ciągle o nim mówimy: ten pijak z pierwszego piętra. Lubimy szuflady, lubimy etykiety, czujemy się w nich bardzo bezpiecznie. Jak mamy usegregowane, a ta to jest nieprzyjemna, ten jest przyjemny, ten się podlizuje. To był przypadek, sorry. Rozumiecie, że po prostu poczułujemy takie, a to wszystko jest generalnie nieprawda i tutaj dużo, dużo będzie można przeżyć takiej uczty nieco mrocznej, no ale później, jak mówiłam, no żeby trochę zelżyć, pójść gdzieś na wino z przyjaciółmi i porozmawiać o tym tak naprawdę. Może przy tej okazji coś się wyjawi, może się ktoś z czegoś zwierzy, może powie: a wiesz, u mnie też tak jest, ale do tej pory kryłem, a może to nie trzeba, a może trzeba jeszcze zawalczyć.
6: A jaki efekt chcesz uzyskać tym spektaklem?
8: Efekt. Musisz doprecyzować, co to znaczy efekt.
6: No, spektakl ma jakieś swoje zamierzenie. Nie wiem, czy chcesz wstrząsnąć widzem, to byłoby bardzo trywialne i kolokwialne. Czy chcesz rozpocząć dyskusję na temat współczesnego rodzicielstwa, czy wyzwań związanych ze współczesnym rodzicielstwem, czy być może coś innego?
8: Dla mnie byłaby ciekawa dyskusja dotycząca moralności literatury oraz samej sztuki w kontekście tworzenia spektakli w oparciu o historię osób wokół nas, bliskich. Jest to moje własne jasne pytanie, też związane z moją własną, prywatną twórczością, gdzie korzystam, zresztą stworzyłam spektakl mojej własnej mamie i babci. I ten temat jest dla mnie ważny i istotny w twórczości. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, ten efekt, jak tak mówisz, no to dla mnie jest chyba, dla mnie by było ważne, żeby rozpocząć jakąś dyskusję, ale nie publiczną, tylko tą dyskusję, która może się wydarzyć, nie wiem, w domu, może się wydarzyć jako konfrontacja po tym spektaklu bardziej. To są te słowa, które właśnie fajnie by było, żeby widz mógł się zidentyfikować i też jakby w jakiś sposób na nie zareagować i rozpocząć dyskusję nawet w tych swoich małych grupkach rodzicielskich.
1: Więcej na stronie Narodowego Starego Teatru, a teraz ważna wiadomość dla kierowców, bo już jutro na węźle Grembałów zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmian, i to można powiedzieć rewolucyjnych, będzie jednak więcej. Zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: To zmieni nasze miasto.
13: Te zmiany będą dotyczyły i ronda, która jest na tym węźle, i drogi ekspresowej S7. Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy. Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7. To jeszcze nie będzie droga otworzona na zasadzie drogi ekspresowej S7. To będzie droga, która poprowadzi ruch lokalny, który biegnie dzisiaj ulicą Łowińskiego, też częściowo przełożoną na trasę S7. Natomiast teraz kierowcy, którzy chcą jechać Łowińskiego, muszą wjechać na rondo Grembałów. Od piątku będą mogli przejechać pod rondem i pojechać w kierunku ulicy Łowińskiego, Okulickiego i Szandara Petefiego. To są pierwsze zmiany, które przygotowujemy tej jesieni, natomiast to jest początek cyklu zmian, który nas czeka na trasie S7 w tym roku. Końcem października, jeśli pogoda pozwoli, a w tym momencie mamy ją przecież piękną i prognozy, miejmy nadzieję, też będą dobre w najbliższych tygodniach, to końcem października chcemy udostępnić kierowcom przejazd estakadami trasy S7. Dzięki temu węzeł Grembałów, trasa S7 i estakady S7 połączą się z trasą S7, która biegnie już w kierunku Warszawy i została otworzona prawie 2 lata temu. Te estakady długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła. Chcemy je otworzyć końcem października, jeszcze w tym miesiącu, tak żeby przed wszystkimi świętymi kierowcy mogli pojechać z Nowej Huty, z Bieżanowa, z autostrady A4 od strony Rzeszowa już bezpośrednio w kierunku Kielc i Warszawy. Jest taką tradycją pewnego rodzaju tej inwestycji, że przed wszystkimi świętymi, przed świętem 1 listopada otwieramy czy to ulicę Kocmyrzowską, czy to linię tramwajową, tak też kilka razy się zdarzało. W tym roku chcielibyśmy udostępnić przejazd tymi estakadami. I to będzie oznaczało, że do skończenia zostanie nam jeszcze węzeł Mistrzejowice, zjazdy z węzła Mistrzejowice w kierunku północnej obwodnicy Krakowa, a tym samym domknięcie krakowskiego ringu. To chcielibyśmy zrobić na przełomie listopada i grudnia. Wtedy też te połączenia pomiędzy trasą S7 a północną obwodnicą Krakowa zostałyby dla kierowców otwarte. Dzisiaj kierowcy korzystają ze zjazdu od strony Warszawy i z wjazdu na Warszawę z północnej obwodnicy Krakowa. Końcem października, kiedy otworzymy estakady, to tutaj między S7 a północną obwodnicą Krakowa nie będzie żadnego dodatkowego połączenia. Nie będzie też możliwości wjazdu poprzez węzeł Mistrzowice i ulicę Okulickiego albo Szandara Petefiego na trasę S7. Te wjazdy będą jeszcze zamknięte, ale właśnie na przełomie listopada i grudnia chcemy połączyć trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa, a później w grudniu sukcesywnie otwierać kolejne te lokalne łącznice, które będą łączyły ulicę Szandara Petefiego i Okulickiego, czyli krakowskie dzielnice Wzgórza Krzesławickie i Mistrzejowice, z trasą S7 i z północną obwodnicą Krakowa.
1: I tym samym pod koniec roku Kraków będzie drugim miastem w Polsce, które będzie miało pełny ring.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Obywatelka Cepelia zagościła w Muzeum Narodowym. Wraz z nią meble, tkaniny, ceramika, a także przedmioty dobrze znane z domów. W gmachu głównym MNK możecie już oglądać ekspozycję poświęconą jednej z najbardziej wpływowych instytucji wytwarzającej i dystrybuującej przedmioty artystyczne i dzieła sztuki. Muzealnicy chcą przybliżyć historię Cepeli i pokazać jej wpływ na gusta Polaków. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam i zapraszam.
12: Do zobaczenia w galerii.
13: Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
14: Cepelia zagościła w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Cóż to będzie za wystawa? Co to za Cepelia? Bo można różnie to hasło i to słowo interpretować.
13: Cepelia odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa, które funkcjonowało w czasach PRL-u, spółdzielni, która produkowała na masową skalę, można powiedzieć, design do przestrzeni przede wszystkim mieszkalnych. Więc to jest definicja jest bardzo konkretna, historyczna tego, co to znaczy Cepelia. Ale na tej wystawie pokazujemy coś, co jest całkowicie nieoczekiwanym portretem tejże Cepeli, bo ona obrosła swego rodzaju mit czegoś wtórnego, prowincjonalnego, nieciekawego, banalnego. Wystawa pokazuje, że było dokładnie odwrotnie, że był to fenomenalny ośrodek polskiego wzornictwa, gdzie produkowano bardzo wysokie klasy, zarówno inspirowane ludowością, tkaniny, meble czy stroje, ale także modernistyczne meble, modernistyczne wyposażenie, elementy wyposażenia wnętrz, znakomitą ceramikę i również takie aspekty jak meble do specjalnych celów, na przykład do pokojów dziecięcych, meble, projekt do zabawki edukacyjne, elementy dekoracji, stroju, modę, czy myślę, że najbardziej zaskakujące mogą być też te rozdziały w historii Cepeli, gdzie produkowała ona obiekty historyzujące, nawiązujące do tradycji staropolskiej w latach 70. Dał wtedy taki zwrot w myśleniu o dziedzictwie polskim, że próbowano odnaleźć kontynuację między nowożytnością I Rzeczpospolitą, a czasami PRL-u. No i mamy tutaj takie przykłady, na przykład pasów kostuszowych wykonanych przez Cepelię. Fenomenalny konglomerat obiektów

0: Już sam fakt, że Cepelia znajduje się w Muzeum Narodowym, jest swego rodzaju zaskoczeniem z pewnością dla wielu, a my właśnie pokazujemy, że to jest ten fragment, który zasługuje na uznanie jako część polskiego kanonu artystycznego i dlatego chcemy go tu pokazać. Chcemy pokazać, że polska nowoczesność, tutaj wyrazem jest też polski design, to jest część naszego kanonu narodowego i dlatego w Muzeum Narodowym może się znaleźć.
1: Anna Wiszniewska, jestem współkuratorką wystawy Obywatelka Cepelia w Muzeum Narodowym w Krakowie.
2: Obywatelka Cepelia brzmi tajemniczo, choć pewnie Cepelia jako taka, takie słowo, takie hasło jest nam znane.
1: Tak, na pewno. To jest część naszego życia i część w ogóle takiego pejzażu, nie wiem, kulturowego w Polski Ludowej przede wszystkim. A pyta pani oczywiście o ten mit założycielski wystawy. Ten tytuł wziął się z naszej pracy badawczej i kwerendy, które przeprowadzaliśmy w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ja tam na co dzień pracuję. I w zbiorach specjalnych w korespondencji Janiny Orężyny, to jest jedna z takich bardzo zasłużonych pracowniczek Cepeli, która kierowała działem etnograficznym. I mamy w Instytucie Sztuki jej korespondencję z artystami ludowymi i tam jest list zaadresowany Obywatelka Cepelia, ulica Rutkowskiego 8, to jest biurowiec Cepeli, teraz Rutkowskiego to jest Chmielna, Warszawa. List oczywiście doszedł, ale to nas zainspirowało do tego, żeby to wykorzystać. Obywatelka Cepelia jako też taki konstrukt, jako taka fraza, która bardzo dobrze pokazuje właśnie to, że ta Cepelia była częścią życia właściwie każdego obywatela. Tak wówczas mówiono, nie szanowna wielmożna pani, tylko właśnie obywatelka, więc to też bardzo nawiązuje do tych czasów, ale też do obywatelstwa Cepeli, w sensie chodziło o to, że ona była w każdym domu, miała prawo tego obywatelstwa.
2: Jaką Cepelię zobaczymy na tej wystawie? Państwo tu już troszeczkę zdradzili, że ta Cepelia nas zaskoczy. Myślę, że niektórych ta Cepelia wzruszy, ale też rozwieje pewne mity i pokaże, że ta Cepelia była różnie odbierana.
1: Cepelię pokażemy ogromną. To jest chyba najlepsze określenie tego, co można tutaj zobaczyć. Więc też taką wielowątkową jej działalność. A więc działalność, która była działalnością handlową, również eksportową, edukacyjną, bo ona poprzez właśnie swoje sklepy, ale też poprzez działalność, nie wiem, wydawniczą chociażby, czy pamiątkarską, edukowała społeczeństwo. Też jej zaangażowanie w wyposażenie instytucji publicznych. Tutaj są na przykład obiekty z Wawelu, czy też z Pałacu Kultury i Nauki. To jest, myślę, że to bardzo ważny wątek, ale też pokażemy modę i galanterię, którą zobaczymy, którą można było nabyć w Cepeli. Ale co właśnie bardzo wydawało nam się ważne, pokażemy też to, że wiele ikon wzornictwa, ikon designu polskiego, czyli nie wiem, meble Ładu, czy projekty Czesława Knotę, czy Olgierda Szlekysa. To są tak naprawdę projekty, produkty, które powstały w Cepeli. To jest moim zdaniem dla niektórych duże odkrycie. Mówię tak, ponieważ w czasie kwerend zauważyliśmy z Piotrem Kordubą, że również dla muzealników to nie było takie oczywiste. Myśmy robili kwerendę na wystawę Cepeli w muzeach polskich i tutaj okazało się, że tak, no, ale to jest na przykład Ład. To nie jest Cepelia, podczas gdy Ład, taka elitarna spółdzielnia założona przed wojną, jeszcze po wojnie należała do Cepeli, więc to są, myślę, że to będzie zaskakujące, ta nowoczesność Cepeli, ale też ten wątek retro, który się z Cepelią nie kojarzy, a który w latach 70. bardzo silnie zaistniał w Cepeli, również dlatego, że wtedy Cepelia produkowała przedmioty, które grały w tych wszystkich filmach kostiumowych.
2: Wspomniała pani, że przygotowanie tej wystawy, najpierw ta część taka edukacyjna, a potem już sama praca nad ekspozycją trwały wiele, wiele lat, bo też wiele, wiele obiektów możemy zobaczyć, nie tylko tych gdzieś tam wygrzebanych w muzeach, ale także od osób prywatnych.
1: Tak, no Cepelia była źle urodzona, co oznacza, że nie specjalnie interesowały się nią muzea. Muzea etnograficzne właśnie ze względu na tą konstruowaną ludowość albo adaptacje, które nie leżały w ich kręgu zainteresowania. Natomiast muzea, które kolekcjonowały rzemiosło artystyczne, też tego nie poważały. Dlatego też jedyny taki naprawdę bardzo poważny, różnorodny zbiór muzealny jest w Muzeum Centralnym Muzeum Włókiennictwa. A to między innymi dlatego, że Cepelia bardzo też ściśle współpracowała z muzeum. Tam były organizowane wystawy tkaniny cepeliowskiej, a tkanina cepeliowska

0: taką bardzo ważną częścią tej sprzedaży w Cepeli i też ta tkanina Cepeli była częścią tego zjawiska, którą nazywamy Polska Szkoła Tkaniny, czyli Wojciech Sadler, Magdalena Abakanowicz czy Jolanta Owicka. Tutaj pokazujemy Sadleja i Owicką na tej wystawie, ich monumentalne, ekskluzywne unikatowe tkaniny. Pani Abakanowicz, jak mówiłam, też pracowała dla Cepeli. Jej pracy typu na przykład dywanu wiązanego albo kilim nie pokazujemy. Wiemy, że je wykonała. Utkane zostały w spółdzielni Wanda. Pojechały do Nowego Jorku do sklepu i zostały sprzedane. Ale to, że pojechały, jest faktem. Mamy na to dokumenty.
1: Co może zaskoczyć odwiedzających, jak już tu wejdziemy w tę Cepelię i ona nas wciągnie, co może faktycznie tak zaskoczyć?
0: No właśnie różnorodność, ale też wysoka klasa tych obiektów. I też inteligentne rozwiązania projektowe. To będzie bardzo dobrze widać w meblach na przykład. Tutaj te meble są projektowane do małych mieszkań, ale też bardzo często w takiej gospodarce niedoboru. I to warto pamiętać, że tutaj te rozwiązania, one są wymyślone, one są przepracowane tutaj i nie tylko chodziło o to, żeby, nie wiem, mebel był ergonomiczny albo spełniał takie warunki, nie wiem, żeby był modny, żeby pasował do współczesnego wnętrza, ale po prostu, żeby dało się go wyprodukować. Czy tutaj świetnym przykładem jest fotel gorsetowy, który nie ma, ma tapicerkę, natomiast nie ma sprężyn. Tapicerka jest wiązana, no ze względu na to, że ciężko było zdobyć sprężyny, a gąbki jeszcze wówczas też nie produkowano. To była duża nowość, trzeba byłoby ją sprowadzać z zagranicy.
1: Czy Cepelia miałaby szansę powrócić współcześnie?
0: Chyba nie. Potrzeba na to ogromnych pieniędzy, też zaangażowania ogromnego i takiej misyjności. To jest projekt, który się udał w tym konkretnym momencie czasu. I ja na to patrzę jako historyczka sztuki, historyczka designu, jako na zamkniętą pewną część polskiej kultury, która też kontynuuje do doświadczenia wcześniejsze, przedwojenne. Najpierw była Polska Sztuka Stosowana, potem były warsztaty krakowskie, potem była Cepelia i może się narodzi coś innego w tych warunkach, nie wiem, właśnie gospodarczych, społecznych. No czekamy, ale nie wyobrażam sobie teraz takich środków, ale też takiego zespołu.
2: Nazywam się Teresa Komornicka i całe życie w Cepeli używałam tego nazwiska, chociaż mam także drugie Rościszewska. Pracowałam w Cepeli co najmniej 20 lat.
1: Oglądała pani już wystawę?
2: Troszeczkę tak rzuciłam okiem i jestem zachwycona, że wszystkie spółdzielnie są reprezentowane. To jest wspaniałe, bo pracując w Cepeli wiedziałam, jaka to jest ogromna instytucja, prawda? No i co jest ciekawe, że jak rozmawiam z kolegami i z różnymi osobami, to ciągle słyszę, u mnie w domu była Cepelia cały czas i jest ciągle.
1: Czym była Cepelia dla osób, które odwiedzały to miejsce? Czym była dla pani?
2: No dla mnie to było inaczej. Ja miałam świetnych szefów, miałam takie szczęście. No nie mówiąc o tym, że Cepelia w ogóle pod kierunkiem Tadeusza Więckowskiego za moich czasów była wszędzie i etnografowie byli bardzo ważni w Cepeli. To było świetne, bo pomimo, że czasami ten nadzór wydawał mi się przesadny, to jednak to było ważne, bo etnografowie umieli rozpoznać, umieli trafić tam, gdzie trzeba. Ja tutaj teraz na wystawie rzucam nazwiskami i pani z Wydziału Edukacji była zdziwiona, że ja znam te nazwiska. Ja spracowałam z tymi ludźmi po prostu i stąd ich nazwiska są mi, ich prace są mi znajome.
1: A właśnie jak odwiedzali ludzie Cepelię, przychodzili, oglądali, kupowali, czym to było dla nich?
2: Wtedy mój sklep, galeria na Stolarskiej, był pierwszy chyba, gdzie był wolny dostęp do towaru, gdzie nie było lady, za ladą sprzedawca, za sprzedawcą półki. U mnie to była wystawa nieustająca, zmieniająca się codziennie, bo jak ktoś coś kupił, to trzeba było co innego wstawić na to miejsce. I ludzie przychodzili i myśleli, że to jest tylko wystawa, a nie sklep. Natomiast w tych trudnych czasach PRL-u Cepelia dawała to wszystko, czego brakowało. Dawała meble, dawała tkaniny, dawała ceramikę, dawała ozdoby, pozwalała przynajmniej wnętrza urządzać, a później także ubierać się inaczej niż to było standardowo w socjalistycznej Polsce.
1: Brakuje teraz takiej Cepeli?
2: No pewnie, że brakuje. Pewnie, że brakuje, chociaż jest dostęp do wszystkiego.
1: Czy taka podróż po tej wystawie to jest taka dla pani też trochę podróż w czasie? Jakaś taka nostalgia, tak?
2: No pewnie, to jest także podróż sentymentalna i podróż w czasie. I spotykam różne ciekawe rzeczy, które znam z autopsji, z którymi pracowałam.
3: Wystawa będzie dostępna do lutego przyszłego roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Słuchacie magazynu To jest tydzień, a ja nazywam się Kuba Kusy. Przed przerwą odwiedziliśmy razem z Karoliną Putlak Muzeum Narodowe, no i zostajemy w tematyce muzealnej. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
6: Pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
7: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
6: Zapewne tak, więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła, natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć, no, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje i to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
7: Jakie to tematy?
6: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak laikonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. 3 z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
7: To oferta dla tych, którzy takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa, no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nastąpiły i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
6: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
7: Żyły?
6: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie dwa nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
7: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna i także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już Pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie Państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
6: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No od czegoś się to zaczynało. My, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na celnie.
7: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to Pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają, czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na Pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
6: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. No, jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach, no staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
7: I z Krowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
6: Na Zabłociu, w fabryce Emalia. Z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia, co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka, uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
7: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
6: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała w cieniu żelaznej kurtyny, zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również, oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej, doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
7: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emaliano, która jest takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Swoszowice.
6: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby spróbować zadbać o integrację nowej klasy, czy uczniów w klasie już istniejącej, po to, aby rozpoczęli nowy rok szkolny z graną ekipą. W Jugowicach czeka na nas nie tylko bardzo bogata oferta, ale również piękny teren. Można zapalić ognisko legalnie, można zjeść kiełbaski też legalnie. No i oczywiście zwiedzić nasze dwie wystawy stałe, tam się znajdujące, wziąć udział w licznych zajęciach. Wybór jest naprawdę bogaty. A jakie nowości? Bo w Jugowicach też mamy dla Państwa dwa nowe tematy. Dla uczniów młodszych takie fajne, geograficzno-podróżnicze zajęcia w 2 lata dookoła świata. Będziemy więc podróżować razem z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
7: Nieszkolny?
6: Nieszkolny, w ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
7: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
6: Uwaga! 26 tematów zajęć dla przedszkoli. 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej. 95, tak to nie pomyłka, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
7: Jak zatem mogliście usłyszeć, naprawdę jest w czym wybierać, a po więcej szczegółów odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową i do mediów społecznościowych Muzeum Krakowa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam na program To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Dzisiejsza odsłona audycji będzie bardzo kulturalna i bardzo nowochódzka. A to dlatego, że w całości poświęcimy ją sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pod tym hasłem kryje się kilka bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych wystaw zdjęć. To, co może przyciągać i oczywiście przyciąga już od wielu, wielu lat, to wystawa World Press Photo. Ale ja zachęcam Was do zagłębienia się w pozostałe przestrzenie NCK, bo tam znajdziecie inne, równie interesujące ekspozycje. O tym i nie tylko opowie kuratorka cyklu Siła Fotografii Monika Stachnik-Czapla, a także fotografowie i fotografki, których pracę możemy już oglądać w NCK.
0: Co słychać w Krakowie?
8: Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie.
7: Po raz kolejny Siła Fotografii zagościła w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wraz z nią kilka wystaw, bo to nie tylko World Press Photo, ale także inni znani fotografowie. No ale zaczniemy od tego, co przyciąga najbardziej, czyli World Press Photo. Jaka w tym roku będzie ta, jaka jest ta wystawa, co na niej zobaczymy?
8: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna, ściskająca za serce i za gardło, ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym, czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie. Znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko World Press Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów.
7: Ostatecznie?
8: Bo rzeczywiście są to niewiarygodne liczby zdjęć. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest z ponad 100 zdjęć 42 autorów. mamy wystawę Tomasza Tomaszewskiego Rzut beretem. To jest wystawa, którą ja widziałam kilkanaście lat temu w Polsce, w Krakowie w ogóle. I ona potem już, jak się okazało przy rozmowie z autorem, trafiła na strych. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nigdy tej wystawy nie widziało. To jest historia polskich PGR-ów, czyli coś, czego już nie ma, co już nie istnieje, natomiast pokazana w sposób naprawdę niewiarygodny. Ja pamiętam moje emocje, gdzie po raz pierwszy usłyszałam o Tomaszu Tomaszewskim i w ogóle o takich... Takie fotografie, których ja wcześniej nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że można tak fotografować ludzi z bliska, ludzi biednych, którzy w którymś momencie nie reagują na fotografa, ale już żyją po swojemu, a żyją bardzo w trudnych warunkach, bo rzeczywiście te PGR-y, które w którymś momencie były zamknięte i ci ludzie jeszcze tam żyli, jeszcze mieszkali, chociaż nie mieli tak naprawdę z czego żyć, nie mieli środków do życia, głód zaglądał mi w oczy, jednak próbowali jakoś funkcjonować. Więc ta wystawa jest właśnie o tym, naprawdę znakomita. Zresztą Tomasz Tomaszewski, jeden z czołowych fotografów w Polsce, znany na całym świecie, współpracujący z National Geographic. Naprawdę wystawa warta zobaczenia. Polecam, bardzo polecam. Kolejna wystawa... Krakowski Klub Fotograficzny, jako że jest to tutaj klub, który w NCK działa od lat wielu, a 70 lat już ponad działa w Krakowie. I przygotował w tym roku wystawę Wajda Inspiracje, jako że mamy rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy i w ogóle świętujemy jego twórczość. I fotografowie z Krakowskiego Klubu Fotograficznego mieli do wyboru przeróżne filmy. Jest tego bardzo dużo. Inspiracje były niesamowite. Przeróżne filmy, nawet ktoś dotarł do filmu dokumentalnego o ceramice, o czym ja też nie wiedziałam, ale się okazuje, że Andrzej Wajda popełnił też taki film. Bardzo ciekawa wystawa. Ponad 50 fotografii, 30 autorów i to jest w fotogalerii Nowogrodzkiego Centrum Kultury. W Galerii Szarej mamy projekt Łódź Kaliska, Macbeth. Jest to wystawa łącząca techniki fotografii, malarstwa, grafiki, komiksu. Bardzo ciekawa interpretacja dzieła Szekspira. Jest to projekt wielu autorów, grupowa wystawa przygotowana przez artystów, nie tylko fotografów, ale też plastyków. Bardzo ciekawe obrazy, kolorowa wystawa połączona właśnie, łącząca różne techniki. Bardzo ciekawe do tego są informacje, napisy również na pracach fotograficznych. Warto to zobaczyć i po swojemu odebrać ten przekaz Łodzi Kaliskiej na temat Macbetha.
7: No i mamy też dwie wystawy o tematyce wojennej.
8: Tak, bardzo trudne wystawy, ale też bardzo dobrze zrealizowane. Mamy gościa z Kurdystanu, Ebrahima Alipura, który po pierwsze już był laureatem World Press Photo, więc tym bardziej jest to dla nas bardzo ważny gość, ponieważ 3 lata temu bodajże dostał nagrodę za projekt długoterminowy. Tym razem pokazuje również jeden ze swoich projektów fotograficznych Kule nie mają granic. Jest to historia o kalibarach. Kalibarowie to są tragarze, którzy przemycają towary właśnie w ich terenie. To są bardzo trudne tereny, Iran, Irak, wysokie góry, więc ludzie, którzy pracują w ogromnie ciężkich warunkach, czasem w mrozie, czasem w chłodzie i niestety są narażeni na ostrzały też tych, którzy pilnują, żeby przemytu nie było w tych terenach, więc oni czasami są ranni, czasem odmrażają ręce, stopy, czasem niestety spadają z gór w trasie, na tej trudnej trasie, w związku z tym jest to bardzo, bardzo trudny proceder, ale niestety konieczny, żeby przeżyć. To są ludzie, którzy czasem nawet przemieszczają się z towarami w maskach, żeby nie byli rozpoznawani, bo to wszystko jest nielegalne. Natomiast właśnie Ebrahim Alipur przebywał z nimi, zresztą to jest jego teren, on się urodził w Kurdystanie i zresztą, jak pewnie niektórzy wiedzą, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Kurdowie to jest największy na świecie naród, który nie ma swojej państwowości. Oni o to walczą, oni o to cały czas walczą, ale no... Tak długo jak będą walczyć, to będą istnieć. Natomiast rzeczywiście jedyny naród, który tak duży, tak ogromny, bo to są miliony osób, które nie mają swojej państwowości. Jest to wystawa bardzo ciekawa, czarno-biała. Są do tego ciekawe opisy. Warto zobaczyć, przeżyć i zastanowić.
7: I tak, żeby złapać oddech od tych trudnych emocji, które niesie za sobą World Press Photo, które niosą za sobą te wystawy wojenne. Wystawa i Izy Łysoń, chwile ulotne. Tam będzie dużo piesków.
8: Tam będą tylko pieski we wspaniałych pejzażach. Wystawa jest na zewnątrz, czyli na tak zwanym rynku Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest to wielkoformatowa, plenerowa wystawa, kolorowa, przepiękna. Naprawdę. Iza Łysoń jest mistrzynią, jeżeli chodzi o fotografię psie. Jest to nasza tutaj krakowianka, nasza dziewczyna, jak ja to mówię. I ma swoje pieski, ale też zaprasza na sesje fotograficzne z psami, więc patrząc na tę wystawę, mam wrażenie, że te psy są najbardziej posłuszne na świecie, ponieważ po pierwsze bardzo grzecznie pozują, po drugie są w tak ciekawych scenariach i zajeździ po świecie z psami, fotografuje te pieski w różnych warunkach, w różnych scenariach, góry, nad wodą, na piasku, na plaży. No, naprawdę przepiękna wystawa, która rzeczywiście daje wspaniały oddech, jeżeli chodzi o te nasze trudne i mroczne i przygnębiające wystawy. Mamy jeszcze jedną wystawę, bardzo ciekawą. Tak naprawdę Ewa Bilan-Stoch stworzyła pokój ukraiński w bardzo maleńkiej galerii, to jest właściwie takie foyer przy Galerii Białej w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tam są fotografie, ale też są przedmioty, też są rzeczy codziennego użytku. Wystawa nazywa się Warstwy kamuflażu. I jest to historia żołnierzy, którzy walczą na wojnie, teraz walczą na wojnie na Ukrainie. Ewa jeździ na front. Jest to zaskakujące. Dziewczyna odważna bardzo, ale jeździ co jakiś czas tam. Fotografowała żołnierzy, rozmawiała z nimi i na tej wystawie znajdziemy głównie portrety żołnierzy ukraińskich. Niestety nie wszyscy żyją, bo Ewa to śledzi na bieżąco i okazuje się, że niestety nie wszystkim udaje się przetrwać tę wojnę.
7: Część fotografii ma czarne opaski, to też tu już zdradzę, bo widziałam tę wystawę.
8: Właśnie, te czarne opaski świadczą o tym, że ci żołnierze już niestety nie żyją. Natomiast jeszcze dwa aspekty tej wystawy bardzo ciekawe. Po pierwsze, niektóre portrety przedstawione są w szlachetnych technikach, czyli w gumie chromianowej, o której Ewa opowiada, pokazała nawet fragment warsztatu swojego. To jest bardzo trudna, szlachetna technika fotografii, zajmująca naprawdę godziny, żeby wytworzyć jeden taki obraz. Oraz warto też wspomnieć, że portrety oprawione są w skrzynki, we fragmenty skrzynek po amunicji. W związku z tym wystawa naprawdę chwyta za gardło.
7: I fragment piosenki La Oche też nam się tam znalazł, to też nie będziemy zdradzać, ale jak przyjdą tu osoby, które będą zainteresowane wystawą, to myślę, że na pewno trafią szybciutko i będą wiedziały, o który fragment nam chodzi.
8: Tak, jest to taka wystawa multidyscyplinarna, można tak powiedzieć. Zapraszamy na wszystkie wystawy. Teraz mamy sezon wernisaży, natomiast wystawy będą czynne do końca października. World Press Photo do 25 października, a cała reszta wystaw do końca października.
9: Ewa Bilan-Stoch, jestem fotografem.
7: Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na pani wystawie. Przed nami wystawa pani fotografii, wyjątkowa, przejmująca. Co to za wystawa, co zobaczymy i co panią zainspirowało akurat do takich zdjęć?
9: Zatytułowałam tą wystawę Warstwy kamuflażu i poświęciłam jej przygotowaniu 3 lata, odkrywając te warstwy wojny, warstwy człowieczeństwa, ale też warstwy gumy chromianowej, ponieważ prace są wykonane w technice gumy chromianowej. To jest...
7: Brzmi bardzo skomplikowanie i tajemniczo dla niewtajemniczonych.
9: Dokładnie, to jest dosyć skomplikowana technika, bardzo kapryśna i też starałam się poświęcić część tej wystawy, aby przybliżyć widzom, czym jest tak naprawdę guma chromianowa.
7: Na fotografiach widzimy portrety żołnierzy.
9: Tak, widzimy portrety żołnierzy, portrety emocji, portrety siły, strachu, słabości. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
7: A jak pani się czuła, wykonując te fotografie? Część z nich możemy zobaczyć, ma czarne opaski. To może sugerować, że już tych bohaterów z nami nie ma.
9: Tak, to prawda. Części bohaterów już z nami nie ma. No trudno opisać, jak się czułam, bo tak jak mówię, cały proces zajął kilka lat. Część emocji towarzyszyła mi na Donbasie, gdzie powstawały te zdjęcia, ale później też praca w swoim zaciszu swojej łazienki przy gumach ramionowych również wyzwalała takie emocje i pewnego rodzaju to było takie medytowanie nad losem każdego z bohaterów.
7: Portrety to jedno, ale ta wystawa nie jest tylko, oczywiście ja tu biorę to słowo tylko w cudzysłów, to nie jest tylko seria portretów, mamy też zdjęcia grupowe, ale mamy też sporo innych przedmiotów, właśnie takich trochę kamuflujących.
9: Tak, chciałam tutaj pokazać tą cząstkę swojego świata, który wciągnął mnie na ten okres czasu twórczy i myślę, że to się udało.
7: Dlaczego akurat ten temat? Dlaczego żołnierze? Dlaczego Ukraina?
9: Ja nie potrafię nigdy planować, jakby co zrobię, tylko to się dzieje i po prostu kiedy już mnie to wciągnie, to później chcę o tym opowiedzieć. Tak było z każdą moją dotychczasową wystawą i tak jest tym razem.
7: Czy wcześniej, poza NCK-iem, ta wystawa była gdzieś dostępna? Czy jeszcze gdzieś powędruje?
9: To jest debiut tej wystawy. Pojedyncze zdjęcia były, bo też przebiły się na konkursach, ale mam nadzieję, że wystawa pojawi się również w innych miastach.
7: Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie wracamy do siły fotografii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Krótka przerwa za nami, a przed nami kolejna część audycji To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Tym, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnę, że rozmawiamy dziś o sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Siła fotografii to hasło, które miłośnikom NCK powinno być znane, tak jak i miłośnikom fotografii, ponieważ już od kilku lat ten cykl gości w przestrzeniach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Na siłę fotografii składa się kilka wystaw, taka główna, flagowa to oczywiście World Press Photo, ale jak już wspominałam wcześniej, warto też zagłębić się w pozostałe przestrzenie NCK i znaleźć wystawy, o których słyszeliśmy przed chwilą, a także o których usłyszymy właśnie w tej części naszej audycji. Także zapraszam do słuchania.
10: Do zobaczenia w galerii.
11: Izabela Łysan, dzień dobry.
7: Dlaczego akurat psiaki pani wzięła tutaj na tapet?
11: Właściwie cała historia mojej fotografii zaczyna się od psów, a tak naprawdę od jednego psa, mojej pierwszej golden retrieverki Lunę, której życie i dorastanie chciałam dokumentować i po prostu zaczęłam robić jej zdjęcia. A potem zobaczyłam, tak czasami się śmieję, że inni robią lepsze zdjęcia, więc trzeba było swój warsztat też poprawić, ale no gdzieś tam tak naprawdę zawsze chodziło o to, żeby po prostu stworzyć jak najpiękniejsze wspomnienia, no a potem to już gdzieś tam poszło, zaczęli do mnie się zgłaszać znajomi ze swoimi pieskami, żebym je też może sfotografowała i też wiele zdjęć zrobiłam na łąkach nowochódzkich, tutaj właśnie zaraz za wystawą moich gdzieś tam pierwszych fotografii. Spotykaliśmy się tutaj ze znajomymi i po prostu robiliśmy zdjęcia, uczyliśmy siebie nawzajem. Także też to, że wystawa jest właśnie tutaj, jest dla mnie naprawdę specjalne.
7: A czy pani jest jakąś zaklinaczką psów, że te zdjęcia wychodzą tak, jakie wychodzą? Ja tutaj tak nie chcę zdradzać wszystkiego, żeby zachęcić jednak do zobaczenia, ale jak sobie myślę o swoim psie, bokserze 45-kilogramowym, jemu się nie da zrobić normalnego, ładnego zdjęcia.
11: Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony gdzieś tam staram się tymi pieskami zawiadować, mówić im, czy tam właścicielom psów, w którym miejscu dokładnie powinni być, ale bardzo zależy mi na tym, żeby zostawić dużo swobody psu podczas pozowania, żeby on gdzieś tam mógł być sobą i żeby uwiecznić go troszkę może w ruchu, albo jak zaczyna robić właśnie te swoje rzeczy, które są często dużo lepsze, dużo ciekawsze niż takie po prostu sztywne pozowanie. No ale z drugiej strony mam swoją psią modelkę, która dla zdjęć zrobi absolutnie wszystko i potrafi no, zapozować w każdych warunkach. Jest tutaj na wystawie takie zdjęcie, gdzie stoi w zamarzniętym wodospadzie, który wiadomo jest dosyć śliski, ale mimo to ona z wielką chęcią pobiegła w miejsce. To jest po prostu tak, że prawie, że wskazuje palcem, mówię jej, tam cię widzę, ona mówi, dobra, zaraz zrobimy, biegnie tam, no i potem stawia łapki w idealnym miejscu i po prostu pozuje i czeka na kolejne komendy.
7: Trudno było pani wybrać zdjęcia na tę wystawę, czy to są takie najbardziej ulubione albo najbardziej spektakularne?
11: Zdecydowanie trudno, bo jednak przez 17 lat zrobiłam ich bardzo, bardzo dużo w najróżniejszych miejscach na świecie, czy to na Islandii, czy w Stanach, czy nawet jedno zdjęcie jest gdzieś tam z Lanzarote, albo inne z jaskiń lodowych w Szwajcarii, ale no starałam się wybrać te, które mają za sobą może też na najlepsze historie i które gdzieś tam dla mnie są bardzo ważne. I też myślę, że najważniejszymi zdjęciami z tej wystawy tak naprawdę są te zdjęcia na samym początku, za tablicą początkową, gdzie są zdjęcia wykonane po prostu 150 metrów od mojego domu na łąkach w wsi Inwoud, która może i jest nieco mniej spektakularna niż właśnie Islandia czy inne Stany, no ale w moim sercu wygląda tak samo pięknie i jest zawsze zjawiskowa i nigdy nie jest tam tak samo, także tam też można stworzyć piękne zdjęcia i chciałabym, żeby to też było przesłaniem, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, a żeby zobaczyć coś pięknego, bo czasami piękno mamy po prostu pod własnym domem.
12: Tomasz Tomaszewski, jestem fotografem.
7: Możemy już w Nowochódzkim Centrum Kultury oglądać pana wystawę Rzut beretem. Co to za wystawa dla niewtajemniczonych? Co na niej zobaczymy?
12: Ja bardzo dużo podróżowałem przez większość mojego życia zawodowego, pracując dla takiego małego, prowincjonalnego magazynu z żółtą ramką, który się nazywa National Geographic, ale w pewnym momencie ze względu na obowiązki rodzinne musiałem na chwilę przerwać te podróże i zatrzymałem się w domu swoim. Podróżując widziałem rzeczy nadzwyczajne, ale nie ukrywam, że bardzo cierpiałem, ponieważ myślałem o moich kolegach, którzy fotografują miejsce najbliższe mojemu sercu, czyli mój własny kraj. Myśląc, że powstają w tym czasie, kiedy ja oglądam niebywałe cuda świata, to tutaj powstają wspaniałe, głębokie materiały, które są wynikiem studiów, nie pojedyncze zdjęcia, ale pogłębione materiały. To mnie najbardziej interesowało zawsze, ponieważ uważam, że jedyne to, co jest ciekawe, to tylko wtedy, kiedy jest pogłębione. Żeby coś było takim, musi odpowiednio długo trwać. Więc przyjechałem do domu, rozejrzałem się dookoła i ze zdumieniem odkryłem, że co prawda jest bardzo dużo pojedynczych, przejmujących fotografii, pokazujących przemiany w Polsce, ale nie znalazłem takich materiałów, które w tym naszym żargonie fotograficznym nazywają się długoterminowym materiałem. Nie znalazłem takich, więc pomyślałem, że skoro jestem już w Polsce i tutaj na pewno muszę pobyć kilka miesięcy, to zajmę się czymś. A ponieważ cenię ludzi, którzy mnie żywią i karmią, czyli chłopów, to zająłem się częścią tego problemu, a mianowicie tymi, których dekret Lecha Wałęsy pozbawił po prostu środków do życia, czyli byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, PGR-ów. To dla młodzieży może być tajemnym akronimem, ale to są właśnie te Państwowe Gospodarstwa Rolne, w których pracowało 470 tysięcy osób, które raptem po prostu jednego dnia dowiedziały się, że ich miejsce pracy przestało, wyparowało. To trochę tragiczna historia, którą tak jak ja zawsze to robiłem, zająłem się poważnie. Poświęciłem na to ponad półtorej roku, przejeżdżając chyba powyżej 60 tysięcy kilometrów po Polsce, odwiedzając większość województw, gdzie te gospodarstwa zajmowały. One w sumie zajmowały jakieś 14% w ogóle areału takiego rolnego w Polsce. I w ten sposób powstał ten materiał. Wydałem wtedy książkę i otworzyłem wystawę pierwszą w Warszawie, ale tutaj pani Monika, reprezentująca nadzwyczajne to miejsce, jakim jest Nowochódzkie Centrum Kultury, zadzwoniła, my się znamy i zapytała, czy czy mam tę wystawę jeszcze, bo ona chciałaby jeszcze raz na to rzucić okiem.
13: Monika wspomniała, że ta wystawa to gdzieś tam na strychu wylądowała w ogóle, więc to można powiedzieć, że drugie życie ma teraz w Nowochódzkim Centrum Kultury.
12: To prawda, ja nawet zapomniałem, że w ogóle ją posiadam, więc powiedziałem jej, że muszę pójść na górę i sprawdzić, czy w ogóle te powiększenia istnieją. Po czym okazało się, że one przetrwały, bo były pokazywane w 2008 roku i ku mojemu wielkiemu zdumieniu w dobrej kondycji, na tyle dobrej, że ośmieliłem się je tutaj pokazać. Na kilku są jakieś tam rysy, ale wydaje mi się, że to czyni je jeszcze bardziej wzruszającymi. To taka nostalgiczna podróż. Ośmielam się powiedzieć, że może być interesująca dla młodego pokolenia, chociażby po to, żeby uzmysłowiło sobie tę niewyobrażalną drogę, jaką Polska wykonała od początku tego XXI wieku po dzisiejsze dni, czyli do 26 roku. I to jest imponujące. No ja byłem w ponad 70 krajach. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycony pomysłem takim, że stwórca pozwolił mi się urodzić tutaj, w Polsce, że ona na tle krajów, które oglądałem bardziej lub mniej wnikliwie, dłużej, czasami krócej, jest miejscem nadzwyczajnym, no przede wszystkim bezpiecznym póki co. Cieszę się, że w tych wnętrzach super miejsca, które ja znam, bo tutaj wcześniej też miałem swoje inne wystawy, ale zostało odświeżone, pachnie nowością i czystością i dużo jest światła i świetny jest ten dyrektor, który wygląda na człowieka zdeterminowanego i zaangażowanego i widać, że doprowadza rzeczy do sukcesu, czyli zdobywa środki na tego typu rzeczy, więc cieszę się, bo zależy mi bardzo na tym, żeby ta fotografia wykonywała dobrą pracę, czyli edukowała ludzi też. Ona jest medium super ułomnym, generalnie ona nie jest w stanie niczego wyjaśnić, ale przez to, że pokazuje, to wie pani, ma mocniejszy wpływ niż dane statystyczne. Teraz jest tutaj otwarcie wystawy WordPress Photo i tu są zdjęcia, które działają, wie pani, po prostu jak wybuch granatów gdzieś w jakiejś kloace na człowieka niemalże.
13: To za każdym razem mam tak, jak tu przychodzę.
12: Tysiące razy są mocniejsze niż jakiekolwiek liczby, które by mówiły o tym, że woda znika z naszej planety i Ziemia wysycha. Jak ja patrzę na zdjęcie, na którym nie ma jeziora i stoi ekskluzywna łódź motorowa pośrodku tego piachu, gdzie dawniej była woda głęboko, wystarczająco głęboka po to, żeby ta łódź mogła się kołysać, to zastępuje dziesiątki dokumentów wykazujących w liczbach czy w statystyce, jak ta woda znika. To jedno jedyne zdjęcie, a tutaj takich, które przemawiają tak niewyobrażalnie do wyobraźni, są dziesiątki, więc też bardzo polecam tę wystawę.
13: No i oczywiście też opisy do tychże zdjęć, bo to też ważne, obraz to jedno, ale ta treść je uzupełnia w sposób genialny. No dzięki czemu możemy zrozumieć wszystko.
12: Zbyt ułomnym medium, żeby sama z siebie wszystko wytłumaczyła. W dziennikarstwie zdjęcie niewyposażone w podpis odpowiadający na tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań. No, powiedzmy 4, bo to 5, które brzmi dlaczego, jest pytaniem, na które z reguły nie potrafimy udzielić odpowiedzi, ale przynajmniej na te 4 podstawowe. To taka fotografia bez takiego podpisu po prostu jest bezużyteczna, dlatego jak ja uczę młodych fotografów właśnie tego dziennikarstwa fotograficznego, to też zwracam im uwagę na to, żeby zdobywali informacje i żeby nauczyli się podpisywać zdjęcia, żeby to nie było traumatyczne doświadczenie, w którym ja odkrywam, że fotograf nie potrafi mówić w swoim ojczystym języku i też nie zna się na interpunkcji. Więc to jest super ważne, żeby to, czego fotografia nie jest w stanie dostarczyć, powinno załatwiać słowo. Ja uwielbiam słowo, wydaje mi się być czymś najcenniejszym, ale też czuję, że słowo reprezentuje pewien abstrakt i nie potrafi za siebie zaświadczyć. Natomiast razem z obrazem tworzą coś niemalże doskonałego.
13: I tym akcentem skończymy naszą rozmowę, ale oczywiście nie kończymy zapraszania i ciągłego zachęcania do tego, aby odwiedzić Nowochódzkie Centrum Kultury i zobaczyć właśnie m.in. wystawę pana Tomasza Tomaszewskiego, ale też wiele innych, które tutaj zobaczymy. Dziękuję ślicznie.
12: No to ja dziękuję.
7: Siła fotografii zostanie w Nowochódzkim Centrum Kultury prawie do końca października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Za dużo, za szybko, bez przerwy. Takie właśnie hasło towarzyszy tegorocznej 8. już edycji krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. I właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszej audycji. To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam.
10: Tym żyje Kraków.
7: Tym razem wydarzenie skupi się na problemie przebodźcowania, który dotyka wszystkich, bez względu na wiek i płeć.
14: Ktoś ładnie powiedział, że świat się nie zatrzyma, pytanie, czy my jesteśmy w stanie troszkę zwolnić. I myślę, że to jest takie hasło przewodnie tegorocznej edycji Human Weeku. Human Weeku, który już się wpisał w kalendarz wydarzeń w Krakowie. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest bez wątpienia coś, z czym chyba każdy z nas ma problem. My nie do końca jesteśmy świadomi, że mamy ten problem, ale każdy z nas się budzi i mało higienicznie pierwsze, co robi, patrzy do telefonu, pierwsze, co robi, zastanawia się, co ma dzisiaj do zrobienia. Nie mamy czasu na trochę więcej odpoczynku i takiego spokoju, bo to niekoniecznie oznacza, że my mamy leżeć i nic nie robić, ale fajnie by było, żeby w którymś momencie jednak te nasze dni nie były poddane takiej rutynie i takiemu pędowi. Fajnie to wygląda, fajnie to brzmi, wszyscy wiemy, że tak należy zrobić, mało kto z nas zrobi i tegoroczna edycja jest właśnie poświęcona temu. Czyli chcemy pokazać po pierwsze, że jest problem, po drugie pewnym osobom uświadomić, że mają problem, ale też żeby radzić kilka sposobów, jak można sobie z tym radzić.
15: No to powiedzmy w takim razie, w jaki sposób będą to Państwo robić, w jaki sposób będą Państwo edukować uważności, odpoczynku i wyzwalać gdzieś tam chyba z takich niewolniczych pęd kalendarza, który nas wszystkich terroryzuje.
14: Jak zwykle zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z ekspertami ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy zdradzą, po pierwsze, pokażą nam, jak sobie uświadomić, że mamy problem, po drugie, jak sobie z nim radzić. Tradycyjnie spotkanie także w kinie pod Baranami i dużo wydarzeń, do których udziału zachęcamy. Bilety darmowe do pobrania ze stron Pałacu Potockich, także myślimy, że warto skorzystać z oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.
15: A jak to jest? Na jakiej zasadzie wybieracie te tematy i motywy przewodnie Human Weeka? Czy to są po prostu wyzwania, przed którymi jako cywilizacja stajemy, czy być może jeszcze coś innego za tym stoi?
14: Tak, tutaj zdradzę trochę kuchnię, że praktycznie kończąc tegoroczny Human Week, już zastanawiamy się, co będzie kolejnym. Niestety chciałbym powiedzieć, że byłbym przeszczęśliwy, gdyby się okazało, że będziemy mieli w którymś momencie problem z wybraniem tematu do kolejnej edycji. Niestety życie, które i świat, który nas otacza, dostarcza nas tych tematów każdego roku coraz więcej. W tym roku postawiliśmy właśnie na odpoczynek, na ten czas dla siebie. Co będzie w przyszłym roku, to jest niespodzianka, ale już mamy pewne pomysły w głowie.
12: Przebodźcowanie właściwie powinno nas skłonić do tego, żeby mówić jak najmniej. Maciej Pilecki.

0: jak mówimy o rodzicach. I taki rodzaj wielozadaniowości, w którym bardzo rzadko się dzieje tak, że w jakimś mieście, w jakimś miejscu, w jakiejś aktywności jesteśmy w pełni, separując się od innych bodźców. I to ma charakter takiego kumulującego się stresu, który nie pozwala nam zachować takiej pełnej stabilności emocjonalnej, psychicznej, a nie daje nam możliwości regeneracji. Były takie badania dotyczące lekarzy działających w skrajnym stresie, którzy dostali jedno zadanie. Mieli w trakcie mycia rąk przed i po zabiegu, to dotyczyło chirurgów dokonujących naprawdę skomplikowanych zabiegów, mieli ćwiczyć uważność, czyli że mieli przez moment skoncentrować się na swoim ciele, na tej czynności, do której dokonują, wyczyścić swój umysł, swoje myśli ze wszystkich innych rzeczy, zadań, które skończyli albo zaczną zaraz i być przez te kilkadziesiąt sekund tu i teraz i okazało się, że miało to istotny i niepomijalny w badaniach naukowych wpływ na ich emocje i stabilność psychiczną. Więc nawet drobne ćwiczenie, wydawałoby się, może wpłynąć na nasz dobrostan psychiczny.
1: Ale te wszystkie bodźce, które do nas docierają, albo których sami sobie dostarczamy, bo to nie tylko telefon, ale to też telewizja, to też radio, które gdzieś tam nam w tle gra, coś jednak nam daje. Przecież chyba mamy wyrzut pewnych hormonów w głowie, właśnie korzystając czy scrollując portale społecznościowe, włączając telewizor, który jest z nami też od rana do wieczora. Ja na szczęście nie mam i jestem chyba szczęśliwszy. Radio za to u mnie gra od rana do nocy na okrągło. Właśnie, co nam to daje? Jakiś efekt chyba taki psychochemiczny w mózgu jest.
0: Tak, daje to efekt psychochemiczny, ale jest to ten rodzaj efektu, który porównywalny jest z efektami, które dają substancje psychoaktywne. No właściwie jakby to ma charakter uzależniający. Zresztą media społecznościowe, one skonstruowane są tak, żebyśmy poprzez rodzaj takiego bodźcowania i gratyfikacji, która związana jest z każdym kolejnym, każdą kolejną informacją, z każdą kolejną rolką, żeby ten rodzaj uzależnienia nasilać. Nasze mózgi nie zostały skonstruowane do takiego funkcjonowania. One wymagają czasu na uspokojenie, reset, takiej i w jasny sposób oddzielonego od siebie momentu, w którym funkcjonujemy, gromadzimy dane i je przetwarzamy, i momentu, kiedy odpoczywamy. A właściwie ten rodzaj takiego nieaktywnego odpoczynku, no to jest coś, co zdarza nam się coraz rzadziej. Zresztą to dotyczy małych dzieci, dlatego że jak pomyśli pan przez moment o nudzie, czyli o jakby takim stanie, w którym my nie mamy co robić, ale z tego nudzenia się mogą pojawiać się nowe pomysły zabaw, nowe pomysły interakcyjne. Jakby nasze oczekiwanie w stosunku do dzieci teraz jest takie, że one właściwie przez cały czas powinny być aktywne.
1: Nie ma czasu na nudę, absolutnie. Jedne zajęcia, drugie zajęcia, trzecie zajęcia, właśnie telefon, tablet plus komputer jeszcze.
0: Powinny się rozwijać, więc my w Human Week konsekwentnie w kolejnych edycjach nie zajmujemy się już tylko problemami zdrowia psychicznego, ale zajmujemy się tym, jak im zapobiegać. A dbanie o takie pielęgnowanie swojej uważności, pielęgnowanie tego, żeby być tu i teraz, żeby nie konfrontować się zbyt dużą ilością bodźców, żeby w wyraźny sposób oddzielać od siebie momenty, w których jesteśmy aktywni, od tych, kiedy odpoczywamy, stanowi jeden z ważnych elementów higieny psychicznej, no, ograniczającej ryzyko zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń psychosomatycznych, czyli dotyczących naszego ciała.
2: Monika Kosztyła, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.
1: Dyrektorko, kolejna, ósma już odsłona krakowskiego tygodnia zdrowia psychicznego Human Week. Program znamy. Dlaczego miasto chce uczestniczyć w takiego rodzaju wydarzeniu? Co ono miastu wnosi? Albo co miasto też wnosi do tego wydarzenia?
2: Miasto bardzo aktywnie wspiera obszary polityki zdrowotnej, a wśród nich właśnie Human Week idealnie się wpisuje. Myślę, że to, jaką problematykę porusza, a mianowicie że zdrowie psychiczne jest czymś, co w dzisiejszych czasach powinno być na tapecie w każdym mieście. Jesteśmy w trakcie pisania polityki zdrowia psychicznego, która ma właśnie nakierować na ten problem, ale też i wprowadzić nowe rozwiązania.

0: w naszym mieście. Czujemy się zobligowani do tego, żeby w tym aktywnie uczestniczyć.
1: Ale to jest rolą miasta, by dbać, troszczyć się o kondycję psychiczną mieszkanek i mieszkańców. Taka jest miejska rola.
0: Zdecydowanie. Miasto powinno opiekować się swoimi mieszkańcami, nie tylko poprzez wdrażane programy, ale przede wszystkim poprzez ich realizację. Mamy strategiczny dokument, który nazywa się Zdrowy Kraków, który pokazuje nam, w którym kierunku chcemy zmierzać jako gmina, a dobrostan mieszkańców to jest nasz cel nadrzędny.
1: To jeżeli chodzi o dobrostan psychiczny, to w jakim kierunku gmina miejska Kraków zmierzać chce? Na jakim etapie być może tej podróży, bo to myślę, że spokojnie można nazwać podróżą, safari, wyprawą, jesteśmy?
0: Aktualnie realizujemy również inne programy jakby nakierowane na dobrostan psychiczny mieszkańców, skierowanych tak naprawdę do różnych grup społecznych. I w tym momencie przykładowo młodzież szkolna uczestniczy w takim projekcie, który nazywa się Ogarniam Życie i który, że tak powiem, poprawia ich dobrostan. Ale tak naprawdę w sferze polityki społecznej to do każdej z grup mamy skierowane wsparcie w tymże obszarze. Do tej pory jeszcze nie było takiego programu, który obejmowałby wszystkie grupy, stąd też jesteśmy przed jego przyjęciem. Ale to nie oznacza, że działania w tych sferach nie są realizowane. Oczywiście są.
1: A powinniśmy mówić raczej o jednym, tak jak dyrektorka wspomniała, spójnym programie, czy o być może jakiejś takiej sytuacji policentrycznej, czyli mamy kilka jednak drobniejszych, ale skupionych na konkretnych grupach programów. Czy jednak musi być jakaś taka ogólna wizja, strategia? O, może tak.
0: Myślę, że problem jest na tyle poważny, że myślenie i ubieranie tego w jeden duży program to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Problem jest wieloaspektowy. Pojawia się w wielu warstwach społecznych. Dotyczy zarówno małych dzieci, jak również młodzieży, ale też i dorosłych, i osoby w wieku senioralnym, wobec czego zdecydowanie powinniśmy na to popatrzeć całościowo, ale to nie zmienia faktu, że realizacja tego programu będzie odbywała się w różnych sferach i będzie kierowana do różnych grup.
1: No, mamy też wyzwanie w postaci osób z doświadczeniem migranckim, zwłaszcza po 22 roku.
0: Zdecydowanie te osoby, myślę, że mogą poczuć się w naszym mieście jak w domu. Już od 10 lat dbamy o to, żeby osoby przybywające do nas z innych krajów czuły się jak we własnym kraju. I tutaj program Otwarty Kraków, który ostatnio obchodził swoje 10-lecie, jasno pokazuje, że de facto była to sytuacja szczególna, jeśli chodzi o liczbę osób, które pojawiły się w Krakowie, ale myślę, że dzięki tym doświadczeniom z lat poprzednich byliśmy w stanie sprawniej sobie z tym wyzwaniem poradzić.
2: Chcemy pokazać zagrożenia, które wynikają z takiego trybu życia. Dominika Dudek, jestem kierownikiem Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcemy pokazać, jak to wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale również na nasze zdrowie fizyczne. Chcemy pokazać, że jednak można troszkę inaczej. Chcemy pokazać, gdzie są czerwone flagi, co powinno zwrócić naszą uwagę, że zaczyna się robić troszkę niebezpiecznie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie zmienimy naszej cywilizacji, nie zmienimy tego, jak musimy pracować, ale żeby w pewnym momencie umieć zachować jednak pewną równowagę. I czasem te rady czy zalecenia są naprawdę bardzo proste. Dbanie o relacje, dbanie o sen, dbanie o ruch, sport, znalezienie pewnego czasu dla siebie. Ale oczywiście Human Week to nie jest tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi na pewien problem. W tym roku skupiamy się na przebodźcowaniu, ale też przede wszystkim jest to takie cykliczne wydarzenie, które ma za zadanie trochę integrować społeczność Krakowa z pacjentami, trochę pokazać, że osoby z zaburzeniami psychicznymi to są takie osoby, takie same osoby jak każdy z nas, że na przykład w tym pędzie i przebodźcowaniu bardzo łatwo każdy z nas może znaleźć się po tej drugiej stronie i wymagać jakiejś pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.
1: A co w programie 8 Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego?
2: Och, bardzo dużo. Wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty, spotkania, wystawy, filmy. Bardzo dużo. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
3: W tym miejscu postawimy kropkę, ale nie odchodźcie daleko, bo wrócimy do tematu Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week już za chwileczkę.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Wracamy do tematu Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. W tym roku wydarzenie, przypomnę, koncentruje się na problemie przebodźcowania.
5: Jeszcze tylko kilka dni.
3: Mówią w kolejności pojawiania się na antenie profesor Maciej Pilecki, psychiatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak i Monika Kosztyła z magistratu.
1: To staranie się do bycia uważnym, odpoczywanie też wzbudza w nas, przynajmniej we mnie, stres. Jeżeli dużo pracuję, nagle przychodzi mi kilkutygodniowy urlop, tak jak było w tym roku, ja się czułem przez pierwszych kilka dni zestresowany. I to jest pytanie, czy potrafimy jeszcze właśnie gdzieś zaciągnąć hamulec, albo zwolnić obroty, czy nie?
6: No, mówi pan o doświadczeniu, które ma wiele osób. Znaczy, że pierwsze dni urlopu to jest taki czas pewnego takiego wewnętrznego niepokoju i trudności przestawienia się z pełnej aktywności do mniejszej aktywności. Niektórzy radzą sobie z tym tak, że wakacje to też jest stan takiego silnego, stresującego bodźcowania. No właśnie dlatego takie bycie tu i teraz, uważność i nieprzebodźcowywanie się powinniśmy ćwiczyć codziennie. Ja dokonałem takiego eksperymentu w swoim życiu i zrezygnowałem z Facebooka. Wiem, omijają mnie teraz informacje, które jakby dotyczą moich znajomych, bliższych czy dalszych, w których nie uczestniczę w ich życiu tak, jak uczestniczyłem dotąd. Niektóre informacje, jak się spotykamy, mnie zaskakują, ale z drugiej strony poczułem ten rodzaj wyzwolenia od rzeczy, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia, a które właściwie były w moim życiu obecne bez przerwy.
1: Zapytam jeszcze o efekty, jakie wywołuje to ciągłe przebodźcowanie i zaburzenia, z którymi możemy się zmagać, no i też o jakąś taką receptę prostą na to, jak sobie z tym radzić. Odkładamy telefon, joga, być może medytacja, ale to przejdźmy jeszcze do tych zaburzeń i problemów, które niesie ze sobą przebodźcowanie.
6: Przebodźcowanie stanowi taki rodzaj kumulującego się stresu dla naszego organizmu, który dodaje się do innych stresorów i może być źródłem albo ryzyka zaburzeń psychicznych, albo zaburzeń psychosomatycznych. Też niezwykle istotne jest to, żeby przebodźcowanie nie towarzyszyło nam od takich wczesnych momentów rozwojowych, dlatego że nasze mózgi potrzebują czasu na przetworzenie informacji, czasu na taką wewnętrzną refleksję. Ona w jakim stopniu odbywa się w czasie snu, ale ona również odbywa się w momentach nudy. No warto pamiętać o tym, że wielu wybitnych naukowców, odkrywców mówiło o tym, że pewne ważne myśli, odkrycia czy przełomy przychodziły im do głowy wtedy, kiedy się nudzili, czy robili rzeczy, które właściwie jakby nie były związane z taką ich codzienną naukową aktywnością. Wie pan, jak usłyszałem, że pan mówi o tym, że musimy się zapisać na jogę, ćwiczyć uważność, zrezygnować z mediów społecznościowych, to jest za trudne zadanie, myślę, dla większości z nas. Zacznijmy od tego, żeby wtedy, kiedy myjemy ręce albo zęby, żebyśmy, albo jak bierzemy prysznic, czy się kąpiemy, żebyśmy przez moment próbowali być tam, czyli tu i teraz, czyli żebyśmy mieli takie doświadczenie, że jesteśmy w tej chwili, nie wybiegamy myślami do przodu, nie cofamy się wstecz, tylko jesteśmy, doświadczamy i próbujemy mieć taki rodzaj jedności doświadczenia, próby może z koncentracji na doznaniach z ciała, na oddechu, na tym, co mówi, co sygnalizuje nam nasz organizm. Zacznijmy od minuty dziennie, a jak nam się spodoba, to wtedy można pójść na jogę.
5: Eksperci radzą.
7: Uniwersytet rozpoczyna 1 października tego roku kolejny rok akademicki i witamy w Uniwersytecie około 15 tysięcy nowych studentów. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to bardzo liczna grupa, no i w tej grupie, ale również w grupie osób, które już studiują, zapewne są osoby o dużej wrażliwości, które potrzebują wsparcia. Podzieliłbym umownie to wsparcie na 3 kategorie działań. Pierwsza dotyczy działań adaptacyjnych uniwersytetu w momencie, kiedy studenci są jeszcze w przeddzień rozpoczęcia pierwszego w ich życiu roku akademickiego. Staramy się między innymi z udziałem samorządu studentów, za co samorządowi chcę ogromnie podziękować, wprowadzić tych młodych ludzi w realia studiowania w uniwersytecie, tak żeby ta zmiana pomiędzy szkołą średnią a uniwersytetem była jak najmniej odczuwalna. Jak już zaczną studiować, rozpoczynamy działania, które mają zwiększać ich aktywność społeczną, niezwiązaną bezpośrednio ze studiowaniem. Wydaje nam się, że aktywność w kołach naukowych, udział w wydarzeniach ściśle studenckich potrafi pełnić taką rolę prewencyjną, ponieważ studenci mogą realizować nie tylko obowiązki akademickie, ale również swoje pasje, które przynieśli do uniwersytetu lub które w uniwersytecie się wykształciły.
1: No i też rektor powiedział, że państwo podchodzą naukowo także do kwestii mieszkalnictwa. To interesujące.
7: Nawet to nowo projektowane akademiki na Ruczaju, czyli te, które będziemy budować od podstaw, przewidują znaczną część przestrzeni wspólnych dla studentów, tak żeby w czasie, kiedy czasami mają skłonność do izolacji, do mieszkania w pojedynkę, jednak znaleźli czas na interakcję ze swoimi koleżankami i kolegami, a jak już te instrumenty prewencyjne zawiodą, to wszyscy studenci mogą znaleźć wsparcie w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji, gdzie profesjonalni psychologowie udzielają porad, terapii, no i takich porad jest około 4000 rocznie.
1: No właśnie o to chciałem zapytać trochę, pan rektor wybiegł, jak statystyki, liczby zawsze dobrze się sprzedają na antenie, no to pomówmy, ile osób korzysta ze wsparcia SOWY, tak? Dobrze ten skrótowiec rozszyfrujmy może na początek.
7: To, co będzie pewnie takie chwytliwe, to w pierwszym pełnym roku funkcjonowania tego ośrodka było 3 razy mniej takich sytuacji wsparcia niż jest teraz. Po roku 2025 możemy powiedzieć, że średnio jest 4000 takich terapii, czy interwencji, natomiast corocznie niestety około 1000 nowych osób korzysta ze wsparcia w tym ośrodku, co oznacza, że w grupie około 15 tysięcy studentów prawie 10%, niecałe 10% potrzebuje wsparcia.
1: Ale to nie tylko studenci, to też pracownicy naukowi i pewnie administracyjni. Wszyscy mogą z tego wsparcia skorzystać.
7: Wszyscy mogą skorzystać z tego wsparcia i okazuje się, że problemy zdrowia psychicznego nie omijają żadnej grupy w społeczności akademickiej, chociaż w gronie studentów są najczęstsze. Najprawdopodobniej wynika to z stresu, z kłopotów adaptacyjnych, z wymagań na poszczególnych kierunkach studiów, ale też indywidualnej wrażliwości tych osób, które być może trudniej niż kiedyś znoszą porażki, wyzwania, a my jesteśmy po to, żeby im pomóc przejść przez okres obecności w uniwersytecie tak dobrze, jak tylko potrafimy.
1: Czy jest jakieś jedno miejskie miejsce, numer telefonu, adres mailowy, do którego mogą zgłaszać się osoby, które wymagają potrzeby specjalisty, czy to psychologa, czy to psychiatry?
0: Oczywiście, że tak jest. Jeśli chodzi o miasto, to miasto realizuje program, zadanie, może bardziej tak bym to ubrała w słowa, domy pomocy psychologicznej. Takie placówki są realizowane przez Fundację Unicorn. Mamy je 4 rozlokowane na mieście. W ramach tego mamy również dyżur telefoniczny, gdzie osoby mogą zgłosić się, jeśli odczuwają potrzebę kontaktu ze specjalistą. To, co jest ciekawe, to oprócz tego, że te miejsca świadczenia tychże usług są nakierowane bardzo ogólnie, to mamy też specjalistyczne. I w ramach tego mamy też taki dom pomocy psychologicznej dla osób z problemami onkologicznymi, również prowadzony przez Fundację Unicorn, gdzie opieką zostają otoczone całe rodziny. Ale mamy też takie domy, jak na przykład Donalda przy na Prokocimiu, który z kolei skierowany jest do pomocy rodzinom dzieci przebywających w szpitalu w Prokocimiu i tam mają zapewnioną opiekę w tym obszarze. Więc miasto już od dawna realizuje fajne projekty skierowane na tak naprawdę dobrą kondycję mieszkańców.
1: Jak to jest? Czy dopiero teraz zaczynamy dostrzegać to, że studenci zmagają się z takimi problemami, czy z problemami takiej natury? Czy tych problemów wcześniej nie było? Czy nie potrafiliśmy ich nazwać? Czy być może gdzieś chowaliśmy te problemy do szafy, zamiataliśmy pod dywan albo chowaliśmy w tapczanie?
7: Tak długo jak uniwersytety nie oferowały profesjonalnego, takiego systemowego wsparcia, te problemy mogły być indywidualnie dostrzegane na zajęciach przez poszczególnych wykładowców, promotorów prac, którzy mogli zobaczyć, że mają do czynienia niekiedy z bardzo wrażliwymi młodymi osobami, natomiast nie mieliśmy tego ujęte w żadne statystyki. Od kiedy prowadzimy to wsparcie i my, i inne uniwersytety w sposób zorganizowany, widzimy, jak dużo osób potrzebuje pomocy. I tutaj nie demonizowałbym tego problemu. Część osób jest rzeczywiście w dużym kryzysie, ale większość wymaga bieżącego wsparcia, spotkania i na szczęście w większości przypadków to się nie kończy niczym złym. To się kończy godzinami spędzonymi w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty, ale to zdecydowanie pomaga ukończyć studia i wejść w życie zawodowe.
3: Dodam, że Human Week potrwa do piątku, a za materiał dziękuję Kubie Kusemu. Teraz zmienimy temat.
5: Czekamy na to od lat.
3: Jeden z najwybitniejszych akustyków na świecie zaprojektuje brzmienie Nowej Filharmonii Krakowskiej. To japoński specjalista Keiji Oguchi. Główna sala koncertowa pomieści prawie 1900 osób. W planach są też sale kameralne, studio nagrań oraz sale prób. Nowa Filharmonia Krakowska ma powstać przy Rondzie Grzegórzeckim.
8: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o akustykę, to jest jeden z części projektu, który realizuje nadzieję, bo jeszcze umowa nie jest podpisana, podkreślam, umowa nie jest realizowana. Polska firma z Małopolski, pracownia pana profesora Ingardena i biorąc pod uwagę również tą pracownię i współpracę z Japończykami, to jest właśnie zaangażowanie najlepszych akustyków na świecie, pana Oguchi.
9: Współpracownicy, z którym przyjdzie nam ten proces przeprowadzić, to jest absolutna Mateusz Prandota, Filharmonia Krakowska. Światowa czołówka, zarówno jeżeli chodzi o architekturę, jak i o akustykę i to pozwala sądzić, że ten proces zostanie we właściwy sposób przeprowadzony.
8: Ten projekt jest wyjątkowo trudnym projektem, jeżeli chodzi o samorząd województwa małopolskiego, bo to jest największa taka kubaturowa inwestycja planowana przez województwo do realizacji. Stąd biorąc pod uwagę zespół, który powołaliśmy dwa lata temu, zespół ekspercki, który nakreślił, w jaki sposób powinniśmy do tego dochodzić, zostało zarekomendowany wybór w ramach konkursu, międzynarodowego konkursu, wybór pracowni, która dokona projektu i również zajmie się akustyką, ale też podkreślam, zajmie się miejscem, gdzie w sytuacji trudnej, sytuacji kryzysowej mieszkańcy będą mogli znaleźć schronienie. I to jest miejsce dla potencjalnie około kilku tysięcy osób w centrum Krakowa. W centrum Krakowa, gdzie mieszkańcy, turyści, tam gdzie będzie potrzeba szybko reagować, to ten budynek również będzie przystosowany, przygotowany do tego działania. Natomiast to jest jedno z zadań, ale kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią i tego też wymagają melomani.
9: Na całym etapie projektowania tego architektonicznego akustyk towarzyszy głównemu architektowi. Są prowadzone badania na temat rozchodzenia się dźwięku. Muszą zostać w odpowiedni sposób zwymiarowane przestrzenie i co bardzo ważne, a niejednokrotnie nawet najważniejsze, właściwie dobrane materiały do tego, czym zostanie ta sala potem wyłożona, z jakich materiałów zostaną wytworzone fotele.
8: Przede wszystkim kamień milowy jest taki, aby w 2029 roku, w pierwszym kwartale, otrzymać dokumentację, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na prace budowlane. to jest jakby dla nas kamień milowy. Natomiast ufam, że na przestrzeni 2032-2033 roku pierwsze koncerty powinny w tym budynku odbyć się. Oczywiście jest to plan bardzo ambitny, ale przed nami, przed mieszkańcami Małopolski są same ambitne projekty i chcemy sobie takie projekty kamienie milowe nakreślać. Podkreślając jednocześnie, że to jest trudne zadanie, ale chcemy go realizować, tym bardziej, że Małopolska, Kraków jest utożsamiana jako stolica europejska, stolica kultury, czy też światowa stolica kultury, gdzie mieszkańcy, turyści bardzo chętnie korzystają z naszych jednostek kultury.
3: Na koncerty jednak przyjdzie nam trochę poczekać, bo pierwsze wydarzenia zaplanowano tam w 2033 roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza Kuba Kusy, a naszą dzisiejszą audycję zaczynamy od kampanii Dzieciństwo bez przemocy, do której dołączył Kraków. Przedstawiciele władz miasta, województwa, policji, a także wielu innych instytucji podpisali manifest akcji i tym samym zobowiązali się do ochrony najmłodszych. Mówią o tym m.in. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
1: Panie prezydencie, manifest podpisany przez pana prezydenta. No i co za tym manifestem pójdzie? Jakie działania?
3: Działania będą o tyle skuteczne, na ile trafią do mieszkanek i mieszkańców Krakowa i o ile trafią do krakowskich szkół i to, tak powiem, wszystkich szczebli, bo tylko wtedy jest w ogóle szansa, po pierwsze, na taką społeczną uważność, na przejawy przemocy wywieranej w sposób taki, po których nie ma sińców, nie ma jakichś zadrapań czy innych uszkodzeń, tylko jest albo smutek, albo strach w oczach dziecka. Jakiś znak albo samotności, albo stresu spowodowanego chociażby, nie wiem, złymi relacjami rówieśniczymi, internetowym hejtem i tak dalej. To są nieprawdopodobnie ważne rzeczy. Ja zresztą trochę żałuję, że zapomniałem powiedzieć o inicjatywie Dobry Hashtag, bo ona w tej chwili jest przygotowywana również w Tauron Arenie, duże wydarzenie, takie przeciwdziałania hejtowi w internecie i temu hejtowi rówieśniczemu głównie, więc wydaje się, że takie naprawdę, powiedziałbym, zespolone działania dadzą efekt wtedy, kiedy z każdej strony, każdej, tak powiem, grupy wiekowej będzie tego typu wrażliwość, bo tak ją bym nazwał, bo myślę sobie, że ilość zgłoszeń do psychologów, do psychiatrów, kolejki, te próby samobójcze niezwykłe, przecież to się nie bierze znikąd i to nie są, i te próby nie są podejmowane w sytuacjach przemocy fizycznej. To zdecydowanie jest efekt przemocy psychicznej. I to można powiedzieć, że właściwie trzeba by na alarm bić to, co się dzieje, więc taka inicjatywa, jeżeli uwrażliwi kogokolwiek, jeżeli którekolwiek dziecko będzie, tak powiem, uwolnione od tego typu przemocy, to warto ją robić i trzeba ją robić. Powiem inaczej, nie wolno nic nie robić w tej sprawie.
1: Panie prezydencie, w tym przeciwdziałaniu albo w tym stawianiu zapory, tamy, przemocy, czy to rówieśniczej, czy przemocy dorosłych wobec dzieci, pomoże właśnie ta szeroka współpraca, o której pan prezydent wspominał, czyli wszystkie szczeble samorządu, bo mamy tutaj i miasto, i województwo, plus jeszcze szczebel centralny, czyli urząd wojewody, więc mamy naprawdę bardzo takie komplementarne podejście.
3: Jest to komplementarne podejście, z tym, że chciałbym może inaczej ująć to, co pan przed chwilą powiedział. Mianowicie ja bym chciał, żebyśmy nie mówili o stawianiu tamy, tylko żebyśmy mówili o wypełnieniu wrażliwością, czułością, miłością tej przestrzeni.
1: Żeby nie być reaktywnym, tylko jeszcze przeciwdziałać.
3: Tak, wtedy nie będą potrzebne żadne tamy po prostu.
4: Monika Sajkowska, jestem liderką kampanii Dzieciństwo bez przemocy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
5: Kampania dotarła do Krakowa. Dzieciństwo bez przemocy. Mamy już podpisany manifest kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tutaj zacne grono się zebrało specjalistów, samorządowców, policjantów, osób odpowiedzialnych za edukację. Manifest udało nam się przeczytać. To ważne słowa, ale tak myślę sobie, że zaskakuje mnie, że cały czas je trzeba powtarzać, że to dzieciństwo powinno być bez przemocy. To trochę smutna refleksja.
4: To smutna refleksja, ale jednocześnie wyzwanie do działania, bo właśnie dlatego organizujemy kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Diagnozujemy postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i takie badania barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci, które przeprowadziliśmy w tym roku już po raz drugi, pokazują, że ciągle 1/3 dorosłych Polaków przyzwala na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, na krzyk przyzwala 80%. Także Potrzebne są takie działania, które te postawy zmieniają, a to jest długofalowy proces, co się nie dzieje z dnia na dzień. Także kampania, która w tym roku organizujemy 5 października, startuje jej trzecia edycja, myślę, że będzie potrzebna po horyzont. Nie planujemy jej kończyć i ma być coroczną akcją, bo ten przekaz, czym jest przemoc, jak wychowywać bez przemocy, jak reagować na przemoc, jest ciągle aktualny i ciągle jeszcze taka kultura ochrony dzieci, to nie jest coś, co charakteryzuje nasze społeczeństwo. O tym ciągle musimy mówić. Wiele takich dyskursów społecznych pokazuje nam nawet w ostatnim czasie toczących się, że ciągle w jakiś sposób unieważniamy przemoc wobec dzieci, minimalizujemy jej konsekwencje. Nie chcemy tego zobaczyć też i w kontekście jakiegoś obowiązku i odpowiedzialności za reagowanie na przemoc. Także jest dużo do zrobienia, ale ja też myślę o tym jakoś pozytywnie, nie patrząc na to, jak dużo jest do zrobienia, bo jesteśmy takim trudnym społeczeństwem, tylko po prostu jesteśmy w takim okresie zmian społecznych, też zmiany takiego dostrzegania podmiotowości dziecka i uczymy się jako społeczeństwo. Oczywiście każdy z nas przechodzi swoją drogę, ale ta społeczna droga jest procesem, w którym, mam nadzieję, kampania Dzieciństwo bez przemocy będzie takim katalizatorem.
5: Co się zadzieje w ramach kampanii? Podpisanie manifestu to jedno, ale chodzi mi o takie konkretne działania, które mogą się i zadzieją się na przykład na terenie Krakowa i Małopolski.
4: Oczywiście są takie momenty symboliczne. Dzisiaj podpisywaliśmy manifest. 19 listopada podświetlimy różne budynki, obiekty architektoniczne w Krakowie i w całej Małopolsce. Symbole są ważne, pokazują nam, że jesteśmy razem, te same wartości nami kierują, ale oczywiście w ramach kampanii będzie bardzo dużo konkretnych działań adresowanych do jej adresatów, dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, społeczności lokalnych, i to jest z jednej strony kampania medialna, która w tym roku będzie poświęcona problemowi przemocy psychicznej wobec dzieci. Będziemy mówić o tym, jak krytyka, jak krzyk, jak ignorowanie odbiera dziecku moc i pokazywać, co zamiast takich form karania czy też zaniechań wobec dzieci, ale też mobilizujemy, zapraszamy wszystkie instytucje, placówki, organizacje do podejmowania inicjatyw edukacyjnych. W zależności oczywiście od profilu tych instytucji, one mają różną formę i różnych adresatów. Na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl można znaleźć takie rekomendacje, inspiracje, co można zrobić, konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane przez szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia, no ale też oczywiście bardzo liczymy na własną inicjatywę. Wiemy też, że takie działania profilaktyczne prowadzone są przecież w wielu instytucjach i to, żeby je wzmocnić, rozbudować, jest ważnym celem kampanii, ale jak zawsze podkreślam, to jest 6 tygodni wzmocnienia tych działań, 6 tygodni mobilizacji, ale one nie kończą tego, co tutaj właśnie się narodzi, czy też zainicjuje, czy też tego, co trwa. Chodzi o trwałą zmianę.
5: Gabriela Olszowska, małopolski kurator oświaty. Podpisują Państwo ważną deklarację. Mówimy o dzieciństwie bez przemocy i myślę sobie tutaj właśnie o tym pionie edukacyjnym, o nauczycielach, dyrektorach, pedagogach, osobach, które chyba są jednymi z tych pierwszych, które mogą wyłapywać pewne niepokojące objawy. Jak tutaj Państwo mogą działać, jak będą działać w ramach tej kampanii, czy w ogóle bez kampanii, bo to jest praca całoroczna?
6: Powiem tak, oświata, jak ktoś kiedyś zobaczył dowcipnie, to jest oś świata. W związku z tym kręci się wokół edukacji życie wielu rodzin, bo dziecko do szkoły trzeba, do przedszkola zaprowadzić, odebrać w którymś tam momencie dnia. Nauczyciele wiele widzą, mogą jeszcze więcej zobaczyć, ale również ze względu na stres, swoją pozycję, sami mogą być źródłem pewnych zachowań, które moglibyśmy nazwać przemocowe. Jednakże to, co chcę podkreślić, przy całym ogromnym szacunku do potrzeb ochrony dziecka przed przemocą, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych. Ja chcę zaakcentować stronę drugą, bo oczywiście dzieci dzieciom robią krzywdę. Było to świetnie powiedziane w wypowiedzi pana wojewody. Niemniej jednak źródłem owej przemocy bywają dorośli. Nam dorosłych, dlatego mówię przez w liczbie mnogiej, nam, my, potrzeba nauki, jak mówić do dziecka w sposób stanowczy, ale nie przekraczać granicy. W jaki sposób wymagać, bo to nie znaczy dzisiaj, że już nic nie wymagajmy i mamy dzieci bezstresowo wychowane.
5: Bezstresowe wychowanie to jest taka kalka powtarzana, bardzo szkodliwa uważam, bo to nie o bezstresowe wychowanie chodzi, tylko o mądre stawianie granic. Tak.
6: Ale mówiąc bezstresowe, mamy na myśli, wszystko mi wolno, mogę chodzić wszystkim po głowie. Nie, dzieci wymagają jasnych relacji, czują się wtedy bezpieczne. Dzieci lubią wykonywać bardzo wiele czynności, chcą być zaangażowane, ale wcale nie musi to być robione w sposób jak odgrywanie się na dziecku, że mi w życiu nie wyszło. Natomiast, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych też. Żeby tak było, trzeba wspierać nauczycieli, żeby się, jak to mówi się popularnie, nie wyżywali, bo coś im nie wyszło, tak? Pokłócili się w domu, komunikacji nie wyszło z autem, no to wychodzę i swoją złość uaktywniam. Jak sobie radzić z własną złością, z własnym gniewem, jak ją kanalizować?
5: My dorośli nie potrafimy tego nazywać i źródeł też jakoś tak nie idzie nam tutaj z tym źródłem.
6: Jeżeli zapędziłem się, to jest słowo przepraszam i wyjaśnienie, słuchaj, nie powinienem tak mówić. Niedobrze to zabrzmiało. Daj rękę na zgodę. Oczywiście nie chodzi o wymuszanie zgody i robienie sytuacji tam, gdzie nie jest wyjaśniona. To trzeba wszystko ładnie przepracowywać. I takie mechanizmy mamy uruchamiać. Natomiast mamy jeszcze drugą stronę, albo trzecią stronę. Mówię teraz jak ten skrzypek na dachu z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony. W związku z tym mamy jeszcze sytuację taką, że powinni, na przykład rodzice, wiedząc, że doszło do jakiegoś przekroczenia granic w szkole, przyjąć, że dorośli w szkole podjęli próbę załatwienia, czyli przeproszenia, wyjaśnienia, ustawienia, jak naprawdę powinno być w danym jakimś konflikcie między dorosłym w szkole. Bywa, że rodzice nie przyjmują, więc nawet dla dobra dziecka, cokolwiek by to miało znaczyć dzisiaj, warto rozmawiać we trójkę w szkole i te sprawy trudne, które mogą zaistnieć, po prostu rozwiązywać. Rozmawiałam dzisiaj z terapeutą, który stał koło mnie, bardzo znanym krakowskim, i mówię, my nauczyciele nie mamy określonego wsparcia. My nauczyciele powinniśmy także być uczeni, jak sobie radzić z gniewem, ze złością, kiedy jakieś odzywki są niestosowne, natomiast nie oznacza tego, że mamy nie wymagać. Od dziecka trzeba wymagać. Nieprawdą jest, że bezstresowe wychowanie jest jedyną alternatywą. Dzieci mają obowiązki, chcą uczestniczyć, chcą się wypowiadać, ale tak jak mówię, trzeba zachowywać pewne zasady. No i ta zasada jest taka, traktuj drugiego jak sam chciałbyś być traktowany. Świetna, podstawowa, elementarna zasada funkcjonowania.
1: Do tego tematu wracamy po krótkiej przerwie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Tak jak już zapowiadałem, wracamy do tematu kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
2: Wracamy do sprawy.
7: Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy. Mam też przyjemność koordynować sztab wojewódzki kampanii Dzieciństwo bez przemocy w tym roku.
1: Pani rzeczniczko, kolejna odsłona kampanii przed nami. Czy dysponujemy statystykami dotyczącymi problemu przemocy, głównie wobec dzieci na terenie naszego miasta? Jak duży jest to problem? Bo to, że jest, to oczywiście wszyscy wiemy. Jest też pewnie gdzieś tam taka gdzieś szara linia i część tych zachowań przemocowych pewnie nigdy nie wychodzi gdzieś na światło dzienne.
7: Jeżeli chodzi o statystyki ogólnopolskie, co roku takie badanie robi właśnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wyręczając trochę oficjalne struktury. Natomiast jeśli chodzi o Kraków i w ogóle o miasta, niestety nie ma takich danych, które by zbierały wszystkie. Są dane osobno policji, natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to są dane, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty. Na podstawie tych danych wiemy, że z wszystkich przypadków zakładanych niebieskich kart 30% dotyczy dzieci. To są niebieskie karty zakładane wobec dzieci, wobec przemocy wobec dzieci.
1: To jest zatrważające, bo to jest 1/3, a to są dane z niebieskiej karty, czyli tu gdzieś współpracuje nam policja z MOPS-em.
7: Tak, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty i cieszę się, że pan o to pyta, bo chciałabym przy okazji odczarować tę procedurę, że to nie jest procedura, której się należy wstydzić, nie jest to procedura karna, jest to procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy i wsparcie rodziny, w której ta przemoc występuje. Procedurami niebieskie karty zajmuje się zespół interdyscyplinarny, który jest w każdej gminie. W tym zespole jest policja, jest ośrodek pomocy społecznej, są kuratorzy, są przedstawiciele oświaty, NGO-sów. Jest to zespół, w którym interdyscyplinarnie zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i procedurami niebieskich kart. Kiedy przychodzi zgłoszenie, jeśli chodzi o przemoc, powoływana jest grupa diagnostyczno-pomocowa, która konkretnym przypadkiem się zajmuje.
1: Gdy w mediach na jaw wychodzą jakieś bardzo radykalne, drastyczne przykłady przemocy, mówimy o tym, że system pomocy społecznej jest niewydolny, że szkoła jest niewydolna, że urzędnicy nie dostrzegają problemu, nauczycielki, nauczyciele nie dostrzegają problemu. Jak to jest?
7: Tu się z panem trochę nie zgodzę. Myślę, że wszystkie te instytucje, o których pan mówi, przeważnie dostrzegają problem. Myślę, że główny problem, jak tak pomyślimy sobie de facto o tych wszystkich głośnych przypadkach, one dotyczą głównie dzieci malutkich, 0-3, które w żadnym systemie jeszcze nie są. I tutaj skłaniałabym się uprzejmie w stronę służby zdrowia, która z takimi dziećmi ma najczęściej kontakt, i w stronę sąsiadów, osób bliskich dzieci, żeby były czujne na oznaki przemocy. Jeśli chodzi o te instytucje, MOPS, policja, szkoły, ja na co dzień mam kontakt z tymi instytucjami i zapewniam pana, że tam przeciwdziałanie przemocy jest po prostu na porządku dziennym. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo robimy i też takie kampanie jak ta i rozmawianie o standardach ochrony małoletnich. Ja zajmuję się również na terenie gminy Kraków standardami ochrony małoletnich. Bardzo dużo rozmawiam z nauczycielami, z dyrektorami szkół, przedszkoli i proszę mi wierzyć, że tam są te standardy. I w przypadku szkół jest duża chęć, duża gotowość zgłaszania przypadków przemocy. Tutaj jest zawsze odrobina takiej rezerwy lęku przed reakcją rodziców.
8: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
5: W jaki sposób województwo małopolskie włącza się w najnowszą odsłonę kampanii Dzieciństwo bez przemocy? Jak będziemy działać w regionie, jak będziemy działać w mieście? No i jak właśnie władze województwa mogą wpływać, działać, no i właśnie sprawić, żeby może ta świadomość była większa i żeby to dzieciństwo faktycznie było bez przemocy.
8: Ja, reprezentując administrację rządową tu na poziomie Małopolski, jest pani wicemarszałek Marta Malec-Lech, która reprezentuje samorząd województwa małopolskiego. Mówimy tu jednym głosem, to jest bardzo ważny taki wymierny sygnał. Zadaniem osób pełniących te funkcje kierownicze w administracji, czy to rządowej, czy samorządowej, jest przede wszystkim wspierać, kształtować, informować o tym, co w tym momencie jest istotne, co jest ważne, zwracać uwagę na problemy, które pojawiają się, które może niekoniecznie są oczywiste. Dziś świat zmienia się bardzo dynamicznie. My dostrzegamy, ja jako zwierzchnik administracji rządowej zespolonej tu w Małopolsce, współpracując z Kuratorium Oświaty, współpracując z policją, mam pełną świadomość tego, że ta przemoc przybiera nieco inne formy. Ona bardzo szybko ewoluuje. To już nie jest to, o czym uczono nas, czy co widzieli nasi rodzice, czyli ta przemoc typowa fizyczna. To coraz częściej przemoc, która przenosi się do sieci, która jest pozornie bezobjawowa, która jest bardzo trudna do zauważenia. Naszym zadaniem jest zwracać uwagę na specyficzne zachowania, przypominać, że to w dalszym ciągu są zachowania przemocowe, że młodzi ludzie dziś często potrzebują wsparcia i jeżeli oni go nie dostaną od swoich najbliższych, jeżeli tego zrozumienia nie będzie w rodzinach, nie będzie go w szkole, nie będzie go w środowisku rówieśniczym, młodzi ludzie zaczną go szukać w sieci, a to jest dżungla, tam jest niebezpiecznie. Więc naszym zadaniem jest wspierać, brać udział we wszelkich kampaniach promocyjnych i informacyjnych, docierać do szkół, docierać do instytucji i to właśnie robimy i tym w ramach kampanii my jako administracja będziemy się zajmowali.
9: Tomasz Kobylański, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
1: Jakie działania podejmuje Kraków? Raz, by przeciwdziałać tej przemocy. Dwa, jeżeli ta przemoc już się wydarzy, no to żeby zminimalizować jednak te skutki. I czy być może posiadamy jakieś dane dotyczące naszego miasta? Jak duży jest to problem?
9: Tych działań jest bardzo dużo i na wielu poziomach, no bo odbywają się one zarówno w szkołach, przedszkolach, jak i w naszych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To są zarówno te działania, które dotyczą już bezpośrednio uczniów w takim kontekście, aby ta przemoc rówieśnicza była coraz mniejsza, ale też między innymi szkolenia czy spotkania dla nauczycieli, ale też takie już bezpośrednie rozmowy, działania profilaktyczne, które są kierowane między innymi do rodziców i mieszkańców. My w tym roku po raz kolejny włączamy się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Bardzo ważne działanie, które z jednej strony pokazuje, jak ważny jest to problem, ale też pozwala szkołom, przedszkolom, naszym jednostkom edukacyjnym bardzo szeroko włączyć się w te działania, ale też wymieniać się informacjami na temat tego, co już się dzieje, co się sprawdza. Tak więc bardzo cieszymy się z dużego udziału szkół w tym przedsięwzięciu.
1: Powiedzmy, jakie działania podejmujemy, jeżeli już do tej przemocy dojdzie?
9: Więc tak, jeżeli faktycznie mamy przypadek przemocy, no to pierwszy krok, który odbywa się w szkole, no to jest oczywiście rozmowa z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem szkoły, który ma bardzo wiele narzędzi takich praktycznych, które może zastosować w samej szkole, no bo przecież i w szkołach pracują psychologowie, pedagodzy, ale też nauczyciele, którzy coraz bardziej są wyspecjalizowani, żeby działać w tym temacie. No i oczywiście krakowskie samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. To są takie miejsca, które mogą zrealizować różnego rodzaju działania, interwencje w szkołach, spotkania, tak aby te działania przemocowe wykluczać w jak najszerszym zakresie.
1: Linie wsparcia telefoniczne mamy, czy być może jakiś taki czat, z którego mogłyby korzystać osoby doświadczające przemocy?
9: Są tego typu linie wsparcia, one są zarówno realizowane przez organizacje pozarządowe, i te krakowskie, i te ogólnopolskie, gdzie można bardzo łatwo, szybko z nimi się połączyć. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, także to są te miejsca, gdzie warto szukać wsparcia.
1: A mamy jakiegoś takiego miejskiego rzecznika albo rzeczniczkę praw dzieci?
9: Jeżeli chodzi o same prawa dzieci, to nie, ale oczywiście w mieście działa Krakowski Rzecznik Uczniów i Dialogu Szkolnego, który też jest do dyspozycji uczniów, realizuje spotkania, konsultuje różnego rodzaju tematy z nauczycielami, dyrektorami szkół, ale również krakowski rzecznik pani Patrycja Durska. Także zachęcam do kontaktu, widzimy z rozmów z dyrektorami, że bardzo chętnie korzystają z tego kontaktu. Pani rzecznik pośredniczy w rozmowach i udziela pomocy w możliwym zakresie.
1: Z pana perspektywy jako urzędnika samorządowego, taka kampania, takie działania, współpraca samorządu na chyba każdym szczeblu, bo mamy i gminę miejską Kraków i samorząd wojewódzki, plus jeszcze władze centralne, bo wojewoda też włączył się w tę kampanię. Jakie ma znaczenie?
9: Ma bardzo duże znaczenie, ponieważ z jednej strony pokazuje, że współpracujemy, jest to temat dla nas bardzo ważny i chcemy działać, aby jak najlepiej wykorzystywać nasze możliwości, które mamy. No, dla nas bardzo ważne jest zaangażowanie z jednej strony województwa małopolskiego, ale również kuratora oświaty, który prowadzi nadzór pedagogiczny nad wszystkimi jednostkami w całym województwie. No i oczywiście też Ministerstwa Edukacji, które posiada konkretne możliwości, konkretne rozwiązania, prowadzi też własne kampanie, które dzieją się teraz równolegle, tak więc my staramy się dotrzeć z tymi informacjami jak najszerzej do szkół, do rodziców, do nauczycieli i się wzajemnie wspierać.
1: A jakie w ramach tej kampanii miasto podejmie działania? Czy będzie to coś szczególnego? Bo ogólnopolsko znaczące budynki zabłysną na czerwono. Miasto oprócz
10: tego planuje też jakieś takie szczególne, wyjątkowe, specjalne działania?
9: My wiemy już teraz, że szkoły bardzo chętnie po raz kolejny włączają się w tę kampanię. Planowane są różnego rodzaju akcje w szkołach, które mogą dotyczyć samych społeczności szkolnych, tak więc już teraz wiemy, że to zaangażowanie jest bardzo duże. W kolejnych dniach będziemy też rozmawiać ze szkołami na temat tego, jakie konkretne rozwiązania tutaj planują.
11: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie.
5: Sporo mówimy dzisiaj o dzieciństwie bez przemocy, ale ta przemoc jest i tę przemoc pewnie widać w policyjnych statystykach. Jak to wygląda na terenie naszego województwa, na terenie naszego miasta? Czy tych zgłoszeń jest więcej, czy jest mniej? Co Państwo obserwują?
11: Dzieci to nasz skarb narodowy. Dzieci to nasza przyszłość. I my, policjanci, przede wszystkim zajmujemy się całościowo przemocą, ale również widzimy w tej przemocy dzieci. Jeśli chodzi o nasze zajmowanie się przemocą, to skupiamy się przede wszystkim na przemocy domowej. Mamy tutaj ustawę i podejmujemy działania, które są bardzo mocno skoordynowane. Natomiast jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą, czy ewentualnie w innych miejscach, na przykład publicznych, to nasze działanie przede wszystkim skupia się na szkołach. Ale biorąc pod uwagę tą przemoc domową, to prowadzimy na dzień dzisiejszy około 7 tysięcy niebieskich kart. I w tych statystykach, tam gdzie mamy akurat te informacje, to wyłania nam się około 4 tysiące osób do 18 roku życia, które zostały tą przemocą pokrzywdzone.
5: Duża skala, mówimy tu o skali województwa małopolskiego, ale pamiętam, rozmawiałam kiedyś z jedną ze specjalistek, bodajże z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i ona zwróciła uwagę na to, że tych niebieskich kart jest więcej, ale to dlatego, że nie tyle przemocy jest więcej, bo ona jest, ale się to teraz częściej zgłasza, częściej się widzi. No i też ta procedura jest wdrażana już samoistnie, to nie jest tak, że ofiary muszą się zgodzić.
11: Tak, tak to jest. Ja bym tylko przypomniał, ile na terenie naszego województwa mieszka tutaj ludzi, jest zameldowanych, czyli około 3,5 miliona, natomiast około 20% to są ludzie do 18, to są osoby do 18 roku życia, czyli około 700 tysięcy. Natomiast procedura niebieskiej karty jest procedurą bardzo szczególną, która służy nam, aby przede wszystkim być w rodzinach, żeby te cztery ściany nie zamykały problemów i żeby tam ta przemoc nie była wyrażana do dzieci, ale również i do dorosłych.
5: Podpisywali Państwo ważną deklarację, biorą udział w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Co policja będzie robić w ramach kampanii, a co i bez kampanii, bo te działania, o których też już wspomnieliśmy, dzieją się przecież cały czas, przez cały rok.
11: Naszą podstawą jest procedura niebieskiej karty. Natomiast wszelkie inne działania, które są podejmowane w szkołach, bo przede wszystkim stawiamy na szkoły. My, policjanci, staramy się uczyć bezpiecznych postaw, czyli takiego działania dziecka, które będzie się sprzeciwiało przemocy dorosłych, jak również sprzeciwiało przemocy rówieśniczej. Silny człowiek to człowiek, który da sobie radę w tym naszym świecie, który dzisiaj nie jest łatwy, biorąc pod uwagę przemoc rówieśniczą i biorąc pod uwagę oczywiście otaczającą nas tą przestrzeń wirtualną, w której ta przemoc faktycznie jest realizowana.
1: Kampania potrwa do 19 listopada, a tym tematem zajmowaliśmy się wspólnie z Karoliną Putlak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który dzisiaj niemal w całości poświęcimy najnowszemu spektaklowi w Narodowym Starym Teatrze. Chodzi o non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Przedstawienie traktuje o rodzicielstwie, które ze względu na uwikłanie bohaterów nie mieści się w tradycyjnych społecznych wyobrażeniach. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam Was serdecznie i zapraszam.
2: Krakowska premiera.
12: Może mama miałaby ochotę na kawę?
13: Żeby tak trochę wyluzować. Rzucacie się na nią przy każdym możliwym potknięciu i co? Tylko dlatego, że nie potrafi sprostać waszym intelektualnym ambicjom. Naprawdę o to wam chodzi?
12: Z mlekiem?
14: Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
10: Dyrektor zapowiedział teatr radykalny, radykalizację Narodowego Starego Teatru, Teatru Krakowskiego. Co oznacza ta radykalizacja?
14: Że odchodzimy od takiego bardzo, myślę tutaj, spójnie ugruntowanej fantazji na tego, czym jest teatr. Tutaj bym trochę zadziornie powiedział, że tak mi się wydaje, że ten teatr w takim rozumieniu tutejszym to jest mój ulubiony aktor i aktorka w linearnej opowieści, najlepiej psychologicznej, taką, którą znałem i widziałem już w innych adaptacjach. I ja myślę, że nadchodzi też taki czas, szczególnie w momencie, kiedy nam się bardzo też ta przestrzeń innych form wizualnych, choćby filmu i serialu, ona się staje bardzo linearna i konserwatywna, że mam taką potrzebę, żeby w mieście choćby Tadeusza Kantora, żeby w mieście Swinarskiego, którzy jednak wysadzali teatr, zapraszać tych artystów i artystki, które inaczej widzą świat, które w inny sposób chcą opowiadać historię.
10: Skrzywanek chce być podpalaczem świata? Teatralnym rewolucjonistą?
14: Zawsze, oczywiście, że tak. Ja bardzo lubię dekonstruować rzeczywistość, wtedy ona mi się wydaje realnie najciekawsza. To znaczy, myślę sobie, że czasem dobrze jest dać widzom i widzkom coś dobrego, ich wesprzeć, a czasem dobrze ich wrzucić do maszynki na mięso.
10: A nie boi się dyrektor zarzutów o to, że to będzie po prostu tani chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć widzki i widzów, bo najlepiej, tak jak Randall Hearst mówił, sprzedaje się krew na pierwszej stronie.
14: Absolutnie nie. To ja znam tych artystów i artystki i wiem już, co oni przygotowali, więc ja myślę, że też rozmawiamy o radykalności w sensie zupełnie innym niż takiej brutalnej, bezpośredniej konfrontacji. Myślę, że tutaj powstaje spektakl najbardziej poetycki od wielu, wielu sezonów. I to jest też zasada, to znaczy myśmy przestali czytać poezję i oczywiście mamy cały czas wspaniały, zresztą skądinąd, salon poezji Anny Dymnej, ale z drugiej strony mam poczucie, że lubimy oglądać bryki. Nawet już nie powiem, powieści, bryki. A tu zapraszamy nas do czegoś, co będzie o wiele bardziej wymagające dla widzów i widzek. Ale wiemy, że o absolutnie światowej jakości Aneta Grzykowska otrzymała właśnie Nagrodę Ministry Kultury. Według Wilhelma i Anny Sasnali to jest obecnie najlepsza żyjąca artystka wizualna. Gosia Wdowik, o czym pewnie zaraz bardziej może opowiedzieć Dorota, to jest absolutny dzisiaj też top w różnych instytucjach europejskich. Więc tak, to jest inne od naszych przyzwyczajeń odbiorczych. I to może budzić trudność, ale to jest na pewno na bardzo wysokim europejskim poziomie.
7: Dorota Semenowicz, kuratorka programu międzynarodowego w Narodowym Starym Teatrze.
10: Jakub Skrzywanek powiedział o maszynce do mielenia mięsa, że widzki i widzowie do takiejszy mogą być wrzuceni. Ja jako rodzic raz prawie 17-latka, dwa nieco ponad rocznej córki, odnoszę takie wrażenie, że tak, zostanę do takiej maszynki wrzucony, przemielony,

0: szukaniu innych środków wyrazu niż tylko słowo, tekst, opowieść, tak jak powiedział Kuba, opowieść w znaczeniu takiej linearnej historii. Tutaj po prostu Gosia szuka troszeczkę innego języka i właśnie innych form ekspresji, więc na tym ta radykalność bardziej polega. Oczywiście ona dla jednych jest ciekawa, dla innych nie, ale teatr też jest tym miejscem, w które przychodzimy, żeby wejść w trochę inny świat, prawda, niż ten, w którym funkcjonujemy na co dzień. Na pewno ten świat proponowany przez Gosię jest innym światem, który proponuje inne tempo, inny rytm, inną w ogóle poczucie czasu, inny obraz. I to jest według mnie właśnie ciekawe.
1: To poopowiadajmy trochę o tych środkach wyrazu. Scenografia bardzo oszczędna, do czego Narodowy Stary Teatr zdążył nas już przyzwyczaić w czasie swoich ostatnich spektakli, że nie ma tutaj fajerwerków. Mamy, chyba chcąc zdradzić, wykopany grób, kłódki, oczywiście ekran, na którym wyświetlane są rzeczy, no i lalki. Lalki tutaj będą chyba dominowały.
0: Tak, jest to świat stworzony, jeżeli chodzi o scenografię, wspólnie przez Gosię Wdowik i Aleksandra Porowanińskiego, który w tym wypadku jest i scenografem, i reżyserem światła. I rzeczywiście scenografia jest prosta, dosyć minimalistyczna, ale jednocześnie skomplikowana, bo to, co na przykład mnie się w niej niesamowicie podoba, to jest, że te kolory, kształty są oszczędne, ale z drugiej strony to zderzenie między tą prostotą i takim dystansem, który się wytwarza, a z drugiej strony organicznością, prawda, ziemi na scenie, tej konstrukcji po prostu z korzeni ziemi, która wisi nad tym światem, więc mamy jakieś takie zderzenie właśnie tego, co właśnie metaliczne, proste, a z drugiej strony tej ziemi, takiej organiczności, fizyczności tego świata.
1: I te upiorne lalki, manekiny, które niczym filmowe zombie wychodzą gdzieś tam z grobów i nas straszą.
0: No, lalki tak, lalki są troszkę upiorne, no ale też ta historia, prawda, no, dziecka uzależnionego, do którego matka nie ma, po prostu traci dostęp, w zasadzie przechodzi żałobę, mimo że dziecko wciąż żyje, no jakby to jest upiorne i rzeczywiście te lalki na scenie, te manekiny tworzone przez jakby z projektu, bo one się wywodzą z określonego projektu Anety Grzeszykowskiej, jakby trochę tę upiorność w sobie mieszczą.
2: Przecież ja tylko delikatnie zasugerowałam, żebyście nakłonili moją wnuczkę do jedzenia śniadań na miłość boską, chociaż ze dwa jajka.
3: Mamo, proszę cię!
4: Nie ma ani jednej minuty w ciągu dnia, kiedy się tym nie zajmujemy!
5: Gosia Wdowik, jestem reżyserką tego spektaklu, ale także jestem odpowiedzialna za scenografię.
1: Non-fiction, najnowsza propozycja Teatru Starego. Bierzesz na warsztat temat, o którym rodzice niechętnie mówią, czyli o tym rodzicielstwie trudnym, niechcianym, wymagającym, o sytuacjach granicznych. O czym jest ten spektakl? Tak w mojej opinii tak było.
5: No ja nie wiem, czy tak niechętnie mówią o tym rodzice. Może niechętnie my mówimy w przestrzeni publicznej o trudnym rodzicielstwie, ale myślę, że każdy rodzic chętnie opowiada sobie też o swoich zmaganiach i jednak jest na to w jakimś sensie otwarty. Tylko właśnie brakuje takich momentów, żeby też opowiedzieć o tym w teatrze, w przestrzeni publicznej, żeby też dać przestrzeń do przeżycia tego. O czym jest spektakl? Ja lubię cytować fragment z tego spektaklu, że spektakl jest o miłości, a dokładniej co się dzieje, kiedy ta miłość się nie udaje. I dla mnie to jest o takich właśnie zmaganiach z tym, co się dzieje z tą miłością rodzicielską, kiedy zostaje nam utrudnione bądź uniemożliwione tak naprawdę realizowanie jej, bo ta miłość nie znika, ta tęsknota nie znika. W tej tęsknocie cały czas tkwimy w zawieszeniu i co się dzieje z tymi rodzicami, co się dzieje z tą agonią, którą po prostu przeżywają jednocześnie, cały czas jak mając nadzieję, że to dziecko powróci.
1: To jest wyniszczające.
5: To jest wyniszczające, tak. Miłość może być wyniszczająca.
1: Tak, jako rodzic zastanawiam się nad tym, bo chyba jest to pierwszy z takich przypadków, w których mówimy wprost. Tak, bywa, że żałuję bycia rodzicem, matką albo ojcem. Tak, chciałabym się, albo chciałbym pozbyć się własnego dziecka, albo żeby gdzieś za sprawą magicznej różdżki, pstryknięcia to dziecko gdzieś zniknęło. O tym nie mówi się często wprost, zwłaszcza w teatrze. Nie przypominam przynajmniej sobie takiej sytuacji, a z drugiej strony

0: strony, osoba, która zwerbalizowałaby takie swoje myśli, no pewnie spadłby na nią lincz. To jest bardzo radykalne podejście, no, które zapowiadał zresztą Kuba Skrzywanek.
1: Tak, to też był powód, dlaczego zdecydowałam się zaadaptować książkę Julii Meyerson Nonfiction, bo tam jest coś takiego niezwykłego, że ten rodzaj tego momentu, w którym mówimy o tej trudności rodzicielskiej, zawsze wiąże się z jakąś ogromną miłością. I pytanie jest, co powoduje, że tak trudno jest to wypowiedzieć? Czy to jest coś, co my czujemy wewnętrznie, czy też jest to coś, co społecznie jest na nas narzucane?
0: I to, kaganiec.
1: Kaganiec, to nie wiem, czy kaganiec.
0: Knebel.
1: Wydaje mi się, że bardziej takie poczucie winy, tego, że jest jakiś obraz macierzyństwa, jest jakiś obraz rodzicielstwa, który powinien być realizowany i kiedy pojawi się zmaganie, to jest coś, czym nie chcemy tego w przestrzeni publicznej.
0: Maria, Matka Miłosierdzia.
1: O Jezu, to ja na
0: taki archetyp.
1: Reagować.
0: No taki archetyp gdzieś tam obowiązuje jednak, prawda?
1: Wydaje mi się, że jest to nawet, nie wiem czy takie archetypiczne, ale też związane z taką rolą, często jeśli się skoncentrujemy na głównej bohaterce, czyli jeśli chodzi o narratorkę, pisarkę i matkę, to co właśnie wydarza się w non-fiction i to co się wydarzyło wokół książki Julii Meyerson, nie non-fiction, ale tej wcześniejszej, gdzie ona bardzo wprost opowiedziała o swoich zmaganiach związanych z uzależnieniem swojego syna, to co się wydarzyło po tym upublicznieniu tej jej opowieści, wydarzyła się w Wielkiej Brytanii jakaś wielka dyskusja i burza i to było jakoś bardzo kontrowersyjnie odebrane. Czyli, że w momencie nawet, kiedy nam się to wydarza, opowiadamy to ze swojej perspektywy, nie ma przestrzeni na taką historię, bo nie jesteśmy oceniani z perspektywy twórczyni, tylko jesteśmy oceniani z perspektywy matki. To, co mówi nasza bohaterka sama w spektaklu. Bo
0: artystka.
1: Artystka, bohaterka, artystka. To jest to, kim ona jest, pyta się jakby publiczności, kim ona jest, jak nie cały czas wieczną matką. Jakby od tej roli nie da się odkleić społecznie, jeśli się opowiada o sobie samym.
2: Martyna Wawrzyniak, dramaturżka i adaptatorka spektaklu.
0: Non-fiction, rzeczy nietłumaczona na polski język i przełożona powieść na język teatru. Rodzicielstwo bez lukru i mówienie o rzeczach, o których mówi się zakulisowo gdzieś z rodzicami, ale tak półgębkiem może, nie do końca, że czasami chcielibyśmy gdzieś tam pozbyć się naszych dzieci, albo najlepiej, żeby znikły gdzieś tam tak trochę.
2: No tekst Julii Meyerson jest przejmujący. Ja czytałam książkę w oryginale, bo faktycznie my też pracowałyśmy taką metodą, że ja zrobiłam wstępną adaptację książki w wersji oryginalnej, czyli angielskiej i Marta Odczykowska przetłumaczyła moją wstępną adaptację, a potem pracowałyśmy już pogłębiając tę adaptację. Także ta książka nigdy w tym oryginale nie została przetłumaczona i mamy w ogóle nadzieję, że może dzięki też między innymi tej premierze ona jakoś trafi na polski rynek wydawniczy, bo książka jest przejmująca. Jest to perspektywa matki, pisarki właśnie i artystki, ale też matki, która jest no, matką uzależnionego dziecka i to, o czym ona opowiada, te wszystkie trudne emocje, takie niekomfortowe tematy, które jakoś u nas w Polsce tak właśnie, myślę, że mają szansę szczególnie zarezonować w świecie, w którym po prostu i w kraju, w którym ta matka jest ciągle tą matką Polką, matką świętą, która w żaden sposób nie może o dziecku wypowiedzieć się źle albo nie daj Boże powiedzieć, że tego macierzyństwa żałuje. To myślę, że to jest jakby bardzo mocny temat i ta autorka go podejmuje, a my wraz z nią.
3: Gosia funkcjonuje w obiegu międzynarodowym. Oczywiście tych obiegów też jest wiele. To nie jest tak, że jest jeden i są różne nurty, więc Gosia też funkcjonuje w takim bardzo specyficznym nurcie, ale jakby funkcjonuje. A to już jest coś, co pozwala jakby co buduje nam potencjał wyjazdowy, bo Gosia tak prezentuje swoje spektakle, albo czasami tworzy albo w Niemczech, albo we Francji, albo w Belgii, też w Holandii. Zresztą była rezydentką takiej platformy Campo Belgii, bardzo znanej. Ona rzeczywiście wypuszcza artystów, którzy później wchodzą w ten obieg taki mainstreamowy. Mamy szansę, zobaczymy jak nam pójdzie i czy się uda.
4: Do tego tematu wrócimy po przerwie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: No i wracamy do Narodowego Starego Teatru, który zaprasza na najnowszy spektakl pod tytułem Nonfiction. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie Martyna Wawrzyniak, dramaturżka i reżyserka Gosia Wdowik.
0: A jaki efekt wywołała, czy wywoływała ta książka za granicą? Wiesz może, czy nie?
2: No książka wywołała dosyć duży w zasadzie... Może nie, bo chciałam powiedzieć, że duży skandal, ale nie ta książka Julie Myerson wywołała duży skandal. Wywołała to ją książka, którą napisała wcześniej o swoim uzależnionym synu, który był faktycznie jej uzależnionym synem, nie tylko bohaterem tej autofikcji. Natomiast jakby Nonfiction to już jest książka, w której Julie Myerson wraca po kilku latach do tego tematu. W przybranej formie właśnie wytwarza tę córkę jako bohaterkę, ale ciągle pracując na tym temacie tej matki, która opowiada o tych nie do końca właśnie akceptowanych publicznie i społecznie emocjach. Więc jakby to jest w ogóle taki ciekawy projekt artystyczny, ponieważ no w zasadzie ona dostała po prostu no straszne bęcki. To znaczy to jakby mówiąc o tym skandalu, mam na myśli to, że w zasadzie ona była po prostu niesamowicie ta autorka skrytykowana za tę swoją pierwszą powieść o tym synu i jakby dopiero pozbierała się, znaczy to jest moja interpretacja, że ona się pozbierała, bo nigdy z nią nie rozmawiałam na ten temat, no ale podjęła się tego tematu raz jeszcze w formie bardziej właśnie sfikcjonalizowanej. No i my też w naszym spektaklu podejmujemy ten temat, właściwie no ten temat tego linczu. On jest dla nas bardzo ciekawy, linczu na autorce i matce.
0: Ale na scenie pojawiają nam się też postaci ojca i babki albo teściowej. To są też wątki poboczne, czy nie, czy ważne, bo cały czas powtarza nam się to macierzyństwo, macierzyństwo, macierzyństwo, matka, matka, matka, ale jest jeszcze ojciec i babka.
2: No tak, no macierzyństwo nie istnieje, jest jakimś konstruktem społecznym i ono nie istnieje bez ojca dziecka, bez matki, bohaterki, która też jej jakiś rodzaj no jednak tego prototypu, tego pierwowzoru macierzyństwa no wpaja i swoim macierzyństwem i swoim doświadczeniem dzieciństwa, więc jakby jest to cała tkanka społeczna, która tworzy nam po prostu tę matkę, no ale jednocześnie nasza pisarka no w zasadzie pisze nie tylko o dziecku, ale o też historii matki i męża i to też staje się jakimś punktem zapalnym dla, no nie tylko dla tej córki, która jest w zasadzie nieobecna, ale też dla reszty rodziny.
0: A dziecko, o którym mowa, jest obecne w tym spektaklu, czy jest obecne w takiej metaforycznej formie, bo te lalki mamy gdzieś i manekiny porozrzucane po scenie, ale ono pojawia się czy nie?
2: To jest ciekawe pytanie, bo w zasadzie to tak, przez większość czasu to dziecko jest w jakimś sensie zaklęte w tej lalce, jest nieobecne, ale jest taki moment w spektaklu, w którym można powiedzieć, że nasza dziewczynka się pojawia. Ale nie będę zdradzała więcej, tylko zachęcę do przyjścia i obejrzenia spektaklu.
6: Dorota Pomykała, rola matka.
0: Trudna rola. Z jednej strony rola matki, z drugiej strony rola także babci. Sytuacja rodzinna wyjątkowo skomplikowana. Do tego no jeszcze dochodzą pewnie też niełatwe relacje z zięciem.
6: No tak, tylko że my tu nie będziemy mieć takich realiów przyziemności pewnej, bo spektakl będzie się unosił pewnej konwencji, w pewnej stylistyce. Ja będę takim gorzko-słodkim dodatkiem mieszającym nieco w rodzinie, bardziej przytomnym, bardziej z takich ludzi, matek, którym przeszkadza wszystko i bałagan, i popraw się, i wyprostuj plecy, i tak dalej, bo tak została wychowana. Mnie osobiście to zadanie bardzo zaciekawiło, bo ono nie jest za duże, ale ma takie intensywne wejścia, w takim sensie, że no, po roli, której ostatnio zagrałam, pozwolę sobie przy tej okazji, w pustyni, w puszczy, Zamknij oczy, Nel, gdzie gram bardzo coś takiego zupełnie innego, bardziej skrytego, introwertycznego, nagle ta energia wybuchowa tutaj bardzo mi się podoba, a jednocześnie jest to no, bardzo, bardzo wszystko skomplikowane, no, bo ta matka nie miała dzieciństwa, jej nikt nie nauczył, jak to jest mieć dzieci, jak to jest je wychowywać, jak to jest nie czepiać się. czyli jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co dzisiaj się, czego się już dzisiaj nie robi. Ja jestem z tego pokolenia jeszcze poprawiania i upominania i tak dalej, więc ja znam tamte czasy.
0: Też chciałbym dopytać, no pewnie siłą rzeczy, o rolę ojca. Też pytałem dramaturżki o to, bo ten ojciec też się pojawia. No widzieliśmy tylko fragment tego spektaklu, w którym ojciec był obecny. Czy ta rola jest jako rola ojca epizodyczna, czy nie? Czy on też stanowi jakąś oś tego spektaklu? Bo jeszcze nam się babcia też pojawia, więc o tę babcię też pro forma dopytam.
1: Ojciec jest kluczowy tak naprawdę w tej opowieści, tylko co ciekawe jest towarzyszem naszej głównej bohaterki w tych wszystkich zmaganiach, natomiast nigdy nie dostajemy takiego wglądu do jego zmagań, tak jak dostajemy do naszej głównej bohaterki. On tak naprawdę jest taką postacią, którą trochę obserwujemy z dystansu. On jest bardziej takim portretem tego ojca. Nie możemy wejść do jego głowy, ale ten rodzaj tych zmagań, które towarzyszą mu nie tylko związanych z opieką nad dzieckiem, ale też związanych z opieką nad swoją własną żoną, są jakoś bardzo ważne, bo oni wzajemnie się próbują sobą opiekować, no ale dzięki temu formie spektaklu dostajemy wgląd do tego, co przeżywa nasza bohaterka główna, czyli matka, natomiast ojciec pozostaje jakimś rodzajem tajemnicy, który się w pełni nie odwiązuje, ale mam nadzieję, że ojcowie będą się w stanie też zidentyfikować z tym spektaklem.
6: To taka piękna postać, bo córka w którymś momencie naszej rozmowy powie: ja pamiętam, jak moi rodzice się rozwodzili, jak mój ojciec rzucał matką o ścianę, że zostawały jej tylko rano siniaki. Ja jej mówię dla przypomnienia, że tylko na tylnych częściach ud. No więc tam nieźle się działo. I moim zdaniem ten spektakl będzie bardzo piękną taką historią, pełną zadumy, refleksji, takiego naskórkowego dotknięcia też tematu narkomanii, nie? Bo rzadko się spotykamy, na ogół słyszymy, że w telewizji ktoś tam znowu coś i czy tak dalej, i tak dalej. Widziałam kiedyś dokument amerykański, mi się do dzisiaj rano przypomniało, jak matka idzie, nie wiem, czy w Kalifornii, czy gdzieś, gdzie te wszystkie zombiaki na ulicach leżą, nie pamiętam miasta, i szuka swojego dziecka i przepytuje. To wygląda jak film, a to są realia, tak? A tu jak widz zasiądzie, to będzie miał szansę przybliżyć się do tego tematu, zobaczyć, jak tam matka cierpi, ile to kosztuje. Myślę, że wyjdzie bogaty o takie wrażenia.
0: A z drugiej strony chyba też zetkniemy się z tym. Rodzice często się też stykają z bardzo wstydliwą myślą, że czasami no, chciałoby się w jakiś sposób gdzieś pozbyć tych naszych pociech. No taka jest prawda, czasami tak jest.
6: Pewnie tak jest, no wie pan, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie prowadzę badań na ten temat, ale my się wielu rzeczy wstydzimy, jak jest tak zwana inność dziecka, czy jest bardzo wyzwolone, czy jest zamknięte, czy chodzi ubrany na czarno, czy ma kolczyki w uszach, czy jeszcze w nosie i w brwiach. My się wszystkiego czepiamy, bo jesteśmy takim społeczeństwem, kiedy się tym rzeczywiście zajmowałam, że najlepiej, najłatwiej się żyje, jak czy społeczeństwo, kolegów, rodzina można uszufladkować. Wkładamy do szuflady i już dawno w kamienicy, w domach, już dawno sąsiad nasz, który pił, już od dawna jest trzeźwy, a my ciągle o nim mówimy, ten pijak z pierwszego piętra. Lubimy szuflady, lubimy etykiety, czujemy się w nich bardzo bezpiecznie. Jak mamy usegregowane, a ta to jest nieprzyjemna, ten jest przyjemny, ten się podlizuje. To był przypadek, sorry. Rozumiecie, że po prostu poczułujemy takie, a to wszystko jest generalnie nieprawda i tutaj dużo, dużo będzie można przeżyć takiej uczty nieco mrocznej, no ale później, jak mówiłam, no żeby trochę zelżyć, pójść gdzieś na wino z przyjaciółmi i porozmawiać o tym tak naprawdę. Może przy tej okazji coś się wyjawi, może się ktoś z czegoś zwierzy, może powie, a wiesz, u mnie też tak jest, ale do tej pory kryłem, a może to nie trzeba, a może trzeba jeszcze zawalczyć.
0: A jaki efekt chcesz uzyskać tym spektaklem?
1: Efekt. Musisz doprecyzować, co to znaczy efekt.
0: No, spektakl ma jakieś swoje zamierzenie. Nie wiem, czy chcesz wstrząsnąć widzem, to byłoby bardzo trywialne i kolokwialne. Czy chcesz rozpocząć dyskusję na temat współczesnego rodzicielstwa, czy wyzwań związanych ze współczesnym rodzicielstwem, czy być może coś innego?
1: Dla mnie byłaby ciekawa ciekawa dyskusja dotycząca moralności literatury oraz samej sztuki w kontekście tworzenia spektakli w oparciu o historię osób wokół nas, bliskich. Jest to moje własne pytanie, też związane z moją własną prywatną twórczością, gdzie korzystam, zresztą stworzyłam spektakl o mojej własnej mamie i babci. I ten temat jest dla mnie ważny i istotny w twórczości. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, ten efekt, jak tak mówisz, no to dla mnie jest chyba, dla mnie by było ważne, żeby rozpocząć jakąś dyskusję, ale nie publiczną, tylko tą dyskusję, która może się wydarzyć, nie wiem, w domu, może się wydarzyć jako konfrontacja po tym spektaklu bardziej. To są te słowa, które właśnie fajnie by było, żeby widz mógł się zidentyfikować i też jakby w jakiś sposób na nie zareagować i rozpocząć dyskusję nawet w tych swoich małych grupkach rodzicielskich.
4: Więcej na stronie Narodowego Starego Teatru, a teraz ważna wiadomość dla kierowców, bo już jutro na węźle Grembałów zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmian, i to można powiedzieć rewolucyjnych, będzie jednak więcej. Zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: To zmieni nasze miasto.
8: Te zmiany będą dotyczyły i ronda, która jest na tym węźle, i drogi ekspresowej S7. Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy. Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7. To jeszcze nie będzie droga otworzona na zasadzie drogi ekspresowej S7. To będzie droga, która poprowadzi ruch lokalny, który biegnie dzisiaj ulicą Łowińskiego, też częściowo przełożoną na trasę S7. Natomiast teraz kierowcy, którzy chcą jechać Łowińskiego, muszą wjechać na rondo Grembałów. Od piątku będą mogli przejechać pod rondem i pojechać w kierunku ulicy Łowińskiego, Okulickiego i Szandara Petefiego. To są pierwsze zmiany, które przygotowujemy tej jesieni, natomiast to jest początek cyklu zmian, który nas czeka na trasie S7 w tym roku. Końcem października, jeśli pogoda pozwoli, a w tym momencie mamy ją przecież piękną i prognozy, miejmy nadzieję, też będą dobre w najbliższych tygodniach, to końcem października chcemy udostępnić kierowcom przejazd estakadami trasy S7. Dzięki temu węzeł Grembałów, trasa S7 i estakady S7 połączą się z trasą S7, która biegnie już w kierunku Warszawy i została otworzona prawie 2 lata temu. Te estakady długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła. Chcemy je otworzyć końcem października, jeszcze w tym miesiącu, tak żeby przed wszystkimi świętymi kierowcy mogli pojechać z Nowej Huty, z Bieżanowa, z autostrady A4 od strony Rzeszowa już bezpośrednio w kierunku Kielc i Warszawy. Jest taką tradycją pewnego rodzaju tej inwestycji, że przed wszystkimi świętymi, przed świętem 1 listopada otwieramy czy to ulicę Kocmyrzowską, czy to linię tramwajową, tak też kilka razy się zdarzało. W tym roku chcielibyśmy udostępnić przejazd tymi estakadami i to będzie oznaczało, że do skończenia zostanie nam jeszcze węzeł Mistrzejowice, zjazdy z węzła Mistrzejowice w kierunku północnej obwodnicy Krakowa, a tym samym domknięcie krakowskiego ringu. To chcielibyśmy zrobić na przełomie listopada i grudnia. Wtedy też te połączenia pomiędzy trasą S7 a północną obwodnicą Krakowa zostałyby dla kierowców otwarte. Dzisiaj kierowcy korzystają ze zjazdu od strony Warszawy i z wjazdu na Warszawę z północną obwodnicy Krakowa. Końcem października, kiedy otworzymy estakady, to tutaj między S7 a północną obwodnicą Krakowa nie będzie żadnego dodatkowego połączenia. Nie będzie też możliwości wjazdu poprzez węzeł Mistrzewice i ulicę Okulickiego albo Szandara Petefiego na trasę S7. Te wjazdy będą jeszcze zamknięte, ale właśnie na przełomie listopada i grudnia chcemy połączyć trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa, a później w grudniu sukcesywnie otwierać kolejne te lokalne łącznice, które będą łączyły ulicę Szandara Petefiego i Okulickiego, czyli krakowskie dzielnice Wzgórza Krzesławickie i Mistrzejowice, z trasą S7 i z północną obwodnicą Krakowa.
4: I tym samym pod koniec roku Kraków będzie drugim miastem w Polsce, które będzie miało pełny ring.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

rządzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.